0: Oficjalnie są już po zapisem. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów należących do klubu Rozwój Plus, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Wśród ukaranych jest były premier Mateusz Morawiecki. Parlamentarzyści mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Ustawę o OKI podpisał prezydent Karol Nawrocki. Zakłada ona, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tysięcy, a oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Celem ustawy o OKI jest rozwój rynku kapitałowego. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu. Ustalił to nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Tym tematem zajmuje się Mateusz Łystun. Powiedz, co więcej wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu.
1: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
0: Dodajmy jeszcze informację z Kiszyniowa. Biuro mołdawskiego rządu odpowiedzialne za separatystyczny region Naddniestrza przekazało, że nie posiada informacji na temat byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i nie dostało oficjalnej prośby w tej sprawie od polskich władz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Działania śledczych i kontrola miasta to po śmierci 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Zakończyła się sekcja zwłok dziecka, które zmarło po 2-tygodniowej walce o jego życie. Niezależnie od prokuratury, władze miasta chcą wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masiłowski.
2: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
0: Władze Łodzi zapewniają, że zrobią wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo w akwaparku.
2: Bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, jest najważniejsze. Takie rozwiązania istnieją i wdrożymy je w możliwie najkrótszym czasie.
0: 7-letni chłopiec uczestniczył w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Po dramatycznym wypadku w Łomży decyzja sądu. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży, Małgorzata Wrzesińska-Mozelewska, potrzebna była szybka decyzja.
3: Analizując sytuację dziecka, rodziców, bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
0: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
3: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem w maju. Pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór, od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
0: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. 4-latka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby po tym, jak spadła z 5. piętra bloku. Została złapana w koc. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ojciec przebywa za granicą. Do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin, przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło na tej włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków. Sytuację na miejscu przygląda się nasz dziennikarz Marek Balawajder, z którym teraz się łączymy. Marku, jak kolejna w tym roku faza erupcji wulkanu wygląda z bliska?
4: Jestem we wschodniej części Sycylii i Etna, jak widzę, cały czas daje znać o sobie. Nad wulkanem widać dym i popiół, a jego aktywność nadal komplikuje życie tysiącom turystów. W ostatnich dniach problemy dotknęły około 30 tysięcy pasażerów, a samo Palermo przyjęło już około 190 lotów przekierowanych z Katanii. Część ludzi jedzie przez półwyspy z walizkami, szukając wolnych miejsc w autobusach, hotelach, pociągach i samolotach. Paradoks jednak jest taki, że jednocześnie pod Etnę nadal organizowane są wycieczki, nawet trekkingi w rejon aktywnych spływów lawy. Oczywiście pod opieką przewodników, i z ograniczeniami bezpieczeństwa. A dla tych wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj przyjechać, oczywiście gwarantowana jest piękna pogoda, ale jak już, to wybierajcie loty tylko do północnej części, czyli Palermo lub Trapani. Z Sycylii, Marek Balawajder.
0: Dziękujemy za relację. Uwaga na dezinformację przed świętem Wojska Polskiego. Media społecznościowe po raz kolejny obiegła nagranie z ćwiczeń Wojsk Polskich przed defiladą 15 sierpnia, podpisane jako przygotowanie się Polski na wojnę. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
5: To dezinformacja w najczystszym wydaniu. Wideo z wprowadzającym w błąd podpisem ma w serwisie X już blisko 300 tysięcy wyświetleń. Celem tych postów jest zasianie w społeczeństwie paniki, a co za tym idzie, osłabienie kraju, mówi Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu.
6: Mają do dyspozycji całe morze obrazów, które w mediach się pojawiają naszych wojsk, prawda, przygotowujących się do defilady i korzystają z tego, żeby te obrazy przedstawiać, wykorzystywać właśnie w takich zafałszowanych komunikatach, podpisując to w sposób oczywiście intencjonalnie fałszywy, siejąc niepokój.
5: Ważne jest, by nie wierzyć we wszystko, co zobaczymy w sieci, a każdą podaną dalej informację sprawdzać w kilku różnych, zaufanych źródłach.
0: Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na Wisłostradzie 15 sierpnia o godzinie 15. Skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach. Nauczycielka opiekująca się grupą dzieci została odsunięta od swoich obowiązków aż do momentu wyjaśnienia sprawy. A chodzi o możliwe znęcanie się psychiczne nad uczestnikami. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
7: Małopolskie Kuratorium Oświaty broni kierowniczki kolonii.
8: Bardzo jest możliwe, że jest to przerysowane,
7: twierdzi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Jednak z relacji dzieci wynika co innego. Nauczycielka miała na nich krzyczeć, poniżać je i karać. Moja córka była siwa, blada, fioletowa od płaczu. Nie mogłam jej uspokoić, przekazała w mediach społecznościowych zaniepokojona mama uczestniczki kolonii, która odebrała swoje dziecko jeszcze podczas trwania wypoczynku. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, lecz planowane są przesłuchania świadków.
9: Było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane.
7: Mówi Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Teraz policja i prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
0: A o nowych ustaleniach będziemy informować na bieżąco. Wskazówki GIS mają poprawić bezpieczeństwo w salonach beauty. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe zalecenia dla fryzjerów, tatuatorów i salonów kosmetycznych. Kluczowe zalecenia dotyczą przygotowania czystego i zdezynfekowanego stanowiska pracy oraz sprawnej wentylacji. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
10: Jak informuje w komunikacie główny inspektor sanitarny, wiele usług wykonywanych w branży beauty wiąże się z możliwością naruszenia ciągłości skóry lub tkanek. To stwarza ryzyko przeniesienia bakterii, wirusów, grzybów czy pasożytów. I stąd nowe zalecenia, które mają poprawić higienę w salonach. Główny inspektor sanitarny zaleca fryzjerom, kosmetyczkom czy tatuatorom m.in. korzystanie z jednorazowych narzędzi i dezynfekowanie stanowiska po każdym kliencie. Jak powiedziała mi Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art, pomysł jest dobry, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
11: I tak naprawdę po każdej pracy poświęcić 15 czy pół godziny czasu, to no, myślę, że to nie jest żaden problem.
10: GIS podkreśla jednak, że nowe wytyczne nie są sztywnymi przepisami, a jedynie zaleceniami.
0: O czym mówił Krzysztof Płomecki. Sadownicy z regionu grójeckiego po raz kolejny liczą straty. Burza z gradem zniszczyła część owoców na drzewach. Stało się to tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Przypomnijmy, kwietniowe mrozy zniszczyły część kwiatów, z których miały się rozwinąć owoce. Teraz przyszła fala upałów i nawałnic. Mamy niekończące się problemy, mówi sadownik Izabela Kaczorowska.
12: Jeżeli w okolicy Warki, tutaj jadąc w stronę Białobrzeg, ludzie mają studnie i mówią, że studnie są puste, wyschnięte, że chcą uruchomić, załóżmy, pompy, czy odsić wodę, a tam wody nie ma.
0: Uszkodzone przez grad i mróz jabłka trafią na przetwórstwo. Oznacza to, że ich cena będzie 75% niższa niż za jabłka, które trafią do sortowni. Chińskie auto lepsze niż używane? Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą na nasz rynek. Przez wiele lat kierowcy szukali używanych kilkuletnich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dziś w podobnej cenie mogą kupić nowe auto chińskiej marki. O tym Małgorzata Zawada.
13: W lipcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych aut sięgnął rekordowych 15,5%. Jak się okazuje, zeszłoroczny wynik może zostać pobity na długo przed końcem tego roku.
14: Już po 7 miesiącach kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
13: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie inne możliwości.
14: W cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
13: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
0: Małgorzata Zawada, dziękuję za relację. Kurz, ryk silników i zapach benzyny. W Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
15: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
16: Żona we mnie zaszczepiła.
17: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
18: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, Hammerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
0: To już 21 zlot w Bornem Sulinowie, jednym z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku była to zamknięta dla przyjezdnych baza wojsk radzieckich. Już w sobotę najbardziej filmowa wieś w Polsce, czyli Jeruzal, będzie przeżywać prawdziwe oblężenie. Do serialowych Wilkowy przyjadą fani rancha z całej Polski. Gmina Mrozy szykuje mnóstwo atrakcji, m.in. jarmarki i występy gwiazd. Ranchersi zaprosili również na swój zlot aktorów. Stałym bywalcem zlotów fanów był Artur Barciś. W sobotę aktor gra w teatrze, ale nie zapomina o wielbicielach serialu.
19: Bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że jesteście wiernymi naszymi fanami i trochę tylko nie rozumiem, jak można w kółko oglądać ten sam serial, który się zna już na pamięć. No ale nowe 6 odcinków tych nie znacie i myślę, że was trochę zaskoczymy.
0: W sobotę zaplanowano m.in. konkursy, quizy, bieg spod ławeczki. Organizatorzy spodziewają się ponad 10 tysięcy gości. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Bruno Schulz. Wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe. Bruno Schulz właściwie całe swoje życie spędził w Drohobyczu. To wielokulturowe miasteczko Galicji zapamiętał widziane oczami dziecka, jako pełne urokliwej prowincjonalności, spokoju oraz specyficznych ludzi i miejsc. XX wiek wraz z jego komercjalizmem i przemysłem traktował jako upadek pięknego świata. Zapisem tamtego świata, pełnego dynamizmu, magii, wielobarwności i oryginalności, są właśnie sklepy cynamonowe. To traktat o końcu XIX wieku i o ludziach tamtego czasu, utrzymany w onirycznym klimacie dziecięcego widzenia świata, które narrator przypomina sobie po latach. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, jak Schulz widział swój rodzinny Drohobycz, dlaczego jego ojciec tak bardzo interesował się manekinami i co to wszystko ma wspólnego z mitem. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Sklepy cynamonowe zostały wydane w 1934 roku przy niemałym udziale Zofii Naukowskiej, która była zafascynowana twórczością Schulza. Na spuściznę po Schulzu składają się dwa tomy opowiadań. Oprócz sklepów cynamonowych jest to sanatorium pod klepsydrą i cztery opowieści. Razem są to 32 utwory, jeśli traktat o manekinach uzna się za trzy osobne teksty. Niektóre opowiadania mają charakter fabularny, na przykład Wichura, w innych dominuje opis, Nemrod, ulica Krokodyli, Pan. Jeszcze inne zbliżają się do eseju lub traktatu, jak traktat o manekinach. Narrator opisuje wspomnienia ze swojego dzieciństwa. Ze względu na autobiograficzny charakter opowiadań łatwo można dostrzec w tym dziecięcym bohaterze samego Schulza. Narrator-bohater w tej samej mierze swój świat kreuje, co opisuje. Nad fabułą dominują opisy, rozważania, wspomnienia. Sklepy cynamonowe to przykład mitologizacji prywatnej rzeczywistości, jednak zabieg ten był przez Schulza rozumiany bardzo specyficznie. Miejscem akcji utworu jest prowincjonalne miasteczko, w którym łatwo dopatrzyć można się galicyjskiego Drohobycza, w którym upłynęła zdecydowana większość życia Schulza. Czasu nie da się precyzyjnie określić, ale po dacie urodzin Schulza, 1892 rok, można przypuszczać, że autor opisuje ostatnie lata XIX wieku i początek wieku XX. Narratorem i bohaterem sklepów cynamonowych jest postać, która przypomina Schulza. Można uznać, że rozbija się na dwie osoby. Jedna to mały chłopiec, przyglądający się miasteczku i swojej rodzinie. Druga, wspominający te czasy, dorosły człowiek. Oprócz niego drugą, równie ważną, jeśli nie najważniejszą postacią, jest ojciec, sportretowany na wzór ojca pisarza Jakuba Schulza, który jest kupcem bławatnym, ale dla dziecka przyjmuje postawę maga, filozofa, eksperymentatora. Z ważnych postaci należy wymienić jeszcze matkę, osobę o praktycznym podejściu do życia, trzeźwo myślącą w przeciwieństwie do ojca, Adele, służącą, która stanowiła symbol zmysłowości. A teraz właściwe streszczenie utworu. Na sklepy cynamonowe składa się 15 opowiadań. My zaprezentujemy dla Ciebie streszczenie wszystkich, natomiast szczególną uwagę powinieneś zwrócić na Sierpień, Traktat o manekinach, Ulicę Krokodyli i tytułowe Sklepy cynamonowe. Sierpień. Opowiadanie dzieli się na trzy części. Wszystkie przesycone są wizją upału, gorąca, witalności i erotyki. Pierwsza część opowiada o wyjazdach ojca do uzdrowiska, a także o wyjazdach i powrotach Adeli, która przywoziła do domu narratora owoce oraz inne produkty. W końcu autor opowiada o przechadzkach z matką po ulicach miasta, z których zapamiętał klimat przestrzeni rozpalonej słońcem. W drugiej części opowiadania narrator koncentruje się na konkretnym obrazie. Przypomina sobie dziewczynę, kretynkę tłuje, która stała na tle składającym się z góry śmieci i rosnącej obok dzikiej roślinności.
Narrator widzi dziewczynę jako pogańską boginkę. Obraz tej postaci mitologizuje się, zostaje zamknięty w konkretnych ramach, a dziewczyna zostaje zredukowana do symbolu nieustannie odradzającego się życia. W trzeciej części narrator, cały czas wypowiadający się w pierwszej osobie, wspomina odwiedziny u ciotki żyjącej w małym domku na przedmieściu na uboczu. Dla narratora to miejsce staje się przestrzenią jakiegoś odrębnego czasu. Ciotka to dla niego kobieta stworzona do macierzyństwa, pełna witalności. Wuj natomiast jawił się jako nijaki mężczyzna zdominowany przez kobietę. Uwagę przykuwa szczególnie kuzyn Emil, który uczył narratora gry w karty i różnych sztuczek. To on otworzył przed nim drzwi do świata erotyki. Nawiedzenie. Narrator opowiada o rodzinnym mieszkaniu, które razem z całym miasteczkiem popadło w prowincjonalną szarość, a z powodu zaniedbań stało się pełne zbędnych sprzętów. Miało nieokreśloną liczbę pokoi, lokatorów także nie sposób było policzyć. Oprócz rodziny mieszkali tam bowiem również subiekci. Narrator przypomina, jak ojciec popadał w coraz gorszy stan, szybko zmieniał mu się nastrój, nie sposób było zrozumieć jego zachowania. Sprzeczał się z matką, po awanturach medytował lub znikał w świecie książek. Narrator wspomina, że niepokój, jakieś głębokie przeżycia i metafizyczny strach odbijały się na ojcu. Ojciec podjął się dialogu z Bogiem, co w oczach małego chłopca uczyniło z niego kogoś na kształt starotestamentowego proroka. Wtedy właśnie popadał w stan nawiedzenia. Z jednej strony fizycznie nieruchomy, niczym skorupa orzecha, z drugiej toczący bardzo zdynamizowany dialog wewnętrzny. Ojciec stawał się dla rodziny coraz bardziej odległy, niezrozumiały, dziwny po prostu. Ptaki. Zima, małe miasteczko, nuda. To klimat tego opowiadania. Schulz bawi się kolorami, eksponuje nastrój, opisuje zakopcone przestrzenie strychów i przelatujące nad domami stada czarnych wron. Ojciec nie wychodzi już z domu, cały czas żyje w swoim świecie, zagłębia się w niego jeszcze bardziej. Gapi się w ogień, a prowadzone na górze mieszkania prace obserwuje z ptasiej perspektywy, jaką daje mu stanie na drabinie. Zwraca jednak uwagę na Adelę, która ma nad nim władzę prawie absolutną. Gdzieś w tle majaczy kontekst erotyczny, impulsywność gestów i duchów. Zachowania ojca z każdym dniem zdają się coraz bardziej groteskowe. Tytułowe ptaki odnoszą się do jaj sprowadzonych z zagranicy przez ojca. W mieszkaniu, a dokładnie na strychu, stworzył on ptasią wylęgarnię, a dom szybko zapełniły dziwne ptasie karykatury. Narrator opisuje proces ich dojrzewania, nabierania barw, co w połączeniu z szarym tłem miasteczka daje ciekawy efekt. Zabawę skończyła Adela, która wygoniła całe ptactwo, a ojciec poddał się jej woli. Manekiny. Narrator wraca na moment do epizodu z ptakami. Widzi w nim walkę ojca o prawo do fantazji i poetyzowania rzeczywistości, a jednocześnie wyraz jego ogromnej samotności. Przyznaje jednak, że wszyscy byli wdzięczni, że Adela zakończyła tę zabawę. Ojciec pozbawiony kolorowego świata ptaków odsunął się od rodziny jeszcze bardziej. Do czasu, kiedy zainteresował się manekinem, który używały do swojej pracy szwaczki. Ojciec najpierw zainteresował się dziewczynami, które wydały mu się kolorowe, a przy tym tworzące podczas szycia fascynujące widowisko. Stały się dla niego symbolem witalności i piękna. Ponownie fascynację przerywa Adela, która daje ojcu symbolicznego pstryczka w nos. Ojciec jednak do końca się nie poddaje i swoje zainteresowanie przerzuca na manekiny, na temat których wygłasza osobny traktat rozbity przez Schulza na trzy opowiadania. Traktat o manekinach albo wtóra księga rodzaju. Ojciec całą swoją uwagę kieruje na kwestię stworzenia. Twierdzi, że nie przysługuje ono jedynie Bogu, ale wszystkim istotom uduchowionym. Materia jego zdaniem może przechodzić w różne formy, tylko czeka właściwie, aby człowiek nadał jej nowy kształt, jest absolutnie uległa. Według ojca nawet życie może przyjmować inne formy. Ojciec podkreśla, że martwota materii jest złudna, ona tylko czeka na kolejne przekształcenie. Boskie stworzenie jest człowiekowi niedostępne, ale może on próbować własnych. Na tym polega sztuka.
ojciec wygłasza postulat stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo manekina. Traktat o manekinach. Ciąg dalszy. Według ojca to forma nadaje materii status uduchowiony, choć jednocześnie dostrzega, że forma więzi wewnętrzny głos materii. Zdaje sobie sprawę, że tego typu poglądy są nie do przyjęcia przez ogół. Jego wywody hamuje Adela, której zachowanie po raz kolejny osadza całą akcję w rzeczywistości, wyrywając i ojca, i czytelnika ze szponów fantazji. Traktat o manekinach. Dokończenie. Ojcu marzy się stworzenie formy przypominającej najprostsze organizmy roślinne i zwierzęce. Chodzi mu o coś skrajnie bezkształtnego. Uważa bowiem, że to w takich kształtach kryje się najwięcej tajemnic. Wie, że to wszystko iluzja, ale nie jest w stanie zatrzymać dla siebie płodów swojej wyobraźni. Nemrod. Po raz pierwszy swój punkt widzenia tak wyraźnie prezentuje narrator. Opowiada o piesku znalezionym podczas sierpniowego lata. Zwierzę zafascynowało chłopca. Energia, ruch i ciekawość świata wykazywane przez pieska przez długi czas były obiektem jego fascynacji. Nemrod, bo tak wabi się pies, przypomina chłopcu ojca, który nie jest w stanie niczym wypełnić pustki życia. W końcu bowiem, jak ojciec, uświadamia sobie, że wszystko, co ma pozór nowości, jest czymś, co już widział. W końcu napotyka na karakana, który wywołuje w nim wstrząs podobny do otępienia ojca na widok tego stworzenia. Opowiadanie utrzymane jest w tonie naukowej relacji z naukową terminologią. W ten sposób automatycznie przywołuje się skojarzenie z traktatem o manekinach. Narrator jawi się jednak jako zwolennik tradycyjnej boskiej wersji stworzenia. Pan. Narrator odtwarza okolice domu. Wspomina ogród zarośnięty na dziko, w którym objawił mu się Bożek Pan. Zgodnie z relacją zdarzyło się to w momencie, gdy czas wyrwał się z tradycyjnych ram i zaczął dziko pędzić. Bożek był zanurzony w łopuchach, to takie pospolite w Polsce rośliny, i wyglądał, jakby kucał. To ostatnie stwierdzenie wprost przywołuje skojarzenie z oddawaniem moczu lub kału. Nie wiadomo więc do końca, czy obraz Bożka to wzniosły mit, czy może obraz zdegradowanej rzeczywistości. Pan Karol. Wuj Karol i jego historia zostają przedstawione zadziwiająco, jak na Szulca, realistycznie. Chodzi o to, że kiedy ciotka wraz z dziećmi wyjechała na wakacje, wuj zmienił swoje zachowanie. Noc spędzał na szaleństwach, a potem przesypiał cały ranek i przedpołudnie. Jego życie w tym czasie to dla narratora symbol wegetacji. Karol porzuca życie i zaczyna przypominać manekina, w którym uwięziona została człowiecza witalność. Sklepy cynamonowe. Po raz kolejny pojawia się wspomnienie zimy. Ojciec żyje już w swoim świecie. Rodzina wybiera się do teatru, ale we foyer okazuje się, że ojciec nie wziął ze sobą portfela. Matka wysyła narratora, aby go przyniósł. Większa część opowiadania koncentruje się na tej właśnie wędrówce. Miasto dla chłopca przybiera dziwne kształty. Ulice są poodwracane, przypominają tunele. Klimatu dodaje wieczorna poświata gwiazd. Chłopiec po drodze chce obejrzeć słynne, egzotyczne sklepy cynamonowe, ale nie może ich znaleźć. Zaczyna się bać. Poza tym nie wie, jaka będzie reakcja rodziców. Nagle trafia do swojej szkoły. Tutaj widzi figury woskowe, które ożywają. Chłopiec jedzie dorożką, co jeszcze podkręca tę przygodę. Nagle, jak zza mgły, ukazują mu się koledzy idący do szkoły. Ulica Krokodyli. Narrator przypomina, że ojciec w biurku miał wielką mapę ukazującą miasto z ptasiej perspektywy. Nie było na niej jednak ulicy Krokodyli. Okazuje się, że dzielnica ta była nieco inna od reszty i niektórzy mieli wątpliwości, czy właściwie należy do miasta. Jej charakter jest bowiem wynikiem przemian cywilizacyjnych. Przemysł, ekonomia, użyteczność to hasła, którymi można opisać ulicę Krokodyli, co zupełnie nie pasowało do starego, prowincjonalnego miasteczka. Komercjalizacja zamiast pokątnego handlu, tandeta zamiast oryginalności, pretensjonalność zamiast stylu, domy takiego samego koloru, wszechobecna szarość budynków, sklepów i ludzi. To jedna wielka parodia wielkomiejskości z jej manekinami, pociągami, tandetą i zepsuciem. Karakony.
Z opowiadania znika ojciec. Po pamiętnych ptasich eksperymentach został jedynie wypchany kondor. To gatunek ogromnego ptaka, o którego troszczyła się Adela. Staje się on pretekstem do wymiany zdań na temat ojca między matką a synem, który ma żal do rodzicielki, że za szybko zapomniała o ojcu. Okazuje się, że choć dla syna ojciec był uosobieniem miłości i pędu do fantazji, to matce przypominał bardziej karakona. To stwierdzenie odsyła do inwazji karakanów, których bał się ojciec. Po tym ataku krył się po kątach, nieustannie mierzył się z atakami paniki. W końcu sam zaczął przypominać karakona. Zastanawiasz się, co to karakon? Najprościej rzecz ujmując, jest to prusak, szkodnik, insekt, obrzydliwe stworzenie, które w kontekście tego opowiadania staje się symbolem karykatury istnienia. Wichura. Zimowa wichura zostaje przedstawiona z wykorzystaniem bogatego obrazowania, które natychmiast przywołuje skojarzenia ze Starym Testamentem. Wichura była tak silna, że chłopiec nie poszedł do szkoły. W domu było zimno, bo nie dało się napalić w piecu, a ojciec nie przyszedł na posiłek, bo nie mógł wyjść na zewnątrz. Brat narratora i subiekt Teodor mieli mu zanieść jedzenie, ale i ta wyprawa się nie udała. Od tego momentu opowiadanie staje się coraz mniej realistyczne. W mieszkaniu pojawiają się goście. Ciotka Perazja rozpala ogień w piecu, Adela opala koguta, aby pozbyć się pierza, ten jednak zaczyna trzepotać skrzydłami i spala się całkowicie, co sprawia z kolei, że ataku złości dostaje ciotka Perazja. W tym swoim gniewie maleje, kurczy się, zaczyna znikać. Z dwóch drzask robi sobie szczudła, aby było ją jeszcze widać, ale w końcu całkowicie znika. Noc wielkiego sezonu. Narrator twierdzi, że przywoływane wydarzenia miały miejsce w fałszywym miesiącu, a więc w czasie powstałym jedynie w wyobraźni. To dzieje ojca, jego historia opowiedziana jakby z boku. Ojciec gromadzi materiał i oczekuje jesiennego sezonu. W końcu klienci zaczynają szturmować jego sklep. Ojciec zaczyna się bronić, ale subiekci go opuszczają. Nagle pojawiają się w domu, ganiają za Adelą. Ojciec musi więc zacząć sprzedawać towar. Na niebie pojawiają się ptaki z jego wcześniejszego królestwa. Tłum je kamienuje, upatrując w nich zagrożenia. Nagle wszystko wraca do normy. Ojciec idzie do sklepu, subiekci także wstają, a Adela szykuje dla wszystkich śniadanie. No dobrze, czas na podsumowanie. Opowiadania zawarte w sklepach cynamonowych to rodzaj oryginalnych wspomnień z dzieciństwa. Niezaprzeczalnie ich głównym bohaterem jest ojciec oglądany oczami swojego syna. Jest on przede wszystkim reprezentantem walki o wolność fantazjowania, o prawo do poezji, o możliwość tworzenia. Świat przedstawiony, opisywany jest z perspektywy chłopca. Narrator prowadzi opowieść w pierwszej osobie liczby pojedynczej, wyraźnie jednak zaznaczając, że nie jest to relacja małego chłopca, a wspomnienia dorosłego już mężczyzny dotyczące jego dzieciństwa. Z tego też powodu fantastyczne obrazowanie wykorzystuje dojrzały język, który wyraźnie nosi znamiona poetyckości, choć poszczególne elementy tego świata przekształcane są w zgodzie z prawami dziecięcej wyobraźni. Wyobraźnia ta jest wyjątkowo bujna. Zaciera się tutaj granica między poszczególnymi elementami świata. Nie ma wyraźnego rozdzielenia między tym, co żywe, a tym, co martwe. Jest wiele ożywień i personifikacji. Własne życie mają elementy wyposażenia, ulice, domy. Wyjątkowo bogata jest również kolorystyka i sposób barwnego obrazowania poszczególnych elementów tego świata. Czytelnik ma wrażenie, jakby wszedł do jakiejś wielkiej farmy iluzji, ale nie takiej zwykłej, tandetnej i prostej, tylko ogromnie rozbudowanej, nieustannie się przekształcającej. Czytanie Schulza to jazda bez trzymanki. Jak się nie skupisz, to po trzech zdaniach nie wiesz, gdzie jesteś. Dystans, jaki narrator ma do opisywanych wydarzeń, widać najlepiej, kiedy rysuje on sylwetki poszczególnych bohaterów. To nie są szczegółowe portrety, a raczej wspomnienia jednego, dwóch szczegółów, które wiążą się z daną osobą. Kluczowa jest twarz, choć pojawiają się unikalne wspomnienia zapachu, dźwięku, gestu lub spojrzenia. To wszystko dziecięca wyobraźnia hiperbolizuje i wrzuca w swój baśniowy świat. Opisywany świat jest bardzo dynamiczny, cały czas się zmienia, podlega metamorfozie, jest pełen kolorów, zapachów, dźwięków.
Zgodnie z poetyką dwudziestolecia w opowiadaniach przeważa obrazowanie oniryczne, inspirowane poetyką snu i marzenia sennego. Pamiętaj, że to czas, kiedy Freud już ogłosił swoje główne dzieła. W świecie Schulza nie obowiązują prawa logiki, nie ma wynikania przyczynowo-skutkowego, wszystko się zmienia i wszystko jest możliwe. Sklepy cynamonowe wyróżnia forma. Opowiadania należy bowiem zaliczyć do prozy poetyckiej, a więc takiego cyklu utworów prozaicznych, gdzie sama fabuła odgrywa drugorzędną rolę, a najważniejsze jest obrazowanie. Nad funkcją komunikacyjną przeważa funkcja estetyczna i ekspresywna. Sklepy cynamonowe wyróżnia niecodzienna metaforyka, rytmiczność języka, muzyczność, ogrom animizacji i personifikacji, duża rola synestezji, nagromadzenie powtórzeń i paralelizmów, duże znaczenie instrumentacji głoskowej, bogata symbolika, spora ilość fantastyki, oniryczne obrazowanie. Sklepy cynamonowe to także bardzo wyraźnie uzewnętrzniona postawa mówiącego i nawiązania autobiograficzne. Nie sposób nie zwrócić uwagi, że postać ojca naprawdę przypomina Jakuba Schulza, a miasto opisywane w opowiadaniach koresponduje z Drohobyczem, którego Bruno Schulz nigdy nie opuścił z wyjątkiem 2 lat studiów. Stworzona przez niego autobiografia to właściwie obraz prowincjonalnego XIX-wiecznego mieszczaństwa, tyle tylko, że ujętego w ramy onirycznej wyobraźni małego chłopca. Ważne symbole w sklepach cynamonowych to księga, symbol wiedzy, opowiadania narratora stanowią fragment wielkiej księgi, która zawiera wszystkie mity od początku świata. Stąd opisywanie rzeczywistości w języku Schulza to jej mitologizowanie, wpisywanie w nić wielkiej historii. Mit szczególnie mocno obejmuje właśnie świat dzieciństwa, tyle tylko, że u Schulza wielokrotnie pojawia się wahanie między mitem a zdegradowanym obrazem rzeczywistości. Przypomnij sobie kucającego w ogrodzie Bożka. Ojciec, symbol niesamowitej osobowości, poetyckiej duszy, pragnienia wyobraźni i wyzwolenia ze sztywnych schematów codzienności. To mag, filozof, poeta i demiurg w jednej osobie. Marzy o uwolnieniu się od ziemskiego życia, czego wyrazem w dużej mierze jest traktat o manekinach. Chorobę ojca, jego powolne odchodzenie i utratę zmysłów chłopiec traktuje jako coś pozytywnego, ponieważ w ten sposób ojciec staje się symbolem prawdziwej wolności, wyobraźni i fantazji. Dom, kosmos, wykreowany zgodnie z własną wyobraźnią i widzeniem świata. Ptaki symbolizują świat wolny, beztroski i wielobarwny, którego jednak nie sposób zatrzymać na dłużej. Adela, symbol zmysłowości świata. Jesteś jeszcze z nami? Na koniec posłuchaj kilka słów dla ambitnych. Człowiek w opowiadaniach Schulza nieustannie pyta samego siebie, czy światem rządzi wyższy porządek, czy rzeczywistość to tylko przestrzeń błądzenia. Paradoksalnie, szukając odpowiedzi, sam buduje swój świat, ten mityczny dom, w którym wszystko znajduje swoje miejsce. To bardzo nowoczesne myślenie, które zainspirowało wielu po Schulzu. Warto jednak pamiętać, że cykl ten pierwotnie powstał jako dopiski do listów, które Schulz pisał do swojej przyjaciółki Debory Vogel. W jego szufladzie te opowiadania przeleżały kilka dobrych lat. Dopiero kiedy zobaczyła je Zofia Naukowska, oczarowana wyobraźnią Schulza, doprowadziła do wydania tomu. To właśnie sklepy cynamonowe otworzyły Schulzowi drogę do przyjaźni z Witkiewiczem i Gombrowiczem. Warto, abyś miał na uwadze, że cykl opowiadań Sklepy cynamonowe odwołuje się do prozy poetyckiej, której korzenie sięgają romantyzmu. Tego typu proza szczególnym zainteresowaniem cieszyła się w okresie młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Pisał tak Berendt, Kasprowicz, Miciński, Żeromski, część ludzi bezdomnych wypełniają takie poetyckie fragmenty. Blisko Schulzowi również do wyobraźni Leśmiana z całą jej fantastyką i dążeniem do mitologizacji rzeczywistości. Jego poetykę można też zestawić z twórczością Kawki. Tytułowe opowiadanie momentami przypomina sceny błądzenia Józefa K. z Procesu. Schulz był wizjonerem, mitotwórcą, pisarzem wielbiącym materię, zwracającym się ku pierwotnym formom, który uwodził rozmachem swoich kreacji i nie liczył się z rzeczywistością. Jego kanonem piękna było to, co w tradycyjnym kanonie się nie mieściło. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się?
Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dobrzeposłuchać.pl.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości WUX FM. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
1: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: Maksymalne ceny paliw codziennie będzie ustalał minister energii. To nie jedyna informacja od szefa rządu. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina. Premier poinformował również, że odchodzący z rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oficjalnie są już poza PiS-em. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wykluczeniu z partii 38 posłów i 2 senatorów należących do klubu Rozwój Plus, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Wśród ukaranych jest były premier Mateusz Morawiecki. Parlamentarzyści mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Ustawę o OKI podpisał prezydent Karol Nawrocki. Zakłada ona, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy, a oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Celem ustawy o OKI jest rozwój rynku kapitałowego. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu. Ustalił to nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Tym tematem zajmuje się Mateusz Łystun. Powiedz, co więcej wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiS-u.
2: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
0: Dodajmy jeszcze informację z Kiszyniowa. Biuro mołdawskiego rządu odpowiedzialne za separatystyczny region Naddniestrza przekazało, że nie posiada informacji na temat byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i nie dostało oficjalnej prośby w tej sprawie od polskich władz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Działania śledczych i kontrola miasta to po śmierci 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Zakończyła się sekcja zwłok dziecka, które zmarło po 2-tygodniowej walce o jego życie. Niezależnie od prokuratury, władze miasta chcą wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masiłowski.
3: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
0: Władze Łodzi zapewniają, że zrobią wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo w akwaparku.
3: Bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, jest najważniejsze. Takie rozwiązania istnieją i wdrożymy je w możliwie najkrótszym czasie.
0: 7-letni chłopiec uczestniczył w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Po dramatycznym wypadku w Łomży decyzja sądu. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży, Małgorzata Wrzesińska-Mozelewska, potrzebna była szybka decyzja.
4: Analizując sytuację dziecka, rodziców, no bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
0: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
4: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem w maju. Pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
0: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. 4-latka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby po tym, jak spadła z 5. piętra bloku. Została złapana w koc. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ojciec przebywa za granicą. Do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin, przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło na tej włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków. Sytuację na miejscu przygląda się nasz dziennikarz Marek Balawajder, z którym teraz się łączymy. Marku, jak kolejna w tym roku faza erupcji wulkanu wygląda z bliska?
5: Jestem we wschodniej części Sycylii i Etna, jak widzę, cały czas daje znać o sobie. Nad wulkanem widać dym i popiół, a jego aktywność nadal komplikuje życie tysiącom turystów. W ostatnich dniach problemy dotknęły około 30 tysięcy pasażerów, a samo Palermo przyjęło już około 190 lotów przekierowanych z Katanii. Część ludzi jedzie przez półwyspy z walizkami, szukając wolnych miejsc w autobusach, hotelach, pociągach i samolotach. Paradoks jednak jest taki, że jednocześnie pod Etnę nadal organizowane są wycieczki, nawet trekkingi w rejon aktywnych spływów lawy. Oczywiście pod opieką przewodników i z ograniczeniami bezpieczeństwa. A dla tych wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj przyjechać, oczywiście gwarantowana jest piękna pogoda, ale jak już, to wybierajcie loty tylko do północnej części, czyli Palermo lub Trapani. Z Sycylii, Marek Balawajder.
0: Dziękujemy za relację. Uwaga na dezinformację przed świętem Wojska Polskiego. Media społecznościowe po raz kolejny obiegła nagranie z ćwiczeń Wojsk Polskich przed defiladą 15 sierpnia, podpisane jako przygotowanie się Polski na wojnę. O szczegółach Oleg Gruszkowski.
6: To dezinformacja w najczystszym wydaniu. Wideo z wprowadzającym w błąd podpisem ma w serwisie X już blisko 300 tysięcy wyświetleń. Celem tych postów jest zasianie w społeczeństwie paniki, a co za tym idzie, osłabienie kraju, mówi Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu.
7: Mają do dyspozycji całe morze obrazów, które w mediach się pojawiają naszych wojsk, prawda, przygotowujących się do defilady i korzystają z tego, żeby te obrazy przedstawiać, wykorzystywać właśnie w takich zafałszowanych komunikatach, podpisując to w sposób oczywiście intencjonalnie fałszywy, siejąc niepokój.
6: Ważne jest, by nie wierzyć we wszystko, co zobaczymy w sieci, a każdą podaną dalej informację sprawdzać w kilku różnych, zaufanych źródłach.
0: Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na Wisłostradzie 15 sierpnia o godzinie 15. Skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach. Nauczycielka opiekująca się grupą dzieci została odsunięta od swoich obowiązków aż do momentu wyjaśnienia sprawy. A chodzi o możliwe znęcanie się psychiczne nad uczestnikami. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
8: Małopolskie Kuratorium Oświaty broni kierowniczki kolonii.
9: Bardzo jest możliwe, że jest to przerysowane,
8: twierdzi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Jednak z relacji dzieci wynika co innego. Nauczycielka miała na nich krzyczeć, poniżać je i karać. Moja córka była siwa, blada, fioletowa od płaczu. Nie mogłam jej uspokoić, przekazała w mediach społecznościowych zaniepokojona mama uczestniczki kolonii, która odebrała swoje dziecko jeszcze podczas trwania wypoczynku. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, lecz planowane są przesłuchania świadków.
10: Było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane.
8: Mówi Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Teraz policja i prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
0: A o nowych ustaleniach będziemy informować na bieżąco. Wskazówki GIS mają poprawić bezpieczeństwo w salonach beauty. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe zalecenia dla fryzjerów, tatuatorów i salonów kosmetycznych. Kluczowe zalecenia dotyczą przygotowania czystego i zdezynfekowanego stanowiska pracy oraz sprawnej wentylacji. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
11: Jak informuje w komunikacie główny inspektor sanitarny, wiele usług wykonywanych w branży beauty wiąże się z możliwością naruszenia ciągłości skóry lub tkanek. To stwarza ryzyko przeniesienia bakterii, wirusów, grzybów czy pasożytów. I stąd nowe zalecenia, które mają poprawić higienę w salonach. Główny inspektor sanitarny zaleca fryzjerom, kosmetyczkom czy tatuatorom m.in. korzystanie z jednorazowych narzędzi i dezynfekowanie stanowiska po każdym kliencie. Jak powiedziała mi Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art, pomysł jest dobry, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
12: I tak naprawdę po każdej pracy poświęcić 15 czy pół godziny czasu, to no, myślę, że to nie jest żaden problem.
11: GIS podkreśla jednak, że nowe wytyczne nie są sztywnymi przepisami, a jedynie z zaleceniami.
0: O czym mówił Krzysztof Płowecki. Sadownicy z regionu grójeckiego po raz kolejny liczą straty. Burza z gradem zniszczyła część owoców na drzewach. Stało się to tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Przypomnijmy, kwietniowe mrozy zniszczyły część kwiatów, z których miały się rozwinąć owoce. Teraz przyszła fala upałów i nawałnic. Mamy niekończące się problemy, mówi sadownik Izabela Kaczorowska.
13: Jeżeli w okolicy Warki, tutaj jadąc w stronę Białobrzeg, ludzie mają studnie i mówią, że studnie są puste, wyschnięte, że chcą uruchomić, załóżmy, pompę, czy odsić wodę, a tam wody nie ma.
0: Uszkodzone przez grad i mróz jabłka trafią na przetwórstwo. Oznacza to, że ich cena będzie 75% niższa niż za jabłka, które trafią do sortowni. Chińskie auto lepsze niż używane? Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą na nasz rynek. Przez wiele lat kierowcy szukali używanych kilkuletnich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dziś w podobnej cenie mogą kupić nowe auto chińskiej marki. O tym Małgorzata Zawada.
14: W lipcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych aut sięgnął rekordowych 15,5%. Jak się okazuje, zeszłoroczny wynik może zostać pobity na długo przed końcem tego roku.
15: Już po 7 miesiącach kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
14: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie inne możliwości.
15: W cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
14: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
0: Małgorzata Zawada, dziękuję za relację. Kurz, ryk silników i zapach benzyny. W Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
16: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
17: Żona we mnie zaszczepiła.
18: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
19: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, Hammerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
0: To już 21 zlot w Bornem Sulinowie, jednym z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku była to zamknięta dla przyjezdnych baza wojsk radzieckich. Już w sobotę najbardziej filmowa wieś w Polsce, czyli Jeruzal, będzie przeżywać prawdziwe oblężenie. Do serialowych Wilkowy i przyjadą fani rancha z całej Polski. Gmina Mrozy szykuje mnóstwo atrakcji, m.in. jarmarki i występy gwiazd. Ranchersi zaprosili również na swój zlot aktorów. Stałym bywalcem zlotów fanów był Artur Barciś. W sobotę aktor gra w teatrze, no ale nie zapomina o wielbicielach serialu.
20: Bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że jesteście wiernymi naszymi fanami i trochę tylko nie rozumiem, jak można w kółko oglądać ten sam serial, który się zna już na pamięć. Ale nowe 6 odcinków tych nie znacie i myślę, że was trochę zaskoczymy.
0: W sobotę zaplanowano m.in. konkursy, quizy, bieg spod ławeczki. Organizatorzy spodziewają się ponad 10 tysięcy gości. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osyska,

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Będzie cytat na początek. Uwaga. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa i nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was przegrać tej wojny, powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła. Te kilka słów generała rozpętało w Polsce burzę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
3: nie,
2: broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego.
2: Miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: Gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak. Dokładnie.
6: Byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny.
7: Przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a jakiś studencik by się okazało, że jednak jest większym patriotą.
8: Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny, urodziłem się tutaj, no i bym bronił.
9: Czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj.
10: Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
11: Nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
12: Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
13: Trzeba przywrócić przysposobienie obronne w szkołach.
14: No tak.
13: Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali.
2: Ale co, rzucała pani granatem?
15: O, właśnie miałam KPKS, pistolet tęczny i ten granaty. To było cudowne, coś wspaniałego, naprawdę.
1: Słowa generała, że to pokolenie będzie musiało stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny, były skierowane do studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. On to powiedział na inauguracji roku akademickiego, ale poszły w Polskę. Wielu generałów i polityków przekonuje, że generał Kukuła niepotrzebnie straszy, że to jego słowa były na wyrost. No ale ja tak na wszelki wypadek poszedłem z mikrofonem na ulicę i pytałem Polaków, czy byliby gotowi za 5, 10, a może 20 lat nawet stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny. O tym dziś w Co Ludzie Powiedzą serdecznie zapraszam.
0: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: No to na pierwszy ogień trochę młodych ludzi. Jak oni przyjęli te słowa, te złowróżbne słowa generała Kukuły? Czy są, czy byliby gotowi w razie potrzeby?
2: Czy pokolenie dzisiejsze to jest w stanie stanąć z karabinem i bronić ojczyzny?
3: Ja personalnie nie. No ale myślę, że jacyś tam młodzi ludzie pewnie są w stanie walczyć za nasz kraj.
2: A to co by pan zrobił, gdyby trzeba było nagle?
3: Wyjechałbym, uciekłbym.
2: Gdzie?
3: Nie wiem, gdziekolwiek, gdzie by było spokojnie.
2: To wie pan, jakie korki by były tam na tej autostradzie
3: no,
2: do Niemiec?
3: No jakoś by się trzeba było przedostać. Jestem raczej kosmopolitą. Walka byłaby raczej o ludzi rządzących, a ja za tych ludzi walczyć nie będę.
2: A miałeś kiedyś karabin w ręku albo jakąś
3: nie,
2: broń?
3: Nie, nie zamierzam, w ogóle jestem pacyfistą, także dla mnie wszelkie jakieś wojny... Dla mnie to jest nienormalne, także w ten sposób, no.
2: Chodzę, pytam młodych ludzi, czy są gotowi, gdyby była taka potrzeba, stanąć z karabinem i bronić ojczyzny.
10: Nie wiem, no na dzień dzisiejszy raczej nie, ale jakby była, trzeba było, to tak, dlaczego nie?
2: No właśnie, tylko czy są gotowi, czy w ogóle mieli karabin w ręku,
10: nie,
2: pistolet?
10: Karabin nie, nigdy. Tylko nie na jakichś strzelnicach albo coś, ale to...
2: Ale na strzelnicy byłeś.
10: Tak, byłem. Jak będzie trzeba, to będę stał.
2: Ale macie takie poczucie właśnie, że trzeba i dlaczego?
10: Poczucie czy mam? No nie, ale raczej tak dla zasady, że jak mieszkam w tym kraju i tutaj się wychowuję, tutaj żyję, to jakieś tam w środku mam takie zobowiązanie, że jak będzie stan krytyczny, to żeby stanąć i pomagać kraju. Jak będzie trzeba, to staniemy. W obronie rodziny i ojczyzny.
2: Czy to młode pokolenie byłoby w stanie stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny?
5: A co ja mam powiedzieć na ten temat?
2: No, zapytam, wiesz, jak to jest z tym młodym pokoleniem, bo teraz szef Sztabu Generalnego powiedział, że być może będzie taka konieczność, że to pokolenie będzie musiało stanąć i bronić.
5: No nie wiem, jak na razie to nie pędzę do tego.
2: A miałeś kiedyś broń w ręku?
5: Miałem.
2: Jaką?
5: Pistolet.
2: I co? I rzeczywiście jakby umiesz się obsługiwać jakby po...
5: No, w miarę.
2: Czyli w razie gdyby...
5: W razie gdy, no to czemu nie?
2: Czyli co, gdyby była taka potrzeba, to ty jesteś...
5: Tak.
2: Gotów?
5: Tak, dokładnie.
2: Mówią niektórzy, że wiesz, ta dzisiejsza młodzież, to chodzą w rurkach. jak oni się mogą nadawać do tego, żeby z bronią tam latać i w okopach siedzieć. No. Ty byś stanął, tak? Czyli...
6: Dokładnie. Trzeba by było... Do...
2: Mówisz co, stanął?
6: Gotowości, no.
2: A miałeś jakieś przeszkolenie?
6: Do czynienia nie jest. Nie, bo nie, akurat nie załapałem się na służbę.
2: Mhm. No. A w ogóle jakiś pistolet w ręku, cokolwiek?
6: Zabawkowy. No. Jedynie.
2: No ale to dobrze, bo wiesz, gdzie lufa, gdzie ten, żeby, wiesz, nieodwrotnie.
6: Poradzę sobie raczej.
2: No to ale nie... co, ale rzeczywiście, a dlaczego trzeba by ewentualnie stanąć i bronić, gdyby była taka potrzeba?
6: No mamy tylko jeden swój kraj, którego myślę, że nie powinniśmy stracić. Raczej myślę, że byłaby ekipa taka chłopaków, którzy by się zebrali i bronili jednak swojej ojczyzny. Myślę, że to się budzi wszystko na spokojnie, a przyszłoby co do czego, to każdy by stanął raczej obok siebie i by było dobrze.
9: Uważam ogólnie, że to nie jest pytanie, na które da się odpowiedzieć w tym momencie. To jest sytuacja, w której jak się znajdziesz, to wtedy dopiero podejmiesz decyzję, ale czułbym się na pewno źle, gdybym ja uciekł, a moja rodzina została tutaj. Aczkolwiek oczywiście nie chcę wojny, tak jak myślę, że nikt nie chce wojny, no ale kto wie, jak to będzie.
2: Miałeś kiedyś jakiś karabin w ręku, pistolet, no właśnie?
9: Byłem na strzelnicy raz, ale to tak...
14: Dlaczego bym bronił ojczyzny? No, to mój naród czuje się Polakiem. Mhm. Więc w razie wojny byłbym gotowy stanąć do wojny.
2: W sensie mentalnie byłbyś gotowy, ale...
14: Mentalnie, nie wiem czy fizycznie.
2: No. Miałeś kiedyś jakąś broń w ręku, coś?
14: Nie.
2: Jakiś granat?
14: Ale raczej ogarniałbym. Bo to jednak głównie chyba chodzi o mental i o głowę. Nie wiem, czy byłbym w stanie żyć po takiej ucieczce. Tak jak teraz patrzę na Ukraińców, mężczyzn, którzy stoją tutaj. Ciężko mi się na nich patrzy. Wiedząc, że ich naród stoi i walczą na przykład. Więc mi byś po prostu było ciężko żyć z wiedzą, że uciekłem. Po prostu zachowałem się słabo. I zmiękłem i uciekłem przed czymś, co, przed czym trzeba stanąć, tak?
2: Szef sztabu generalnego powiedział, że to nasze pokolenie.
4: A że moje czy pana?
2: Nasze.
4: A nasze, tak ogólnie. Dobra, no.
2: To wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć z bronią i bronić ojczyzny.
4: Według mnie to pokolenie nie jest gotowe na taką wojnę czy coś takiego, bo ten patriotyzm trochę zanika. Takie mam wrażenie przynajmniej. Chociaż też nie chcę tak spekulować, no bo może właśnie w jakiejś sytuacji takiej kryzysowej by się odrodził ten duch polski, nie? Takiej polskości takiej. Jakby tam była jakaś tam...
2: Jakaś chryja.
4: Chciałbym powiedzieć, żebym został, nie? Też nie chcę tak się wypowiadać, bo no nie wiem, jak to bym pod wpływem impulsu zaatakował, jakby na przykład nagle jakieś rakiety na Warszawę spadły, nie? Ale no raczej bym chciał zostać, nie?
1: W większości takie budujące raczej wypowiedzi. Ja przypominam, że wypowiada się pokolenie, które zazwyczaj no, nie miało broni w ręku, które nie załapało się na zasadniczą służbę wojskową. No to teraz ci, których roczniki się załapały, czy oni uważają, że damy radę w razie godziny W obronić Polskę?
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy byliby w stanie, w razie gdyby była taka potrzeba, stanąć z bronią i bronić ojczyzny?
16: Jak najbardziej, proszę pana.
2: No, a dlaczego?
16: Jakby dlatego, skąd? Że jesteśmy Polakami i będziemy walczyć.
2: Bo wielu ludzi to mówi, że wie pan...
16: Ja biorę karabin i stoję.
2: Gdzie pan stoi z tym karabinem?
16: Na warcie.
2: A pan miał w ogóle karabin,
16: tak,
2: pistolet w ręku?
16: Tak.
2: Czyli pan przeszkolony jest? No właśnie, a to dzisiejsze pokolenie, chyba tam młodsze takie jeszcze.
16: Oni siedzą w tych komputerach.
2: Ale to też tam strzelają w tych komputerach, wie pan.
16: Dobrze. Niech strzelają w komputerach. A my damy radę sobie ze wszystkim. I staniemy. Myślę. My Polacy. Jesteśmy Polakami.
2: No ale właśnie dlaczego trzeba? Dlaczego jest...
16: Dlatego, że trzeba walczyć o kraj. O wszystkich Polaków.
2: No wie pan, no, mówią, no można sobie zmienić kraj. No można jechać do Niemiec albo do...
16: I co w tych Niemczech? Uczyć się języka? Po co to jest potrzebne?
2: Czy pan byłby gotowy stanąć?
17: Jestem gotów, oczywiście. W obronie ojczyzny.
2: Pan nie należy do tych, co by tam wsiadał w samochód
17: nie.
2: I do Niemiec autostradą?
17: Nie, na pewno nie.
2: A dlaczego by pan... stanął i bronił, no bo no niektórzy mają inne zupełnie.
17: Bo jestem Polakiem i to jest mój kraj, tu się urodziłem. Mhm. No to trzeba bronić swojego kraju.
2: Nie miałby pan wątpliwości?
17: Nie.
2: Bo tak się mówi, że to nikt nie jest gotowy na to, wie pan, ale...
17: No, ja bym był gotów.
18: Oczywiście, panie szanowny, że ludzie przeważnie mają cykorię, dają dyla i uciekają. Tak jak tu przyjeżdżają obcokrajowcy, mają pieniądze, to sobie wyjeżdżają. Ich stać, no to zależy od sytuacji, tak? Nie dali taką kategorię D, czyli wiadomo do czego. No.
2: Do czego?
18: No D to jest taka część ciała, prawda? Ale
7: Mi się wydaje, że jestem patriotą z Warszawy, syrenkę warszawską noszę, no że człowiek musi mieć jakieś ideały i powiedzmy, jakby się okazało, żeby stchórzył, to potem jakby się sam źle czuł. Nie każdy może mieć odwagę zwalczyć z bronią w ręku, ale może się przyczynić i pomagać tym, co walczą. Ktoś jest informatykiem, to może dronem sterować, tak? Więc okazuje się, że podczas konfliktu zbrojnego można się w różny sposób przydać. Stanąć z bronią, no to przeważnie ludzie są mocni w dziobie, a jak co do czego, to potem uciekają. Tak jak, nie wiem, są jacyś kibice, walczą, krzyczą, a potem by się okazało, że wcale nie są tacy bohaterscy, jakiś studencik by się okazało, że jednak jest większym patriotą, tak?
1: No i rzeczywiście, od razu mi się taki student trafił, taki niepozorny niby, ale bardzo zmotywowany. To było na przystanku tramwajowym. Emeryt się przysłuchiwał i żywo komentował.
2: W razie zagrożenia, wiesz, stanąć i bronić ojczyzny z karabinem w ręku.
8: Oczywiście, że tak.
2: A dlaczego? Oczywiście.
8: Bo ten kraj jest piękny. O. Kocham Polskę i broniłbym jej.
2: A potrafiłbyś? Masz jakieś, nie miałeś kiedyś jakiś pistolet w ręku, karabin, coś?
8: Miałem.
2: Tak.
8: Na strzelnicy. Kocham ten kraj po prostu, no. Według mnie jest piękny. Urodziłem się tutaj, no i bym bronił. A nie uciekał.
2: No to budujące takie.
19: Halo, witam.
2: Dzień dobry.
19: Tak,
2: pytam, czy to pokolenie dzisiejsze jest gotowe, w razie gdyby, wie pan, bronić ojczyzny?
19: Może pan zapomnieć. Nie nadają się w ogóle, ani sportu nie uprawiają. Ja widzę w ogóle, wszystko przy tyłu, przy tym internecie.
2: Ale widzi pan, młody człowiek.
19: Może tak, może jak musi dyscyplina, może będzie coś.
8: Jakby była potrzeba, bym poszedł.
2: No. Dobrze, tu taki młody
8: człowiek. Dla kraju wszystko.
19: No. Tak, na kraju, oczywiście na kraju wszystko.
1: Teraz jeszcze taki ciekawy wątek będzie. Para emerytów się wypowie. Dość zaskakująca koncepcja. Takie skrajnie pacyfistyczne podejście.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pokolenie młode właśnie jest gotowe, gdyby była taka potrzeba stanąć.
20: A jest powiedziane w 10 przykazaniach. Nie zabijaj.
2: Ale teraz szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że to pokolenie...
21: Nie wyobraża takie życie, że nie musiałoby być generałów. Jeżeli żyliby ludzie w pokoju, ale to wszyscy trzeba... walczą o pokój, a za karabiny biorą się.
20: Nie ma o czym mówić.
2: Ale to trzeba by tym Rosjanom to też wytłumaczyć na
21: ale
2: przykład.
21: Rosjanie są tacy sami jak Polacy. Inni ludzie na świecie, jeżeli są nienawiścią pojeni, to tak robią.
20: Jest taki naród, który żyje na całej ziemi i oni nie biorą karabinów do ręki. Wie pan, kto to jest? Co?
21: Nie chcę tych ludzi słuchać, bo to są świadkowie.
2: Ale gdyby nas tu najechali ci Rosjanie, no to co? To nie brać karabinu do ręki?
20: Proszę pana, Rosjanie najechali na Ukrainę i świadkowe Jehowy przyjechali do Polski i żyją w Polsce. Bo oni karabinów nie biorą. A ci, którzy zostali tam, pracują, żeby ludzi ratować. I te najgorsze prace, które inni nie chcą wykonywać, oni to wykonują.
21: Ale najlepiej by było, żeby był pokój na całym świecie.
2: Nie, no to wiadomo. No.
1: No, najlepiej tak by było, żeby na całym świecie zapanował pokój, powszechna szczęśliwość oraz dobrobyt, żeby wszyscy byli zadowoleni z życia, piękni, zdrowi, młodzi, bogaci i tak dalej, żeby bratnie narody się szanowały. Natomiast ja myślę, że lepiej się jednak przygotować, tak na wszelki wypadek, że ten plan może nie wypalić. Co można zrobić, żeby ludzie byli przygotowani? Teraz kilka koncepcji.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pani byłaby gotowa stanąć z bronią w ręku i bronić ojczyzny w razie gdyby? Co tu robić, żeby pani była gotowa?
11: Nie wiem, może prędzej bym pomagała jako taki łącznik, bo nie wiem, czy byłabym w stanie tak z bronią wyjść, ale na pewno bym pomagała.
2: A miałaś kiedyś karabin w ręku albo
11: nie,
2: coś?
11: Nie miałam karabinu nigdy w ręku, nie miałam broni, więc musiałam pewno się nauczyć i posługiwać w ogóle co i jak.
2: A przydałyby się jakieś właśnie, nie wiem, szkolenia, strzelnice?
11: Sądzę, że tak, bo to też jest taka podstawowa wiedza, żeby wiedzieć mniej więcej, jak posługiwać się taką właśnie bronią, nie mówię o takim jakimś specjalnym karabinie, tylko po prostu, żeby wiedzieć, jak w razie takiej samoobrony. I taki nie tylko takim obsługiwaniem broni, ale takim ogólnym survivalem, jak na przykład właśnie w lesie przeżyć, jak nie wiem, jakiś szałas zbudować, czy ogólnie takie zasady survivalowe.
2: Przydałoby się.
11: Przydałoby się.
2: Chodzę, pytam, czy to pokolenie jest w ogóle gotowe na takie wyzwania?
22: Chyba nie.
2: No właśnie, i co tu zrobić, żeby było gotowe?
22: Nie wiem,
1: A gdyby niebawem coś takiego się wydarzyło, że trzeba by byłoby brać broń i bronić?
12: To już pewnie musiałbym pójść. Poszedłbym, bo trzeba. Raczej, ale osobiście chyba bym nie chciał.
1: A miałeś kiedyś w ręku jakąś broń?
12: Nie. Nie miałem.
1: Nigdy nic? Wiatrówkę przynajmniej, nie. Albo...
4: Nie?
12: Nie.
1: Broń biała, jakaś szpada?
12: Nie, no, broń biała, no to tak nóż bardziej prędzej, ale to takie... Z takich innych to nie. Jakieś treningi prędzej może w szkole mogliby robić, jakieś testy.
1: Pan myśli, że to pokolenie jest gotowe, żeby stanąć z bronią w ręku i bronić?
13: Wie pan, to jest dylemat. Zaprzepaszczono pewne rzeczy, ale teraz się odrabia, nadrabia nad tego. Czasu trzeba. Oby do tego odpukać niemalowane drewno nie doszło. No. Ale uczyć się trzeba. Trzeba przywrócić przysposobienia obronne w szkołach, w to wszystko, żeby no tak. Młodzież, chłopcy, żeby na strzelnicach strzelali na tego, bo to się nie da. No.
22: Ja mam kategorię D, ale jak najbardziej.
23: Poszedłbym walczyć.
1: A miał pan kiedyś coś w ręku takiego?
22: No, podstawówce strzelaliśmy, a tak to nie.
1: Ale z prawdziwej broni, czy z wiatrówki?
22: Nie, z prawdziwej.
1: Bo za moich czasów to już tylko maski zakładaliśmy, takie wie pan.
22: Nie, my w pierwszej klasie podstawówki, jak wybuch stan wojenny, to mieliśmy takie szkolenia.
1: Podstawówki?
22: Tak.
1: Czy co, takie siedmioletnie
22: bajtle? Tak, na poligonie byliśmy.
1: O, ale to już pewnie pan zapomniał, jak tam...
22: Nie, sobie... no na pewno.
1: Na pewno. Ale co, pan, gdyby trzeba było, to ma pan w sobie takie poczucie, że...
22: No tak, jak najbardziej.
4: No kiedyś było obowiązkowe wojsko, nie? No ale czy też to jest najlepszy taki... rozwiązanie to nie wiem, no ale coś może w tym stylu. Coś jakieś szkolenie takie.
1: Weekendowe może.
4: No coś takiego, może takie krótkie, jakieś 3-tygodniowe, nie?
1: Przynajmniej.
4: No na przykład, nie?
1: A potem byłoby łatwiej w razie, gdyby
4: w razie tam... jakiś tam, żeby zorganizować właśnie się.
1: No tak, bo no, tak to może coś złapie takiego. Ten karabin, wiesz, to no nie wie, w którą stronę.
4: Nie wie, co się dzieje, ale no...
1: Nie wie, w którą stronę go trzymać, nie? I to ważne dość, żeby...
4: No, podejrzewam, że na polu bitwy całkiem ważne.
24: No różnie bywa. Chciałbym być na tyle odważny, żeby stanąć.
1: No tak. Nie wiemy, kto jest gotowy, a kto nie jest gotowy tak naprawdę do momentu, tak aż nie będzie takiej potrzeby.
24: Tak jest.
1: Bo teraz generał, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego powiedział, że my jesteśmy tym pokoleniem, które wiele na to wskazuje, czy nawet wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
24: Słyszałem. Mam nadzieję, że nasi sojusznicy nam pomogą tylko.
1: Pan miał kiedyś broń w ręku?
24: Tak, pracuję nawet z bronią.
1: O.
24: Także wiem, na czym to polega.
1: Mm-hmm. Czyli w razie gdyby, to co? To mamy tutaj już przynajmniej jednego człowieka przeszkolonego do tego tematu.
24: Przyjdzie co do czego, to dobrze wiedzieć przynajmniej, gdzie kliknąć.
1: A co można by zrobić? Co rząd mógłby zrobić, żeby jakoś tak to młode pokolenie trochę tak bardziej wkręcić w taką tematykę, żebyśmy mieli no, silniejsze fundamenty, jeżeli o to chodzi?
24: Myślę, że przeszkolenie tak w wieku do 20 lat to jest najważniejsze. Myślę, że nawet do 18.
22: Ojczyzny trzeba bronić, trzeba chronić, no jak nie? No to co, uciekać, zostawić? Bez sensu.
1: Są tacy, co mówią, że wy pan od razu...
22: No, trzeba chronić, trzeba wszystko robić, żeby ojczyzna została i ojczyzna była. Rzeczywiście naprawdę Polska, tak?
1: Co jeszcze mógłby rząd zrobić ewentualnie? Czy strzelnice jakieś, wie pan, przysposobienie obronne, pobór wojskowy? Obowiązkowy.
22: No, wiadomo, że generalnie ćwiczenia są dobre, ale ćwiczenie takie 5-10 minut, 5 takich spotkań to nie nauczy nikogo walczyć tak naprawdę, nie? No sama sytuacja będzie musiała po prostu skłonić do tego, żeby ludzie wolę walki mieli, no i się jakoś tam bronili, tak? No bo to wie pan, no. To trzeba, żeby jak to z treningami, żeby być dobry w czymś, no to trzeba to trenować całe życie, tak? Nie można takiego szarego człowieka zrobić od razu wojskowym, tak?
1: A pan był w wojsku?
22: Nie, nie byłem.
1: Ale jakby trzeba, to pan jest gotowy się tam
22: szykować. Tak. No oczywiście, że tak. Dobra. No nic, powodzenia. Dzięki.
1: Od kilku lat w szkołach znów jest coś w stylu przysposobienia obronnego. Nazywa się to teraz EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa. A od 2 lat jest tam nawet jakiś element strzelania. 8 klasa podstawówki i 1 liceum teoretycznie mają więc okazję dowiedzieć się, jak działa broń w ogóle, o co chodzi. No ale to przecież nie jest to co kiedyś to było. Posłuchajcie emerytki, która ze łzami wzruszenia w oczach wspomina, jak to rzucała granaty.
2: Co można by zrobić, żeby właśnie ta młodzież taka była bardziej gotowa w razie gdyby, bo teraz generał, szef sztabu generalnego mówi, że to pokolenie wiele na to wskazuje, wszystko na to wskazuje, będzie musiało stanąć.
21: Tak,
2: z bronią
21: ramię, tak, ramię i na pierwszej linii walki. Ja mówię, tu powinno być przysposobienie obronne, ja miałam, jeździłam na stawki jako licealistka.
2: Ale co, rzucała pani granatem?
21: Właśnie, granatem to wtedy tak i w szkole, ale pracując w FSO, to było to, że ja stanęłam do międzynarodowego konkursu między zakładami. Miałam KPKS, pistolet tęczny i ten, granaty. Było to w Białęce. Pierwsze miejsce zdobyłam. To było cudowne. Ja wtedy miałam, nie wiem, po 30 lat. No, coś wspaniałego, naprawdę.
2: Jeszcze ale to ja widzę po pani, jak pani wspomina to, jakaś się oczy zaszkliły.
21: Żeby...
2: Czyli co, w zakładach pracy, w korporacjach?
21: Tak, powinno być,
2: teraz
21: naprawdę.
2: Powinno być takie powinno, przeszkolenie?
21: Tak jak mówię, ze stanu wojennych, jak ja właśnie stanęłam i to było naprawdę fajne, bo to dla mnie to była i zabawa, ale i powaga dla człowieka. Znając dobrze naszą historię Polski, bo w tej chwili ona ucieka nam spod kontroli.
1: Ja to nawet nie wiedziałem, że granat zaczepny to może dać człowiekowi tyle radości. Kończymy na dziś. Co ludzie powiedzą? Adam Feber, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości WUX FM. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
1: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: Maksymalne ceny paliw codziennie będzie ustalał minister energii. To nie jedyna informacja od szefa rządu. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, niewygodnym dla reżimu Putina. Premier poinformował również, że odchodzący z rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oficjalnie są już po zapisem. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wykluczeniu z partii 38 posłów i 2 senatorów należących do klubu Rozwój Plus, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski. Wśród ukaranych jest były premier Mateusz Morawiecki. Parlamentarzyści mogą odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni. Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Ustawę o OKI podpisał prezydent Karol Nawrocki. Zakłada ona, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tysięcy, a oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Celem ustawy o OKI jest rozwój rynku kapitałowego. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu. Ustalił to nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Tym tematem zajmuje się Mateusz Łystun. Powiedz, co więcej wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiSu.
2: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
0: Dodajmy jeszcze informację z Kiszyniowa. Biuro mołdawskiego rządu odpowiedzialne za separatystyczny region Naddniestrza przekazało, że nie posiada informacji na temat byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i nie dostało oficjalnej prośby w tej sprawie od polskich władz. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Działania śledczych i kontrola miasta to po śmierci 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Zakończyła się sekcja zwłok dziecka, które zmarło po 2-tygodniowej walce o jego życie. Niezależnie od prokuratury, władze miasta chcą wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masiłowski.
3: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
0: Władze Łodzi zapewniają, że zrobią wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo w akwaparku.
3: Bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, jest najważniejsze. Takie rozwiązania istnieją i wdrożymy je w możliwie najkrótszym czasie.
0: 7-letni chłopiec uczestniczył w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisu monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Po dramatycznym wypadku w Łomży decyzja sądu. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży, Małgorzata Brzesińska-Mozelewska, potrzebna była szybka decyzja.
4: Analizując sytuację dziecka, rodziców, no bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka poza opieką matki i ojca.
0: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
4: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem w maju. Pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
0: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. 4-latka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby po tym, jak spadła z 5. piętra bloku. Została złapana w koc. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ojciec przebywa za granicą. Do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin, przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło na tej włoskiej wyspie z powodu erupcji wulkanu Etna. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków. Sytuacji na miejscu przygląda się nasz dziennikarz Marek Balawajder, z którym teraz się łączymy. Marku, jak kolejna w tym roku faza erupcji wulkanu wygląda z bliska?
5: Jestem we wschodniej części Sycylii i Etna, jak widzę, cały czas daje znać o sobie. Nad wulkanem widać dym i popiół, a jego aktywność nadal komplikuje życie tysiącom turystów. W ostatnich dniach problemy dotknęły około 30 tysięcy pasażerów, a samo Palermo przyjęło już około 190 lotów przekierowanych z Katanii. Część ludzi jedzie przez półwyspy z walizkami, szukając wolnych miejsc w autobusach, hotelach, pociągach i samolotach. Paradoks jednak jest taki, że jednocześnie pod Etnę nadal organizowane są wycieczki, nawet trekkingi w rejon aktywnych spływów lawy. Oczywiście pod opieką przewodników i z ograniczeniami bezpieczeństwa. A dla tych wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj przyjechać, oczywiście gwarantowana jest piękna pogoda, ale jak już, to wybierajcie loty tylko do północnej części, czyli Palermo lub Trapani. Z Sycylii, Marek Balawajder.
0: Dziękujemy za relację. Uwaga na dezinformację przed świętem Wojska Polskiego. Media społecznościowe po raz kolejny obiegła nagranie z ćwiczeń Wojsk Polskich przed defiladą 15 sierpnia, podpisane jako przygotowanie się Polski na wojnę. O szczegółach Oleg Gruszkowski.
6: To dezinformacja w najczystszym wydaniu. Wideo z wprowadzającym w błąd podpisem ma w serwisie X już blisko 300 tysięcy wyświetleń. Celem tych postów jest zasianie w społeczeństwie paniki, a co za tym idzie, osłabienie kraju, mówi Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu.
7: Mają do dyspozycji całe morze obrazów, które w mediach się pojawiają naszych wojsk, prawda, przygotowujących się do defilady i korzystają z tego, żeby te obrazy przedstawiać, wykorzystywać właśnie w takich zafałszowanych komunikatach, podpisując to w sposób oczywiście intencjonalnie fałszywy, siejąc niepokój.
6: Ważne jest, by nie wierzyć we wszystko, co zobaczymy w sieci, a każdą podaną dalej informację sprawdzać w kilku różnych, zaufanych źródłach.
0: Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na Wisłostradzie 15 sierpnia o godzinie 15. Skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach. Nauczycielka opiekująca się grupą dzieci została odsunięta od swoich obowiązków aż do momentu wyjaśnienia sprawy. A chodzi o możliwe znęcanie się psychiczne nad uczestnikami. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
8: Małopolskie Kuratorium Oświaty broni kierowniczki kolonii.
9: Bardzo jest możliwe, że jest to przerysowane,
8: twierdzi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Jednak z relacji dzieci wynika co innego. Nauczycielka miała na nich krzyczeć, poniżać je i karać. Moja córka była siwa, blada, fioletowa od płaczu. Nie mogłam jej uspokoić, przekazała w mediach społecznościowych zaniepokojona mama uczestniczki kolonii, która odebrała swoje dziecko jeszcze podczas trwania wypoczynku. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, lecz planowane są przesłuchania świadków.
10: Było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane.
8: Mówi Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Teraz policja i prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
0: A o nowych ustaleniach będziemy informować na bieżąco. Wskazówki GIS mają poprawić bezpieczeństwo w salonach beauty. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe zalecenia dla fryzjerów, tatuatorów i salonów kosmetycznych. Kluczowe zalecenia dotyczą przygotowania czystego i zdezynfekowanego stanowiska pracy oraz sprawnej wentylacji. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
11: Jak informuje w komunikacie główny inspektor sanitarny, wiele usług wykonywanych w branży beauty wiąże się z możliwością naruszenia ciągłości skóry lub tkanek. To stwarza ryzyko przeniesienia bakterii, wirusów, grzybów czy pasożytów. I stąd nowe zalecenia, które mają poprawić higienę w salonach. Główny inspektor sanitarny zaleca fryzjerom, kosmetyczkom czy tatuatorom m.in. korzystanie z jednorazowych narzędzi i dezynfekowanie stanowiska po każdym kliencie. Jak powiedziała mi Sabina Szwajca, właścicielka szkoły fryzjerskiej Beauty Art, pomysł jest dobry, bo chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo.
12: I tak naprawdę po każdej pracy poświęcić 15 czy pół godziny czasu, to no, myślę, że to nie jest żaden problem.
11: GIS podkreśla jednak, że nowe wytyczne nie są sztywnymi przepisami, a jedynie z zaleceniami.
0: O czym mówił Krzysztof Płowecki. Sadownicy z regionu grójeckiego po raz kolejny liczą straty. Burza z gradem zniszczyła część owoców na drzewach. Stało się to tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Przypomnijmy, kwietniowe mrozy zniszczyły część kwiatów, z których miały się rozwinąć owoce. Teraz przyszła fala upałów i nawałnic. Mamy niekończące się problemy, mówi sadownik Izabela Kaczorowska.
13: Jeżeli w okolicy Warki, tutaj jadąc w stronę Białobrzeg, ludzie mają studnie i mówią, że studnie są puste, wyschnięte, że chcą uruchomić, załóżmy, pompę, odsić wodę, a tam wody nie ma.
0: Uszkodzone przez grad i mróz jabłka trafią na przetwórstwo. Oznacza to, że ich cena będzie 75% niższa niż za jabłka, które trafią do sortowni. Chińskie auto lepsze niż używane? Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą na nasz rynek. Przez wiele lat kierowcy szukali używanych kilkuletnich samochodów sprowadzanych z zagranicy. Dziś w podobnej cenie mogą kupić nowe auto chińskiej marki. O tym Małgorzata Zawada.
14: W lipcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych aut sięgnął rekordowych 15,5%. Jak się okazuje, zeszłoroczny wynik może zostać pobity na długo przed końcem tego roku.
15: Już po 7 miesiącach kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
14: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie inne możliwości.
15: W cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
14: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
0: Małgorzata Zawada, dziękuję za relację. Kurz, ryk silników i zapach benzyny. W Bornem Sulinowie w zachodniopomorskim rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
16: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
17: Żona we mnie zaszczepiła.
18: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
19: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, Hammerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
0: To już 21 zlot w Bornem Sulinowie, jednym z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku była to zamknięta dla przyjezdnych baza wojsk radzieckich. Już w sobotę najbardziej filmowa wieś w Polsce, czyli Jeruzalem, będzie przeżywać prawdziwe oblężenie. Do serialowych Wilkowy i przyjadą fani rancha z całej Polski. Gmina Mrozy szykuje mnóstwo atrakcji, m.in. jarmarki i występy gwiazd. Ranchersi zaprosili również na swój zlot aktorów. Stałym bywalcem zlotu fanów był Artur Barciś. W sobotę aktor gra w teatrze, no ale nie zapomina o wielbicielach serialu.
20: Bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że jesteście wiernymi naszymi fanami i trochę tylko nie rozumiem, jak można w kółko oglądać ten sam serial, który się zna już na pamięć. No ale nowe 6 odcinków tych nie znacie i myślę, że was trochę zaskoczymy.
0: W sobotę zaplanowano m.in. konkursy, quizy, bieg spod ławeczki. Organizatorzy spodziewają się ponad 10 tysięcy gości. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Krystiana.
2: Cześć, witam serdecznie, dzień dobry.
1: Iza dowiedziała się o zdradzie. Ta część twojego zgłoszenia przykuła moją uwagę. Dlaczego zdradziłeś Izabel?
2: Iza jest naprawdę moją miłością życia, lecz popełniłem błąd. Czemu to zrobiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Jakaś moja mała odskocznia mojego związku. Naprawdę żałuję tego, że tak się stało.
1: Ta dziewczyna, stawiam, że to jednak z dziewczyną ją zdradziłeś, była dobrą znajomą, czy zupełny przypadek obca kobita?
2: To była znajoma.
1: Zawsze ci się podobała pewnie.
2: Właśnie, że nie. I to jest nie chyba piękny, tak powiem, urody, ale...
1: Czy byłeś trzeźwy, jak to zrobiłeś?
2: Byłem chyba po trzech piwach, więc...
1: Totalnej trzeźwości nie miałeś. Jak długo znałeś Izabelę?
2: Jesteśmy razem 6 lat. Ja wiedziałem, że to jest ta właśnie kobieta, na którą czekam całe życie.
1: Jak to tamta cię uwiodła, czy dlaczego tamtą podrywałeś?
2: To było tak, że ta osoba mi pomagała w pracy i tak wyszło, że z tej pracy wyszedł ten romans.
1: Czyli też się trochę podobałeś dziewczynie?
2: Na pewno tak.
1: Okay.
2: Ona tak naprawdę tego romansu, że tak powiem, się zakochała, a ja jednak tego uczucia nie mam do niej.
1: Tak, napisałeś mi, że ta druga była tą niestety poszkodowaną, bo nic nie czułeś do niej, a ona sobie robiła jakieś nadzieje.
2: Tak myślała, że zmienię, że jednak zostawię moją Izę dla niej, lecz nie.
1: No proszę, ileż to tragedii, nie? Przez jeden ruch. No ale to jest życie. Powiedz mi teraz, jak Iska zareagowała. Jak w ogóle wpadła na ten trop?
2: Właśnie ona napisała do mnie wieczorem SMS-a i wtedy Iza, jak ja już spałem, zobaczyła tą wiadomość i zaczęły się kontaktować. Spisała z mojego telefonu numer do niej i się kontaktowały. I tak wyszło. Wszystko na ja.
1: Wygadała wszystko.
2: Wygadała wszystko.
1: Tak cię bardzo kochała, że cię nie oszczędziła.
2: Nie oszczędziła, zgadza się.
1: Ach, te kobity. Ale oczywiście ty jesteś zdrajca, wiesz, nie?
2: Jestem, przyznaję się, ale chcę swoje błędy naprawić i potrzebuję naprawdę tej szansy. Nigdy jej nie stracę. Wiem i czuję, że Iza jest naprawdę moją miłością życia.
1: Jak dawno była ta zdrada?
2: To była 3 miesiące.
1: Trzy miesiące. Co mówi Iska?
2: Iska nie chce żyć ze mną, mnie nienawidzi po prostu za to. Złapałem jej kompletnie serce.
1: Czy ta dziewczyna trzecia, nie pytam o imię, ona ładna jest? Mogło to też boleć Izę?
2: Właśnie, że Iza jest w szoku, dlaczego z taką osobą. Czemu taki brzydam?
1: No dobra, ja spróbuję cię uratować od konsekwencji tego twojego romansu. No to Izabela, kochasz albo rzucasz?
3: Zwolię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Cześć Izabelo, Paweł Pawele z Radio Vox FM z tej strony.
1: O Jezu.
2: Napisał do mnie zdrajca. Napisał, że złamał ci serce. I wolał zawsze słuchać w programie Kochaj albo Rzucaj o innych, niż być autorem krzywdy. Faceci, którzy coś w życiu osiągają, on, zaradni, przedsiębiorczy, którzy prowadzą na kilku frontach, kilku kierunkach różne swoje biznesy i zainteresowania, zazwyczaj są takim smakowitym kąskiem dla innych babek. One się na pewno im przyglądają. I masz kogoś takiego przy sobie.
1: Zaskoczyłeś mnie tym.
2: No wiem. Chcę ci powiedzieć, że trochę z nim rozmawiałem. Prowadzicie hodowlę owczarków, on ma swój biznes, 14 aut w transporcie, ty fryzjerka, z zamiłowania, robisz to podobnie świetnie. Ja wszystko wiem. No i ta trzecia niedobra, ta co cały czas poluje na żona tych bądź facetów, którzy mają kobiety, ale patrz, jakoś tak wybiera zawsze tych szlachetnie uposażonych. Taki sobie styl wymyśliła. On nie jest pierwszą ofiarą. Próbował potem nabrać wiedzy w temacie rudzielca.
1: To nie był... Jak ci on doskonale opisał, widzę.
2: Tak, ruda ci kakotka, wiesz o co chodzi. On był kolejną ofiarą. Jakiś tam jego znajomy, jak się potem okazało, potem znajomy znajomego kolega, bo to dziewczyna, która bardzo chętnie korzysta z takich możliwości. Nie wiem, czy ty wiesz, Izabel.
1: Nie, właśnie nie mam takich wiadomości.
2: A widzisz, bo ona się w ogóle zakochała, jak zawsze. Chciała go odsunąć, zabrać tobie, no ale on na to się nigdy w życiu by nie zgodził. Powiedział jej, jak jest, no i do widzenia. Strasznie mu głupio, wiesz. Ja to go rozumiem.
1: Nie sądzę.
2: Ja wiem, że ty masz go za cwaniaka i za niezłego aktora.
1: No niestety, ale sam sobie na to zasłużył.
2: Chcę ci oszczędzić tego łkania i starania, no, bo on się nie podda, no.
1: Ja chcę zapomnieć o sytuacji, o nim, o niej, rudej kicie.
2: Kita, kruda bestia.
1: Na to wygląda, że jemu to nie przeszkadzało te 6 lat, wiesz.
2: Jest w totalnej rozsypce. Ciebie kocha, no. Muszę on i powiedział, że ma narzeczoną i... Że sam
1: no ale wiesz, jakbym nie kochał, to tego by nie zrobił. Myślę, że ja nie byłabym w stanie tego zrobić. Ja zawsze kończyłam swoje związki, żebym mogła zacząć coś nowego.
2: Ale faceci są inni. Była okazja, wykorzystał. Jak on mi to powiedział, z głupoty, Paweł, zupełnie nie wiem. Poza tym, jakby się zobaczył, to byś się załamał i porównał z Iską.
1: I chyba to boli mnie najbardziej.
2: Okej. Okay. Ja cię tylko proszę, no... No daj szansę, no pomęcz go trochę. Nie rzucaj, nie zostawiaj, no.
1: Nie wiem, czy jestem w stanie mu zaufać. Dla mnie to jest za trudny temat, za świeża sprawa. Być może poczuwam się do winy, że zrobiłam, popełniłam na pewno jakiś błąd.
2: Nie, nic o tobie złego nie powiedział. To on powiedział, że jest zdrajca.
1: Jest i był.
2: A, jest i był.
1: Ja myślę, że to nie była pierwsza sytuacja.
2: To mój chłopak, widzę.
1: No.
2: Ale babki kochają takich facetów. Ta Iska, nie rezygnuj.
1: On nie był w stanie wyjaśnić mi w żaden sposób całej tej sytuacji.
2: Ale to
1: nie
2: może dla...
1: Nie rozmawiał ze mną, nie wyjaśnił tego, więc...
2: Ale do mnie napisał, zobacz.
1: To mi strasznie miło.
2: Powiedz, że go kochasz, że go nie rzucasz.
1: Nie mogę tego powiedzieć.
2: Zaraz ci go dam, będzie
1: na
2: się tłumaczył.
1: Na obecną chwilę rzucam.
3: No nie!
2: Krystian.
4: Tak, kocham cię nad życie. Jesteś naprawdę miłością mojego życia. Ja żałuję, że popełniłem taki błąd w życiu. Nigdy w życiu nie popełnię takiego błędu.
1: Wiesz co, jej pisałeś to samo.
2: Ale cios.
4: Ja nie podaruję jej i będę walczył o to.
2: Dobrze.
1: Zobaczymy.
2: Dobra, Izabela, dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Ja
2: bardzo...
1: również bardzo dziękuję.
2: Cześć, nie krzyknę, niech żyje miłość, ale nadzieja wciąż pozostaje. Pa!
1: Pa!
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. Na terytorium Łotwy zestrzelono drona. Trwa akcja służb w sprawie ukradzionych przez hakerów danych pacjentów, a Iga Świątek triumfuje w turnieju w Toronto.
3: Jest piątek, 14 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska. Dzień dobry.
2: I Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To potem jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich regionach kraju graniczących z Rosją i Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego.

0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie były dostępne w darknecie. Na razie nie są one wystawiane nigdzie na sprzedaż. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu. Firmy.
2: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
1: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
2: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
1: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Działania śledczych i kontrola miasta to po śmierci siedmiolatka, który tonął w łódzkim akwaparku. Zakończyła się sekcja zwłok dziecka, które zmarło po dwutygodniowej walce o jego życie. Niezależnie od prokuratury, władze miasta chcą wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
3: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć. Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
0: Władze Łodzi zapewniają, że zrobią wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo w akwaparku.
3: Bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, jest najważniejsze. Takie rozwiązania istnieją i wdrożymy je w możliwie najkrótszym czasie.
0: Siedmioletni chłopiec uczestniczył w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Teraz dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
4: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: Maksymalne ceny paliw codziennie będzie ustalał minister energii. Jeszcze przez 2 godziny do 8 rano zamknięte będą lotniska w Katanii na Sycylii. To po kolejnym, tym razem 6-godzinnym wydłużeniu zamknięcia portów. Wszystko przez erupcję wulkanu Etna. Na Sycylii utknęło 1000 turystów, a wśród nich jest około 200 Polaków. Sytuacji na miejscu przygląda się nasz dziennikarz Marek Balawajter.
5: Jestem we wschodniej części Sycylii i Etna, jak widzę, cały czas daje znać o sobie. Nad wulkanem widać dym i popiół, a jego aktywność nadal komplikuje życie tysiącom turystów. W ostatnich dniach problemy dotknęły około 30 tysięcy pasażerów, a samo Palermo przyjęło już około 190 lotów przekierowanych z Katanii. Część ludzi jedzie przez półwyspy z walizkami, szukając wolnych miejsc w autobusach, hotelach, pociągach i samolotach. Paradoks jednak jest taki, że jednocześnie pod Etnę nadal organizowane są wycieczki, nawet trekkingi w rejon aktywnych spływów lawy. Oczywiście pod opieką przewodników i z ograniczeniami bezpieczeństwa. A dla tych wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj przyjechać, oczywiście gwarantowana jest piękna pogoda, ale jak już, to wybierajcie loty tylko do północnej części, czyli Palermo lub Trapani. Z Sycylii, Marek Balawajder.
0: Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich. Takie informacje przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Awanse zostaną wręczone w sobotę podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Po raz pierwszy podczas defilady, a nie na osobnej uroczystości.
6: To jest dobra informacja. To pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów. Część generałów dostanie kolejną gwiazdkę po prostu. Kolejny awans generalski będzie udziałem kilku generałów, a kilkudziesięciu będzie miało możliwość brania udziału w tej uroczystości.
0: Minister obrony podziękował za współpracę w tej sprawie m.in. prezydentowi i premierowi.
6: To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, tak jak to miało miejsce, jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana.
0: Wręczenie nominacji generalskich w tę sobotę w samopołudnie. Zapadły ostateczne decyzje po rozmowie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Koleżeński sąd dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiSu 38 posłów i 2 senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiSu. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiSu. Po wielu perturbacjach w końcu dotarli na miejsce. Piłkarze Lecha Poznań wylądowali na Wyspach Owczych. Mecz z Klaswik rozegrają dziś o 21:45. A o szczegółach nasz reporter Paweł Adamczewski.
8: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolejusz miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Dziś rano drużyna wystartowała z Poznania, jednak samolot nie był w stanie bezpiecznie wylądować na lotnisku Vagar i został przekierowany do norweskiego Bergen. Po południu Lechici podjęli kolejną próbę i tym razem zakończyła się ona powodzeniem. Rewanż 3 rundy eliminacji Ligi Europy z Farerami rozpocznie się więc dzisiaj o 21:45 czasu polskiego. Przypomnijmy, przed tygodniem przy bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
0: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. I jeszcze Iga Świątek, która triumfowała w Toronto. We wczorajszym finale turnieju WTA pokonała kazachszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. To pierwsza wygrana Polki na twardych kortach w Toronto. Teraz obie panie czeka podróż do amerykańskiego Cincinnati. Na twardych kortach Iga będzie bronić tytułu sprzed roku.
9: Upały powracają. Cieszysz się z tego, czy ty wolisz jednak te chłodniejsze dni?
10: Pomidor.
9: Okej, dobrze. To chłodniej będzie o poranku, jeżeli ktoś lubi chłodne dni, bo takie 6 stopni dzisiaj w Kozienicach o poranku, a w ciągu dnia temperatury do 30 stopni na zachodzie kraju. Najcieplej dzisiaj w Szczecinie, w Zielonej Górze, w Gorzowie i we Wrocławiu. Tam właśnie 30. Najchłodniej 26 maksymalnie dzisiaj w Białymstoku, Lublinie czy Olsztynie. Opadów nie przewidziano.
11: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Pierwsza zmiana.
13: Pierwsza zmiana.
9: 8 minut po godzinie 6. Mamy piątek. Konrad Piwowarski, dzień dobry.

14 minut po godzinie 6. No i mamy nareszcie długo wyczekiwany przez wielu piątek, 14 dzień sierpnia. A w związku z tym, że to 14 dzień sierpnia, to wiele osób ten piątek świętuje już od wczoraj, ponieważ jest to dla wielu wolny dzień w pracy. I tak sobie pomyślałem, że warto by było sprawdzić, dla kogo nie jest to dzień wolny w pracy. Dlatego na 6986 9869 lista obecności. Proszę napisać, że słuchacie, gdzie słuchacie, dlaczego słuchacie i dlaczego nie dostałyście wolnego akurat dzisiaj, no bo dzień do odbiórki był przecież za tę sobotę, także dawajcie znać 6986 9869, ten numer dzisiaj przez cały poranek oczywiście i cały dzień do waszej dyspozycji, też strona voxfm.pl. Jeżeli się wybieracie na wakacje na przykład, albo już z wakacji wróciliście, to możecie opowiedzieć historię z tych wakacji i zgarnąć na przykład 2000 zł od Radia Vox FM na weekend, na wypoczynek. Także warto tam zaglądać, no i warto nas słuchać. Jamalia Superstar to już za kilka chwil w Vox FM w rytmie hitów, tymczasem wcześniej. Ale Farben, Body Talk, 15 po 6. Dzień dobry jeszcze raz.

0: Odpadła kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza. Czas sprawdzić najważniejsze daty, które zmieniły chociaż troszeczkę historię ludzkości. No ale oczywiście tradycyjnie zaczynamy to kalendarium od imieninek. Dzisiaj imieniny obchodzą Alfred, Anastazja, Dobrowoj, Dobrowoja, Elżbieta, Eusebiusz, Kalikst, Machabeusz, Majnard, Maksymilian, Marceli, Ursycyn. Także dzisiaj świętuje. Do tego mamy w Maroku święto przyłączenia prowincji Wadi Ed-Dahab, w Pakistanie święto niepodległości, w Paragwaju dzień flagi, do tego mamy w Polsce dzień energetyka, w Stanach Zjednoczonych dzień nawajskiego szyfranta, no i jeszcze mamy święto orientacji nieheteronormatywnej na całym świecie. Wszystkiego najlepszego wszystkim życzymy.
1: Wszystkim, tak. Bez znaczenia jakiej płci. I jesteśmy w Wojcieszowie w 1961 roku, bo tam rodzi się... Kolorowa postać, kolorowy ptak. Panie i panowie, dzisiaj ma u swojej urodziny Maciej Maleńczuk.
0: 14 dzień sierpnia 1900 roku, czyli dokładnie 126 lat temu, wojska międzynarodowe zajęły Pekin i zdławiły powstanie bokserów. Ja sobie wyobraziłem, jak te psy boksery robią powstanie. To takie wolne byłoby to powstanie.
1: Rok 1967, dokładnie 59 lat temu, pirackie stacje radiowe nadające program z brytyjskich wód terytorialnych zamilkły po wprowadzeniu specjalnego rozporządzenia dotyczącego zakazu emisji właśnie takowych stacji. No i wolność na tym ucierpiała.
0: 14 dzień sierpnia roku 1983. Wtedy tam na świat przychodzi aktorka. No kochałem się w niej, no muszę się przyznać. Kochałem się, jak grała w różowych latach 70. na przykład. 43 lata temu na świat przychodzi Mila Kunis.
1: No tak, przyznaję. 1961 rok. Na świat przychodzi Sarah Brightman, wokalistka operowa, sopranistka oraz aktorka, którą żeśmy mogli oglądać i w programach telewizyjnych, ale również w przedstawieniach muzykalach typu Koty.
0: Okej. Okay. O, to dobra, to ja mam a propos kotów. Kobieta kot. Kojarzysz taki film kiedyś dawno temu? Nie był najlepszy.
1: Michelle Pfeiffer grała.
0: No, ale też później grała Hailey Berry właśnie w filmie Kobieta kot, prawda? Ona dzisiaj kończy 60 lat. Rok 1966. 14 dzień sierpnia.
1: 60?
0: No, tak, 60.
1: Nie wygląda.

0: 2,5 minuty zostały do godziny 6.30, to Radio Vox FM, dzień wolny od pracy dla wielu.
1: Dziś już?
0: No dlatego prowadzimy listę obecności na 6986 9869, a ja jestem szefem, o których nigdy nie mówicie dobrze, a to właśnie ja dziś dałem pół firmy wolne i sam niemalże pracuję i już w drodze do roboty. Pozdrowienia z Zielonej Góry, pozdrawiamy serdecznie.
1: Kochany ty mój, są wszędzie, jak i w sieci zwierzęcym, wyjątki, na przykład bąk lata, prawda? No więc dziękujemy ci, że jesteś takim pięknym wyjątkiem, ale w ogóle to jeśli ktoś się zdecydował dzisiaj jednak pójść do pracy, nie odbierać tego dnia, bo sobie go dołoży do urlopu, to bardzo prosimy, uważajcie na siebie, ja dzisiaj szukałem okularów rano, trzymając je słowo honoru na głowie.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Pan Hilary.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuje, to kupuje.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
13: Oh.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Reklama.
1: Na zegarach 6.30 dokładnie w studiu Małgorzata Łukowska, zapraszająca na wiadomości radia Vox FM.
16: Blisko 1000 ewakuowanych z Hiszpanii to przez pożary lasów w Aragonii na północnym wschodzie kraju. Płonie już blisko 10 hektarów, a walkę z żywiołem utrudnia susza i porywisty wiatr. Ze wstępnych ustaleń tamtejszych służb wynika, że przyczyną pojawienia się ognia było podpalenie. Policja zatrzymała już podejrzewanego, to 28-latka. Studenci wracają, a ceny mieszkań rosną. Według raportu Rankomat.pl w większości polskich miast ceny mieszkań na wynajem poszły w górę. Dla studentów oznacza to dodatkowe trudności przed kolejnym sezonem akademickim. O tym, jak wygląda sytuacja na rynku, wie nasza reporterka Małgorzata Zawada.
17: Najwięcej nadal zapłacimy w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Najmocniej jednak wzrosły czynsze w Łodzi i Poznaniu, bo o 5%. Jedynym miastem, gdzie opłaty w porównaniu z poprzednim rokiem zmalały, jest Kraków.
18: To jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badane przez miast, którym koszty najmu są niższe.
17: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Żeby zaoszczędzić, studenci często muszą wybierać mieszkania z gorszym standardem lub szukać ich na obrzeżach miast.
19: Trzeba iść na kompromis, wtedy dojazd jest dużo bardziej ograniczony.
17: Mówi studentka z Warszawy. Tanich mieszkań możemy szukać w Częstochowie, Sosnowcu i Radomiu.
16: To była Małgorzata Zawada, dziękuję. I jeszcze sukces brazylijskiej policji. Funkcjonariuszom udało się odzyskać dzieła XIX-wiecznego francuskiego malarza Matisse. W komunikacie służb czytamy, że obrazy znaleziono w rezydencji w centrum São Paulo, a osoba, która je posiadała, została aresztowana. 13 dzieł sztuki zostało skradzionych w ubiegłym roku z jednej z brazylijskich bibliotek.

0: Nie ma wolnego, właśnie jadę na dyżur. Pozdrawiam wszystkie koleżanki pielęgniarki i kolegów pielęgniarzy. To Paula do nas napisała. Tartacznicy z jednorożca meldują obecność. Ogień aż wióry się palą. I bardzo, bardzo dużo SMS-ów. Dziękujemy za wszystkie z listy obecności, kto dzisiaj pracuje
1: czyli
0: i dlaczego.
1: Pracują ludzie. Ale ja w ogóle zauważyłem, że wcale nie ma mniejszego ruchu jadąc do pracy. To już zauważyłem. Tak, oprócz tego, że mi ta instalacja się
0: padła. Przed godziną szóstą to zawsze ma korki.
1: Słuchajcie. Ja mam, ale dzisiaj wcale nie było dużo mniej samochodów na ulicy, tylko że niestety instalacja mi siadła. Przegląd pracy, kochani, oraz tego, co mogliście przegapić, bardzo fajny artykuł znalazłem. Wszystko, co zarobiłem, przyjadłem i przepiłem. Dodam, że mam jakiś taki niezrozumiały afekt do fasolki po bretońsku, coś mi tam nie smakuje, a podoba mi się Fiat Multipla. No to powiem tak, wczorajszy jubilat i ja mamy wiele ze sobą wspólnego. Robert Makłowicz wyznaje.
0: Robert Makłowicz skończył 63 lata. A jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło teraz, kilka chwil temu, no Iga Świątek wygrała turniej w Toronto. Także gratulujemy serdecznie.
1: Głowa wróciła, bo ręce były.
0: Jeżeli chodzi o polskie drużyny w pucharach, to tutaj są mieszane sukcesy. Mamy Jagiellonię, która awansowała dalej, mamy Raków, który awansował dalej.
1: Zacznij, wczoraj chyba Lech Poznań grał, czy coś?
0: Górnikowi się nie udało, a z Lechem Poznań, to tutaj największym sukcesem jest to, że w końcu udało im się na Wyspach Owczych wylądować. Mecz przełożyli na dzisiaj i dzisiaj będą grać.
1: Super!
2: Pierwsza zmiana.
1: To tam muszą wziąć te owczarki ze sobą.

0: Zaglądam na naszą listę obecności, tych, którzy dzisiaj do pracy musieli przyjść.
1: Naszą?
0: Napisał do nas Alex na 609-8369-8369. Melduje się w pracy. Niestety szef nie chciał mi dać wolnego. 2 godziny się z nim wczoraj wieczorem kłóciłem, stojąc przed lustrem.
1: Ćwiczył, czyli... Oj, tak. No tak, bo trening czyni mistrza.
0: A później ta kłótnia została wygrana pewnie pod prysznicem, bo pod prysznicem najlepsze argumenty przychodzą później, jak człowiek pomyśli, ach, mogłem mu to powiedzieć.
1: Słuchajcie, bo to jest tak, że ten dzień to niby wolny jest od pracy, ale no szef decyduje o tym, nie zapominajmy. Zawsze może nam go doliczyć złośliwie do urlopu za rok.
0: To chyba za rok nie działa, ja nie wiem, nie? Wydaje mi się, chociaż ktoś pisał, że w styczniu już były te dni wolne odebrane u nich w firmie,
1: no tak,
0: ale wydaje mi się, że to w tym samym miesiącu powinno być. Tak czy inaczej, 12 minut zostało do godziny 7, słuchacie Radia Vox FM i my tutaj jesteśmy dla was, jesteśmy po to, żeby wam pomagać, jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to się możecie zgłosić na 609-8369-8369, my może my nic nie potrafimy, ale może pomożemy. No.
1: Tak.
0: Znaczy, wczoraj na przykład, Paweł, tak? Pamiętasz, co robiliśmy wczoraj o tej porze?
1: Co myśmy o tej porze robili?
0: No, samochód chciał kupić Tomek, zgłosił się do nas, szukał samochodu.
1: Miał dylemat. Szukał dobrego auta w okolicach Poznania. No, podobno to jest niemożliwe.
0: 24
1: i
0: godziny minęły i Tomek do nas
1: pisze, że ma.
2: Siema Konrad, siema Paweł. Siema słuchacze Vox FM. Tak, to ja, Tomek, z wczorajszych ogłoszeń kupna samochodu. No mam autko fajne.
0: Jest sukces.
2: Brawo.
0: Brawo.
2: Muszę wam powiedzieć. Powiem tak jak Paweł, zawsze krzyczy o 9:20 średnio. Niech żyje Vox FM!
1: Rzadko krzyczę.
2: Wczoraj, pozdrawiam.
1: Trzymaj się. Rzadko krzyczę.
3: Pierwsza zmiana.
1: Trudniej jest to pomóc niż to rozwalić.
0: Ale co, odznaczamy sobie jako sukces?
1: Oczywiście, prawda? Że tak. To jest nasz mały sukces. A poza tym, pamiętajcie, nie psujcie se krwi. Dzisiaj jest wolny dzień od pracy w pracy.
0: Joy, Touch by Touch. 11 minut przed godziną 7.

0: Jeden z hitów tych mijających powoli wakacji.
1: Oj, ale hit będzie wciąż z nami. Myślę, że zostanie Topic i Becky G.
0: Sorry Papi, 5 minut zostało do godziny 7, a my się nie zatrzymujemy. My Candice Evelyn, One Night in Ibiza. Już teraz w Vox FM.

0: nie żałujesz teraz?
1: No,
0: bo ja ci wczoraj sugerowałem, żebyś Tomkowi sprzedał ten swój samochód.
1: Nie.
0: On się dzisiaj znowu popsuł.
1: Absolutnie, on ma tylko drobne naprawdę wady. Ja go kocham, ja go jeszcze nie sprzedam. A jak to za miliony, jak to mówią, bo on ze złota jest.
0: 2 minuty zostały do godziny 7.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
15: Alarmi ograniczenia w ruchu powietrznym na Łotwie to po wykryciu drona. W Naddniestrzu go nie ma. Wciąż nie wiadomo, gdzie przebywa Marcin Romanowski. Iga Świątek z wyciężczeniem turnieje w Toronto.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
15: Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek w rejonie Morza Bałtyckiego. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, czy sytuacja już się uspokoiła?
16: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
15: To nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Bezzałogowce kilkakrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, a w czerwcu jedną z maszyn zestrzelili francuscy piloci pełniący misję na Bałtyku. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister

0: minister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdowskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Tę sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. A teraz dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: A to, jak słyszymy, cieszy kierowców.
3: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa. No dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
4: Każda taka obniżka to dla rodzin to dobrze.
5: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Cena diesla.
4: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
5: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
6: No miejmy nadzieję, że może w ogóle benzyna sama z siebie, ropa stanieje.
7: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
0: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. A przypomnijmy, że pierwsza odsłona programu CPN obowiązywała od końca marca do ostatniego dnia czerwca. To była reakcja na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Tuż po zakończeniu programu ceny paliw znów podskoczyły. Kolejna odsłona CPN będzie obowiązywała od poniedziałku do końca sierpnia. Iga Świątek, królową Toronto. W finale turnieju WTA Polka nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3. Sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie, a przez cały mecz mogła liczyć na ogromne wsparcie trybun. Podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek postanowiła odnieść się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najważniejsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000. Polka będzie w nim broniła tytułu zdobytego przed rokiem.
8: Paweł, uśmiechnięty, zadowolony?
9: No pewnie, ino 30-stopniowe upały, ludzie, cieszmy się, bierzmy to na plecy, kochajmy słoneczko, będzie nam go brak.
8: Dzisiaj w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wrocławiu właśnie wspomniane 30 stopni pojawi się na termometrach, reszta kraju w okolicach 26 maksymalnie, także nie jest źle, może 27 no. Nawet się w niektórych miejscach pojawi.
9: I bez opadów, nie?
8: No i bez opadów. Tutaj.
9: Do poniedziałku, wtorku czekamy.
10: Ale to się może przesunąć.
11: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Pierwsza zmiana.
8: Nawet już się przesunęło na niedzielę.
9: Niedobrze.
8: Ale to będą drobne.
9: To nie w tę stronę!
8: Konrad Piwowarski.
9: Paweł Pawelec, dzień wolny od pracy.
8: 5 minut po godzinie 7.
12: Pierwsza zmiana.
13: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Vox FM.

0: 12 minut po godzinie 7. Mamy piątek, 14 dzień sierpnia. Czy ty też masz tak, że czujesz, że to do lato, te wakacje powoli to tak dobiegają końca, czy to tylko
1: nie,
0: ja tak
1: nie
0: mam?
1: Poddaję się, ja jestem, wiecie, ja szklanka do połowy pełna zawsze. I ja to czuję tak, że jeszcze się gdzieś wyrwę. Nasz krwiożerczy pijawek się na to zgodzi.
0: Ja wiem.
1: I wiesz, pamiętaj, że teraz będą tak zwane tanie Turcje. Tanie Tunezje. Tak, tania Korsyka, tanie wyspy, które były
0: Korsyka
1: do tej pory
0: nie jest tania, na pewno.
1: Wiem, na pewno nie. Ale na pewno jakiś all inclusive dla dwóch gwiazdek się znajdzie za 1500, nie? Wymuszę.
0: Już człowiek tutaj, Olek, excuse me, tralala.
1: Oczywiście, że
0: ale
1: tak.
0: Ja mówię o tym, że rano już jest zimno.
1: Jest zimno,
0: już tak jesiennie się zaczyna powoli robić.
1: Zostawiłem okno otwarte i zmarzłem.
0: Jak staniesz przed piątą, to już nie jest tak jasno, jak było jeszcze miesiąc.
1: Ale
0: i tak czuję, że to przemija. Mało tego. Wczoraj zobaczyłem w internecie zdjęcie i ty sobie wyobraź, że ta największa sieć drogerii, tam gdzie można kupić te wszystkie szampony i inne.
1: Okej, wiem, która.
0: No, wiesz, co oni zaczęli sprzedawać teraz?
1: Co oni mogli? Wina.
0: Nie.
1: Widziałem. Czekaj, co jeszcze oni tam sprzedają? No, nie wiem. Proszki do prania.
0: To ja ci podpowiem.
2: O, jingle, jingle. O, jingle bells, jingle bells.
1: Nie.
0: Sianko wigilijne można już kupić.
1: Naprawdę? Już pierwsze bombki wkroczyły?
0: Nie, jeszcze bombek nie ma, na razie tylko siano.
1: Okej.
0: Ale nie wiem, ile siana trzeba wydać na to siano.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: No dla mnie to jest przesada.
0: No myślisz?
1: No przed świętem zmarłych jeszcze, no to już jest...
0: Przed końcem wakacji,
1: przecież to ludzie boli. No to przecież to takie smutne, to jest depresyjne. Proszę wycofać.
0: Bruno Mars już teraz.

0: To Kate Ryan, 20 minut po godzinie 7 w Vox FM, a chwilę wcześniej Bruno Mars, piosenka taka weselna troszeczkę.
1: Cały czas jesteśmy z wami w kontakcie, żebyście nie myśleli, my to czytamy.
0: Ja chciałem przypomnieć, o, już propos tych wesel, skoro była weselna piosenka, że dzisiaj festiwal weselnych przebojów się zaczyna w Mrągowie.
1: No tak. I to, rozumiecie, kiedyś było country i to była klasyka, teraz zaczynają się...
0: Jest, tak, ale no, zapraszamy ale... dzisiaj, jeżeli chcielibyście się wybrać, to do Mrągowa z nad jezioro
1: i tam ja, Rzymbino, czerwona!
0: Zenon Martyniuk, Boys, Classic, tak. Mik, Piersi, Kaja to dzisiaj między innymi wystąpią.
1: A kto urodzony w lutym, na przykład jak ja? A kto urodzony w listopadzie, jak na przykład Kądziu?
0: A relacje będziecie mogli zobaczyć stań, na pewno stań, w naszych mediach stań społecznościowych. Tymczasem na 609-8369-869 lista obecności. Kto nie dzisiaj do pracy musiał iść i dlaczego piszecie i dzwonicie do nas. Witam, słucham Vox, ponieważ nie ma stacji z tak zróżnicowaną muzyką, to prawda. Tak, a dlaczego nie dostałem wolnego? Ponieważ dostarczam części. Dzisiaj poranek jest dla mnie dalej czwartkiem, a dziś wieczór zaopatrzam warsztaty w sobotę. Na sobotę.
1: Okay.
0: Nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Pierwsza zmiana.
1: Nie każdy facet z widłami to Poseidon. Znamy.

0: Toby Romero, Fly High w Vox FM Rytm Hitów. 3 minuty zostały do godziny 7.30. A co o tej porze się dzieje?
1: A o tej porze niespodziewanie rycerz na białym koniu wkracza do studia.
2: Jaka jest niezawodna francuska marka samochodów?
1: Rysiu, no już nie dokuczaj ludziom. No, mają francuskie auta, wiedzą o co chodzi, no.
0: 609-869-869, jeżeli znacie odpowiedź albo macie jakiś pomysł, to dajcie znać SMS-em. Tę odpowiedź poznamy po godzinie 7.30. Pierwsza zmiana.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit. Różne smaki. Jedynie złoty 79.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już dziś o 19.55 w Polsacie. Festiwal weselnych przebojów prosto z Mrągowa. Na scenie Zenon Martyniuk, Boys, Kaja, Piaseczny, Piękni i Młodzi i wielkie weselne hity. Baw się razem z nami. Poleca Vox FM.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
13: Już 7.30, Małgorzata Łukowska w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
14: Jedna osoba zginęła w pożarze, który wybuchł wieczorem w miejscowości Świerczyn, niedaleko Płocka. O szczegółach nasz reporter Jakub Honhera.
15: Ogień pojawił się po godzinie 19 i szybko zaczął pochłaniać cały budynek, mówi Wojciech Pietrzak, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
16: No, dokładnie ta wędzarnia o powierzchni 10 na 20. Mamy jedną osobę poszkodowaną, a dokładnie, która poniosła śmierć podczas tego pożaru. Niestety nie udało się uratować życia tego człowieka.
15: W gaszeniu udział brało 13 zastępów straży, a akcja trwała do późnych godzin nocnych.
14: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Od przyszłego roku zaczną działać osobiste konta inwestycyjne. Ustawę o OKI podpisał prezydent Karol Nawrocki. Zakłada ona, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tak zwanego podatku Belki do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Celem ustawy o OKI jest rozwój rynku kapitałowego. Część ulic w stolicy będzie zamkniętych, to w związku z jutrzejszą defiladą. Już dziś od 16 kierowcy nie wjadą na Wisłostradę. Zamknięty będzie odcinek od mostu Skłodowskiej Kirii do ulicy Gagarina. Połączenia z Wisłostradą nie będą miały też trasa AK i most Groteroweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego. W sobotę dodatkowo zamknięty zostanie m.in. most Gdański. Ponowne otwarcie po godzinie 16, gdy zakończy się defilada. Szczegóły zmian w ruchu są na stronie Warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Za 200 milionów funtów chcą sprzedać Leicester City. Angielski klub zdobył 10 lat temu Mistrzostwo Anglii, a w 2021 Puchar i Super Puchar. W ostatnich latach klub zanotował jednak wyraźne spadki i teraz będzie rywalizować w League One, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym. Dodam jeszcze, że bramkarzem Leicester jest 25-letni Polak Jakub Stolarczyk. UEFA przełożyła mecz Lecha Poznań. Drużyna mistrza Polski miała spore problemy z dotarciem na Wyspę Owcze na mecz z Klaskwik. Wszystko przez mgłę na tamtejszym lotnisku. Europejska Federacja przełożyła mecz na dziś na godzinę 20. Grały za to pozostałe polskie kluby. Raków wyszarpał awans z Hammarby do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Do niej spada Górnik, który przegrał w dwumeczu z Ferencvaroszem w Lidze Europy, w której za to dobrze spisuje się Jagiellonia. Wczoraj poradziła sobie z Rangers i zagra w ostatniej rundzie eliminacji.
17: Pierwsza zmiana.
18: Od rana z Vox FM.
13: Rysiu?
19: Jaka jest niezawodna francuska marka samochodów?
13: Dużo zabawy, dużo radości mamy dzięki tym prowokacyjnym pytaniom Ryszarda. 609 869 869. Kto ma Francuza, ten wie.

0: bye. 19 minut zostało do godziny 8. Rysiek Piwek z pytaniem przed chwilą się pojawił.
1: Jaka jest niezawodna francuska marka samochodów?
2: Żadna.
3: O, no, nieprawda, tutaj słuchacze piszą, że na przykład Peugeot jest bardzo dobry.
0: Jest.
3: Mamy 4 lata, psuje się tylko co drugie wakacje,
0: tak.
3: Raz w Gdyni, raz w Szczyrku, a przepraszam, jeszcze w ciągu roku ze 2 razy pozdrawiam Adaj z mamusią.
0: Miałem 3 marki i faktycznie Peugeot był najkochańszy, ale to był najprostszy model.
3: Renówka, ale tylko jak nówka. Ta, która nie jest
0: ładne.
3: Aktualnie w serwisie.
0: No tak.
3: Każdy francuski jest dobry.
0: Ktoś napisał, nie mój.
3: No i jeszcze pojawił się koń Napoleona.
1: Suchary Pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jaka jest niezawodna francuska marka samochodów? Laveta. Pozdrawiam.
4: Suchary Pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: 12 minut zostało do godziny 8. Słuchacie Radio Vox FM i pierwszej zmiany. Paweł, bo ty jesteś taki, dbasz bardzo o swoje zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Chodzisz do lekarza
1: bardzo.
0: Średnio raz na 2 tygodnie.
1: Tak, robię pompki, no, przynajmniej próbuję w miarę regularnie.
0: Regularnie raz na miesiąc.
1: Tak jest.
0: Takie, przypominasz o tym?
1: Mam takie stany napadowe, prawda? To porównał do padaczki, której nie mam. Zrzucam się i ćwiczę, potem zapominam.
0: To słuchaj, bo naukowcy obalili kolejny mit.
1: Że?
0: Że 10 tysięcy kroków trzeba robić.
1: Aha, wiedziałem. Ja czułem, że to pachnie kpinką.
0: Tak. Coś okazuje się, że te 10 tysięcy kroków to zostało w ogóle wprowadzone przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 64. I wtedy zachęcali do ruchu po prostu i
1: dochodzenia.
0: Tak sobie rzucili te 10 tysięcy.
1: Tak.
0: No i teraz nagle naukowcy stwierdzili, a może my to sprawdzimy, czy to rzeczywiście pomaga, czy nie pomaga. No i okazuje się, że wystarczy 7 tysięcy kroków dziennie robić i już wtedy ryzyko
1: zawału
0: i tak dalej spada o 38%. Chorób układów krążenia zmniejsza się o 25%, przepraszam. Depresji niższe o 22%, a chorób nowotworowych o 6%.
1: Tak, i przypominam, że przekłada to się też na większe odległości na rowerze, tak? Ale nie łączymy tego z rowerem elektrycznym.
0: Ale tak naprawdę wystarczy po prostu jakikolwiek wysiłek fizyczny i chodzi też o długość, o to, żeby przeznaczyć więcej czasu na to, że po prostu, że nawet wolniej wykonywać te zadania.
1: Ale długo, dać wyjście. I schody, polecam, bardzo dobre są schody. One są coraz dłuższe z każdym piętrem.
0: A tam wolę windę.
2: Pierwsza zmiana.
1: Wody! Wody!
0: Abba, gimme, już teraz w Vox FM. 10 minut zostało do godziny 8. Dzień dobry.

0: 10. miejsce w ostatnim notowaniu Best Listy Vox FM. Dzisiaj kolejne notowanie, przekonamy się, na którym będzie, więc dodam, zachęcamy VoxFM.pl.
1: Że Gądziu kocha takie kawałki. Tak, kocha, takie tak, szybkie, oczywiście. Mocne.
0: Tak, bo wyobrażam sobie, że biegam wtedy.
1: 6 minut.
0: 5 nawet. Do godziny 8.
1: Będę się upierać.

0: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: autopromocja. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać.
2: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie.
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
5: 40 posłów z Rozwoju Plus oficjalnie wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. Ruszają kontrole po tragicznej śmierci 7-latka, który topił się w łódzkim akwaparku. Za nimi występy polskich klubów w eliminacjach do europejskich pucharów.
6: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Są decyzje po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiS-u 38 posłów i 2 senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiS-u. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji. Jeśli tego nie zrobią, to po tym czasie oficjalnie przestaną być członkami PiS-u. Działania śledczych i kontrola miasta to po śmierci 7-latka, który tonął w łódzkim akwaparku. Niezależnie od prokuratury władze miasta chcą wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
8: Taki wypadek to wielka tragedia i nigdy nie powinien się wydarzyć.

0: Pani prezydent, mimo że sytuacja miała miejsce, gdy zajęcia prowadził podmiot zewnętrzny, zleciła kontrolę wszystkich procedur bezpieczeństwa w naszym akwaparku.
1: Władze Łodzi zapewniają, że zrobią wszystko, by zwiększyć bezpieczeństwo w akwaparku.
0: Prezes spółki został zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie. Bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, jest najważniejsze. Takie rozwiązania istnieją i wdrożymy je w możliwie najkrótszym czasie.
1: 7-letni chłopiec uczestniczył w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Dziecko zauważył jako pierwszy i udzielił pomocy pływając obok mężczyzn. Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich. Takie informacje przekazał szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Awanse zostaną wręczone w sobotę podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Po raz pierwszy podczas defilady, a nie na osobnej uroczystości.
2: To jest dobra informacja. To pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów. Część generałów dostanie kolejną gwiazdkę po prostu. Kolejny awans generalski będzie udziałem kilku generałów. A kilkudziesięciu będzie miało możliwość brania udziału w tej uroczystości.
1: Minister Obrony Narodowej podziękował za współpracę w tej sprawie, m.in. prezydentowi i premierowi.
2: To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, w wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska, tak jak to miało miejsce, jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana.
1: Wręczenie nominacji generalskich w sobotę w samo południe. Wielki sukces Jagi, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers. Mecz zakończył się wynikiem 1-1, który premiował drużynę Adriana Siemieńca.
3: Bardzo wymagający to był przeciwnik. Tym bardziej się cieszymy, że awansowaliśmy dalej, bo to duża dla nas sprawa naprawdę. Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii i dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
1: Mówił po meczu trener Jagi. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze po remisie 1-1 z węgierskim Ferencvaroszem. Do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował za to Raków Częstochowa, który pokonał na wyjeździe szwedzkie Hammarby 1-0. A dopiero dziś rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaswik zostało przełożone, bo poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze. Powodem była mgła, która uniemożliwiła lądowanie na lotnisku w Wagar. Lech broni jednobramkowej zaliczki z Poznania.
4: Upały powracają, 30 stopni dzisiaj na zachodzie kraju pojawi się na termometrach.
5: Pięknie.
4: Do tego
5: Wrocław, Zielona Góra,
4: tak jest.
5: Gorzów, Szczecin.
4: Deszczu raczej nie będzie, nie przewidziano. Dużo słońca dzisiaj będzie nam towarzyszyło, także zapraszamy do spacerów, zachęcamy.
5: Napędzeni radością, bo 1023 hektopaskale, czyli wysokie ciśnienie.
4: Wysoko!
5: Wysoko! Biomet korzystny!
4: No wiadomo, w końcu weekend mamy.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
7: Pierwsza zmiana.
8: Pierwsza zmiana.
4: Konrad Piwowarski.
5: Paweł Pawelec.
4: Dzień dobry. 6 minut po godzinie 8.
5: Zaraz wydarzenie muzyczne i nie tylko.

0: Ojej! Już 8.12! Czyli czas!
1: Na co?
0: Na ulubioną!
1: Co takiego?
0: Zabawę!
2: Czyją?
0: Wszystkich Polaków!
1: Ta zabawa to co mruczy Piwowarski? Ja jestem Piwowarski. Za chwilę zamruczę wam piosenkę i waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za piosenka i kto ją wykonuje oryginalnie.
0: Tych, którzy pierwszy raz słuchają naszej stacji, informuję, nie zanuci, zamruczy, to zupełnie inna forma świadomości.
1: Będę mruczał. Wydaje mi się, że dzisiaj może być stosunkowo łatwo. Piosenka ma już swoje lata, więc wiele osób ją zna. Ty na przykład, Paweł, ją znasz.
0: Ja ją znam, czyli ona może być z roku 70.
1: Nie jest z roku 70, ja nie będę więcej podpowiadał. Ja nie chcę
0: Chciałem
1: więcej podpowiadać.
0: Dla was to zrobić.
1: Przypominamy, jeżeli wiecie albo nie wiecie, to możecie strzelać śmiało SMS-owo 609-869-869. Artysta oraz tytuł piosenki jest potrzebny.
0: Okay.
1: Do zgarnięcia oczywiście gadżety Radia Vox FM.
0: Nie ma nikt innych takich.
1: To co, mogę już zacząć mruczeć?
0: Bardzo proszę.
3: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
0: Masz ci los. A ty nie krzykaczałeś na nikogo?
1: 609-869-869. SMS-em odpowiedzi prosimy.

0: happy.
1: Co mruczy piwo warskie?
2: 19 minut po godzinie 8. Przed chwilą wam zamruczałem. Bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, ale są też te niepoprawne. Tak. Najbardziej mnie zdziwiła piosenka Światło czuła Natalii Kukulskiej, czyli Światło nosisz jeszcze w sobie.
3: Co ty byś się ale... tak zmasakrował to światło!
2: Ale rzeczywiście tam się zgadza liczba tak, sylab. I dokładnie. Dlatego chyba z tym
3: ale częściej było I just wanna be close to you.
2: To się pojawiło też. Pojawił tak. się Zbigniew Wodecki Pszczółka Maja i to też kilka razy.
3: I znowu w życiu mi nie wyszło.
2: Zostawcie Tytanika wśród waszych odpowiedzi też jest. A także Earth, Wind and Fire September. To są błędne odpowiedzi. Jako pierwszy prawidłową odpowiedź podał nam Bartek. Cześć Bartek.
4: Cześć.
2: Bartek, jak tam pogoda na Lubelszczyźnie dzisiaj?
3: A, już to wiem.
4: A, ślicznie, nie ma chmur, słońce świeci, pięknie jest.
2: Jakieś plany weekendowe?
4: No co, grill. I się będziemy bawić, nie?
3: No, oczywiście, że tak. No przecież to są ostatnie te ciepłe wieczory. Trzeba kultywować tradycję
2: Ale
3: polską.
2: Dzisiaj w robocie.
4: I dożynki.
2: Gdzie te dożynki? Opowiadaj.
4: A to dzięki w sąsiedniej gminie.
3: Myślałem, że u kolegi w stodole.
4: A to też będą jutro, a w niedzielę dożynki.
2: Dobra, Bartek, my się tutaj zebraliśmy, żeby nie o dożynkach rozmawiać, tylko o tym, co ja mruczałem.
3: Zaraz, jak na to wpadłeś? Wiedziałeś, czy...
4: Od razu po pierwszej nutce,
3: no, zakładam. Patrz, są
2: nutki.
3: Tacy ludzie.
2: Dobra, Bartek, co ja takiego mruczałem, opowiadaj.
4: Zamruczałeś Bon Jovi'ego Living on a Prayer.
3: Ale to dobre było!
1: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.

0: Pan panie powiedział o tym grillu i ja jak zacząłem myśleć sobie o takiej karkówce, o takich szaszłykach, ale teraz,
1: Piąteczek,
0: teraz dzisiaj. Pracy musimy siedzieć panu
1: jeszcze.
0: Jutro
1: niestety wiesz, że nie mogę, bo pracuję, ale dziś zapraszam.
0: Ale to wiesz, to chodzi o to, że teraz mam ochotę.
1: A się wynikuje, zobaczcie, o Mariusza Chodzelki. Kto jest dziś blisko i robi grilla?
0: Podrzućcie co?
2: Pierwsza zmiana.
0: 2 minuty zostały do godziny 8:30, za chwilę wiadomości.
3: Autopromocja. Alert.
2: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama.
8: Małgorzata Łukowska w studium, 8.30 również zagościła. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
9: Na początek wiadomości: utrudnienia na krajowej 76 między Lubelszczyzną a Mazowszem. W miejscowości Stoczek Łukowski doszło do kolizji dwóch osobówek. Nie ma rannych, ale są problemy z przejazdem. Policja wprowadziła ruch wahadłowy na odcinku Garwolin-Łuków. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 9. Po 49 dniach wydostali spod gruzów kota. Niesamowitą akcję przeprowadzili strażacy z Wenezueli, gdzie pod koniec czerwca doszło do silnego trzęsienia ziemi. Portal El Nacional pisze, że akcja wydobycia zwierzęcia przy użyciu ciężkiego sprzętu ruszyła po tym, jak pracownicy budowlani usłyszeli miauczenie pod jednym z zawalonych budynków. Teraz trwa poszukiwanie właścicieli kota. I jeszcze zaproszenie na wyjątkową imprezę. W Mrągowie rusza dziś festiwal weselnych przebojów. W amfiteatrze nad jeziorem Czos wystąpią m.in. Kaja, Andrzej Piaseczny, Skolim, Szaza czy Zenon Marteniuk. W roli prowadzących Ela Romanowska i Rafał Maserak. 10. jubileuszowa edycja festiwalu weselnych przebojów potrwa do jutra włącznie. Transmisja w Polsacie.

0: 22 minuty zostały do godziny 9, to Radio Fox FM. I tak to jest, słuchać się ciebie, Paweł.
1: Co ja się
0: godzinę zrobię temu, bo zachwalałeś, proszę wchodzić po schodach. Po schodach to no najlepiej.
1: Tak, no oczywiście, że tak, bo to wtedy i pracuje mocno serce, mięśnie rosną. Wiesz,
0: pokazywałem ci przed chwilą filmik. Co było na tym filmiku? Co?
1: Nie zauważył schodu.
0: No. Biedny Skolim grał koncert w Rywalu.
1: No, widulek nasz
0: zrobił krok do przodu, śpiewał dziewczyno piękna.
1: I przyjrzał się którejś tam, wiesz, no tak, i leciał do niej, zapominając, że zejście ze sceny jest z przodu po schodach.
0: No właśnie, no niestety upadł, znieśli go ze sceny, ale chyba wrócił chwilę.
1: Było słychać ała, ała, ała, tak, ała, ała,
0: tak, także uważajcie na siebie, zwłaszcza jak macie plany jakieś długo weekendowe, no, albo weekendowe po prostu, albo na urlopie jesteście, to kontuzja jest mocno prawdopodobna, tak?
1: Albo ćwiczcie pady.
0: Co?
1: Po prostu pady, ćwiczy się pady.
0: No to na PlayStation.
2: Pierwsza zmiana.
0: Tam są pady.
1: Dobre.
0: A za chwilę sprawdzimy, gdzie spędzacie wakacje. Voxfm.pl, nie spać, zwiedzać. Zgłaszać się proszę, 500 zł na prezent marzeń do zgarnięcia.
2: Nagrodę.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać,
2: opowiadać.
3: Zostało do godziny 9. No właśnie, sprawdzamy, gdzie wy na te wakacje się wybieracie. I tym razem naszym kierunkiem jest Polski Biegun Ciepła. Miasto, które ma ponad 100 mostów, 111 mostów oraz 38 kładek dla pieszych.
4: Wrocław.
3: Dokładnie.
4: Jajajajajaj, tak, byłem dwa razy, pochwalę się.
3: Do Wrocławia właśnie też wybrała się nasza słuchaczka. Cześć.
5: Cześć, cześć, dzień dobry.
3: Słuchaj, opowiadaj, co wy w tym Wrocławiu macie zamiar zobaczyć i co już zobaczyliście?
5: Jedyne, co zobaczyliśmy, no to w sumie rynek. Dzisiaj planujemy, bo jest bardzo ładna pogoda, zoo i oceanarium. Może jak jeszcze czasu zostanie, to myślimy o parku japońskim, ogrody japońskie, przepraszam. No i co, jakieś lody, może goferki.
3: Dobra, Ewa, głównym celem jest chyba to zoo, tak? Z tego, co pisałaś do nas.
4: Wrocławskie zoo, tak, słyszałem wielokrotnie w telewizji, widziałem.
3: Jakie zwierzęta są na waszym celowniku?
5: No myślę, że takie chyba te afrykańskie najbardziej.
4: No
5: gdzieś
4: pewnie.
5: Lewki, hipopotamy.
3: A kapibara, bo tam ja sprawdzałem sobie, co można, jakie zwierzęta można zobaczyć.
4: Kapibara.
3: No kapibara jest we Wrocławiu, tak, można. Kapibary są super, one są mega słodkie, wszystkie zwierzęta inne nie lubią. Albo na przykład myszę jelenia można zobaczyć.
4: Myszo-jeleń?
5: Tak, i też można zobaczyć, jak się karmi. To też sprawdziłam, są godziny karmień zwierząt.
3: Jak ja ci zazdroszczę.
5: Też chcę to zobaczyć właśnie. Właśnie, jak to wygląda.
3: Ja ci bardzo zazdroszczę. W takim razie, słuchaj, mamy 500 zł na prezent marzeń dla ciebie. No i życzymy miłego dzisiaj zwiedzania Wrocławia.
4: Rozkręcajcie się tam.
5: Super, dzięki. Na pewno wam wyślę fotki.
3: Czekamy.
4: Ujemy.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Myszo, jeleń. Przepraszam, musiałem.
4: 609-869-869. Jeśli wy macie ochotę nam wysłać jakąś fotkę, bardzo chętnie.
3: Ojejku, ja się boję. Living on a prayer już teraz.
4: Co
3: w Vox FM. 13 minut zostało do godziny 9.

0: My. Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonsa, Willy William w Vox FM w rytmie hitów.
1: Kiedyś Slade śpiewał taką piosenkę, ale to nieważne. To
0: było
1: jeszcze
0: dawno
1: was wtedy nie było.
0: Time to Pray i Andrea już teraz w Vox FM w rytmie hitów. 7 minut zostało do 9.

0: 4 minuty zostały do godziny 9, to Radio Vox FM. Dziękujemy wam za wszystkie zdjęcia, które nam zaczęliście wysyłać na prośbę
1: Pawła. Nawet z Bergen.
0: Z krainy drewna dostaliśmy zdjęcie.
1: Z jakąś zabawką dziecięcą drewnianą, tak.
0: Jacek z Wrocławia też wysłał w zimowej czapce zdjęcie, to tak chyba na ochłodę.
1: Gdzieś tak jest zimno, ojej, gdzie on jest.
0: No, ale przynajmniej możemy sobie powyobrażać, trochę się pochłodzić, bo przed nami wielkie upały w ten weekend.
1: Tak, i wiemy dzięki aplikacji, że słuchacie nas w całym świecie w ogóle tutaj, tu, z tamtej
0: także
1: strony.
0: Przypominamy 609-869-869, ten numer do waszej dyspozycji. Tymczasem zbliżamy się do godziny 9, a to oznacza, że przed nami kochaj albo rzucaj i ktoś
1: Paweł
0: się...
1: napisał, mój imiennik. Wiola mnie zostawiła, odeszła z dzieckiem, a mamy córkę, dodał. Wyobraź sobie, sytuacja trudna do zniesienia. Wróciłem z pracy i już ich nie było. I ja nie wiem dlaczego. Powiedziała niespodziewanie, że mnie nie kocha. Pomożesz? No to jest trudna sytuacja do tego. No, nic więcej nie ma w zgłoszeniu. Kończył i muszę ci powiedzieć, że chłopina schudł jeszcze, bo pisze o tym 14 kilogramów.
0: Paweł, ty musisz się w takim razie trochę, jak wiesz, poćwiczyć sobie. Masz jeszcze te kilkanaście minut, no bo ja nie chcę nic mówić, ale no, w tym tygodniu 4 rzucaję.
1: Proszę mnie nie rozliczać. To są trudne historie. Ja prosiłem o łatwiejsze.
0: Ja wiem, że...
1: Pierwszy krok żołnierski do serca jej.
0: Także Paweł, dzisiaj 200% musisz z siebie dać, tak żeby chociaż jeden kochaj był, dobra?
1: A jak zawiodę?
0: No nic nie wiem, no będziemy trzymać kciuki, żebyś nie zawiodł.
1: To będą się złożyć podpis, tak, na tej kartce. Od rana
0: z Vox FM. Kochaj albo rzucaj po godzinie 9 wcześniej, bo punktualnie o 9 wiadomości Vox FM.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Czterolatka, która cudem przeżyła upadek z piątego piętra, trafi do pieczy zastępczej. W Warszawie miało dojść do egzekucji. Zamach udaremniły polskie służby. Na koniec cztery rekordy Guinnessa Erlinga Haalanda.
4: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
3: Po dramatycznym wypadku w Łomży jest decyzja sądu. Czterolatka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży, Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zabezpieczeniu dziecka.
5: Analizując sytuację dziecka, rodziców, no bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka no, poza opieką matki i ojca.
3: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
5: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
3: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. Czterolatka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby po tym, jak spadła z piątego piętra bloku. Została złapana w koc. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu, a ojciec przebywał za granicą. Kobieta do tej pory nie została przesłuchana, bo wnioskowała o wyznaczenie nowego terminu. Orzeczenie nie jest prawomocne, a rodzice czteroletniej dziewczynki mogą się odwołać od tej decyzji. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. O szczegółach wie nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
7: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
6: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
3: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Tysiącom polskich przychodni grożą surowe kary finansowe. To w związku z ogromnym wyciekiem danych z firmy MyDoctor. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, przychodnie były administratorami danych pacjentów, a to właśnie administrator ponosi konsekwencje za ewentualny wyciek informacji. Kary finansowe grożą nawet 12 tysiącom przychodni. Tymczasem eksperci alarmują, że wykradzione dane mogą posłużyć do szantażowania ważnych polskich polityków. Według obecnych doniesień dane nie zostały upublicznione, ale jeśli tak by się stało, konsekwencje byłyby bardzo poważne, mówi Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona, z którym kontaktowali się hakerzy.
8: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakiejś operacji wywiadowczej

0: badawczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób, wyszukanie ich schorzeń, wyszukanie rzeczy wstydliwych może służyć do szantażu i to byłby bardzo niedobry scenariusz dla Polski.
1: Jedyne, co każdy z nas może w tej chwili zrobić, to zastrzec PESEL i być czujnym na podejrzany kontakt.
0: Gdyby jednak te dane trafiły do internetu, no zwykły obywatel mógłby wtedy dostać czy telefon od swojej przychodni, czy od swojego lekarza w oparciu właśnie o te dane wykradzione z tej bazy.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że hakerzy mają dane co najmniej jednego ważnego polskiego polityka. W kontakcie z nim jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na koniec w wiadomościach jeszcze 4 rekordy Guinnessa Erlinga Haalanda. Piłkarz Manchesteru City został uhonorowany m.in. za to, że zdobył 100 bramek w Premier League w najkrótszym czasie w historii. Potrzebował do tego zaledwie 111 meczów. Z 36 bramkami jest też rekordzistą angielskiej ligi pod względem liczby strzelonych goli w jednym sezonie. Haaland dla reprezentacji Norwegii zdobył 19 bramek w Lidze Narodów, czyli więcej niż jakikolwiek inny zawodnik w Europie, ale także wyrównał rekord największej liczby goli w meczu Ligi Mistrzów. Do bramki trafił 5 razy.
2: Rekordów, jeżeli chodzi o temperatury, nie będzie dzisiaj, chociaż bardzo ciepło. 30 stopni dzisiaj na zachodzie w Szczecinie, w Gorzowie, Zielonej Górze, a także we Wrocławiu pokażą termometry. Reszta kraju w okolicach 26-27 stopni maksymalnie. No i bardzo, bardzo dużo słońca w całym kraju. Chmurki mogą pojawić się na północy, ale raczej powinno obyć się bez deszczu. No i to jest przedsmak tego, co będzie się działo jutro i pojutrze, bo temperatury w weekend do 36-7 stopni.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pierwsza zmiana.
2: 5 minut po godzinie 9. Konrad Piwowarski, dzień dobry. A za chwilę kochaj albo rzucaj.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

nie wiem, ja chyba Pawła troszeczkę przestraszyłem tym, że były cztery rzucaje do tej pory, bo on poszedł i nie wraca. Paweł! Paweł, kochaj albo rzucaj teraz! Gdzie on jest? Czekajcie, czekajcie chwilę, ja idę po niego.

0: Dobra, Paweł, jesteś? Dobra. Co, nie chcesz już opowiedzieć? No dobra, to dzwoń w takim razie. Szczegóły... O, jest! Jezu, no Paweł! Gdzie ty jesteś?
1: Oj, przepraszam, bo ja
0: słuchacze od 45 sekund czekają, aż opowiesz, co będzie w Kochaj albo Rzucaj.
1: Przepraszam państwa, ale zostałem zaproszony, jak słuchasz, bo mówiliśmy, że jesteśmy głodni, miło o grillu, ogórka przyniosłem.
0: Mów!
1: Nie mogę z ustami, no. Ale sprawa jest jasna, pełnymi. Przepraszam już, no, to jest żywe radio, ludzie. Paweł do mnie napisał, że zostawiła go dziewczyna, wychodząc z dzieckiem. Jak go nie było, był w pracy. Wrócił, nie ma, puste ściany, tylko nawet zapachu nie zostało. To klucze zostawiła otwarte mieszkanie. Pyta, czy pomogę. Pewnie, że pomogę. Ja tylko mam prośbę do Pawła, bo on już czeka, jest połączony, żeby mówił prawdę.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Pawła. Pawle, co się dzieje z Violettą?
3: No zostawiła mnie żona.
1: To żona jest ważny punkt programu.
3: Tak, to jest moja żona.
1: Wyprowadziła się, chyba wnioskuję, od ciebie z córką.
3: Tak.
1: Wstała i wyszła?
3: To znaczy wróciłem z pracy i było już pusto.
1: W jakim wieku masz córkę, jak ma na imię?
3: 6 lat, Basia.
1: Czyli znacie się przynajmniej 7.
3: Więcej, z 8.
1: Jak ją spotkałeś?
3: Wracałem z wesela.
1: Nie była na tym weselu, po prostu poznałeś się.
3: W sklepie pracowała.
1: Okej. W monopolowym podejrzewam.
3: Tak.
1: Jak było na początku, w pierwszym roku? Jak żeście spędzali czas, jak ją podrywałeś, jak ci to szło wtedy?
3: Super.
1: Jakieś wyjazdy były w międzyczasie?
3: Nie, wyjazdów nie było.
1: Nie byłeś z nią nigdzie na wakacjach?
3: Na początku nie.
1: Aha. Jak się córka twoja pojawiła?
3: To znaczy?
1: No, specjalnie zadaję ci takie pytania, żebyś coś mówił, bo mało mówisz.
3: Nie jestem bardzo wylewny.
1: No właśnie widzę. To był przemyślany ruch? Czy zdarzyło się tak, że powstało dziecię?
3: Chcieliśmy, no.
1: Czyli były poważne plany założenia rodziny?
3: Tak.
1: Nie musiałeś się żenić, chciałeś?
3: Tak, nie to, że musiałem, tylko, że no, chcieliśmy, no.
1: A dlaczego ona sobie ciebie wybrała? Jakie zalety twoje wymieniała?
3: Tego to już nie powiem, no bo nie wiem, no.
1: Tego też nie wiesz, nie wiesz dlaczego odeszła, nie wiesz dlaczego cię wybrała. Pamiętasz imię córki? Czy też będą kłopoty?
3: Barbara.
1: Dlaczego zniknęła z twojego domu Violetta, żona twoja?
3: No bo stwierdziła, że już mnie nie kocha i...
1: Powody?
3: Nie wiem.
1: Nie nadużywasz alkoholu?
3: Nie.
1: Jej zdaniem?
3: Jej zdaniem może i tak. Paweł, powiem ci tak, już, bo przeszliśmy na ty, prawda?
1: Tak.
3: Jak już rozmawiamy szczerze, no to rozmawiamy.
1: Jak będzie nieszczerze, to ci nic nie załatwię, nie?
3: No to rozmawiamy szczerze. Było tak, że wiesz, nawet szło do sklepu, no to weź mi piwko na wieczór.
1: Nie powiedziała ci, wyprowadzając się, dlaczego to zrobiła? Nie napisała, bo rozumiem, że wróciłeś z pracy i jej nie było, pamiętam to?
3: Nie.
1: I nie czujesz się winny?
3: Po części tak. Może nie dbałem za bardzo o nią.
1: Co zarzucała?
3: W sumie to nic.
1: Dobra, to jest wszystko, co mogłem od ciebie się dowiedzieć. Pomocny to ty jesteś. Średnio, mój ty imienniku. A więc, Violetta, czy ty masz za co kochać tego Pawła, czy ty właśnie nie masz za co kochać i rzucasz, bo się ratujesz przed byciem z kimś, kto cię mocno zawiódł? Kochaj albo rzucaj, żeby Paweł wiedział, że ma tylko alimenty.
2: Kochaj albo rzucaj.
0: Ale tak szczerze?
1: Ja ci obiecałem sukces, a tu ja już...
0: Tak szczerze?
1: No.
0: To nie wiem.
1: To tak jak Paweł. Paweł tak mają. Nie wiem! Nie wiem.
0: Jeżeli wy wiecie, macie przeczucie, czy będzie kochaj albo rzucaj, to piszcie na 609 8 6 9 8 6 9.

0: No coś nie wierzycie w Pawła.
1: No właśnie, dlaczego? Ale w którego, we mnie czy w niego?
0: W obu.
1: W obu, w obu. Ktoś ładnie napisał. Pawelec, nieprawda, że Pawy nie wiedzą. Ja jestem Paweł i też nie wiem.
0: Będzie rzucaj, napisał Marcin. Tam dużo brudu jest. Kobieta nie znika od tak w ciągu jednego dnia.
1: No,
0: i jeszcze tak jeden SMS przyleciał. Pewnie nieraz mu mówiła, co jej się nie podoba, ale bez awantury i to nie dotarło. Później już odchodziła po cichu, patrząc na brak reakcji.
1: No. A widzisz, to wy wiecie, znacie tę sytuację, ale mam nadzieję, że życie sobie jakoś żeście ułożyli.
0: To co wiemy?
1: Wiemy to, że dziewczyna spakowała się, wykorzystała moment, w którym on był w pracy i zabrała dziecko i wyszła z domu, a to jest nawet żona, jak się okazało, czego nie napisał w zgłoszeniu.
0: I on twierdzi, że nie wie, dlaczego to się wydarzyło, nie wie, co się stało, że po prostu wzięła to wszystko, wzięła dziecko, wzięła walizki, wyszła.
1: Tak, i to nie chodzi o alkohol, nie chodzi o jakieś dziewczyny, on nie wie.
0: No to,
1: bo Paweł po prostu nie wie.
0: Więc... Myślę, że Viola będzie wiedziała, no, dlaczego wyszła.
1: Bardzo, oczywiście, no tak. I za mąż też
0: no
1: będzie.
0: No i liczę na to, że
1: wyszła.
0: Jednak wróci, tak? No bo
1: no, no, o to będę walczył. No. I żeby się przyprowadziła.
2: Kochaj. Albo rzucaj.
3: Halo?
1: W ramach niespodzianki ufundowanej przez radio Vox FM do Violetty Paweł Pawelec. Tadam, witam cię, Viola.
3: Witam.
1: Jakiś taki łysty blondyn mnie napuszcza na ciebie. Taki, co schudł 14 kg z rozpaczy, Violka.
3: Bo na...
1: No. Tak, pisze ładnie, że zniknęłaś mu któregoś dnia, gdy wrócił z pracy, zobaczył puste ściany, straszna bida wokół niego. Ciekaw jest w ogóle, co u ciebie, bo nie wie, jak sobie dajesz radę. I pyta, czy nie można byłoby na nowo zacząć?
3: Ale wiesz, to jest śmiech na sali, bo mieszkamy, że tak powiem, vis-a-vis w bloku.
1: Co?
3: Mamy dziecko ze sobą, więc mamy kontakt ze sobą.
1: O, masz.
3: Ale jesteśmy w trakcie rozwodu, więc...
1: Ale ściemniasz.
3: No.
1: Ja mu tłumaczyłem, że to szczerość tylko teraz, bo zaraz padniemy na kłamstwach. On nie wie, dlaczego go zostawiłaś, wiesz?
3: A nie, nie wie.
1: Więc może niech posłucha, bo on nie kuma bazy.
3: A nie ma pojęcia.
1: W czym cię zawiódł? Co uznałaś już za nieodwracalne?
3: Ze wszystkim mnie zawiódł.
1: Wymieniaj, zapisuję.
3: To będzie długa rozmowa. Brak jego obecności w naszym związku, brak jego obecności w wychowaniu córki, brak rozmowy jakiejkolwiek, gdy ja podejmowałam kroki, a on miał to gdzieś i mnie wyśmiewał. Po drugie, gdy ja mówiłam, że coś jest nie tak i trzeba to naprawić, to powiedział, że nie, bo wszystko jest idealnie i żebym ja się leczyła, a nie on. Nie jesteśmy prawie ze sobą 2 lata, nie mieszkamy w jednym mieszkaniu, więc co on tutaj oczekuje?
1: No myśli, że przyglądając się mu pewnie, jak widzisz go na co dzień, widzisz zmiany, że może jest spokojniejszy, nie wiem, może mówi ci o swoich błędach, ma odwagę, nie miał odwagi powiedzieć, no i że może byś spróbowała, zanim się rozwiedziesz, nie? Ostatnia deska ratunku.
3: Ostatnia deska ratunku to on miał 1 000 000 razy i żadnej nie wykorzystał, więc to już klamka zapadła, że tak powiem.
1: Rozumiem.
3: I z mojej strony tylko musi starać się o względy córki, żeby naprawić relacje między ojcem a dzieckiem.
1: Tu też klapa?
3: Też klapa, bo wtedy coś... miał się spotkać z dzieckiem o godzinie 15, gdy zadzwoniłam i pisałam SMS-y, to on wielce jest w pracy. Więc to jest ściema. Nie, ja w ogóle nie czaję bazy.
1: Baśka w ogóle za nim nie tęskni?
3: Absolutnie.
1: No to ratuj ty się, dziewczyno, ale ja muszę zapytać, kochasz go jeszcze? Jest szansa na powrót, czy nie?
3: Nie.
4: No nie!
1: Nie powiedziałeś mi, że mieszkacie naprzeciwko siebie. Nie powiedziałeś mi, że już 2 lata nie jesteście razem. Nie powiedziałeś mi, że nie interesujesz się dzieckiem.
5: Teraz jesteśmy poza anteną, czy nie?
1: Nie, nie, jesteśmy na antenie. Ja po prostu zastanawiam się, dlaczego tak ważne, istotne rzeczy, gdzie byłeś potrzebny, gdzie nie podejmowałeś decyzji, gdzie nie było świętości, była tylko i wyłącznie praca, nie mogłeś odłożyć pewnych spraw. Ja nawet w radiu mówię, że nie mogę, bo jest coś istotnego. Jeżeli moje dziecko ma występ w przedszkolu, a tak było, to ja brałem wolne. Jak nie, to wolny dzień, to na żądanie. Nie pokazałeś, że one są ważne. Ona kpi, wyśmiewa. Za późno, Paweł. Buduj na bazie tego doświadczenia inny związek.
3: Dokładnie.
1: Tu już nic nie zbudujesz, no. Wyobrażasz sobie teraz ją zdejmującą przed tobą bieliznę i skakującą ci do łóżka. To byłaby komedia, słyszysz, nie? U niej masz już pod górę na bosaka po szkle. Wiesz co, możesz jej zaimponować, jak znajdziesz fajną, ciekawą, atrakcyjną babkę i jej przedstawisz ją. O. To wtedy ona powie no, no, no. Ulubiony kolor córki? Ulubione zwierzę? Dzięki. Coś na do widzenia, Paweł, i spadamy.
5: Dzięki bardzo za kontakt.
1: Wiolka, znajdź mu coś, no.
3: O Jezu, Paweł, nie wiesz, co mówisz, i tyle ci powiem.
5: Jestem zamknięty w sobie, wiesz?
1: No to znajdź taką samą zamkniętą, cichą romantyczkę. Odgadujcie swoje myśli, układajcie sobie przyszłość na domyśle i będziecie szczęśliwi. Jak to możliwe, że udało ci się tą wariatkę Wiolkę zakręcić na początku?
3: No
1: wy w ogóle do siebie nie pasujecie.
5: Pasujemy, pasujemy.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, miodu z tego nie będzie. Pozdrawiam, pa.
3: Dobrego dnia, pa.
5: O, dzięki, pa.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
0: Powiem tak, nie wyrzucaj. A Wiola zadowolona.
1: Tak jest, ale ja, słuchajcie, widzę minę Kodzia. A on jest twardy. Jeśli on ma taką minę, to wyobrażam sobie, jak wam bardzo szczęki opadły
0: jak
1: na dół.
0: Jak ktoś napisał ładnie, normalnie stand-up. Vox FM.pl, tam można się zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj i liczymy, że przyszły tydzień będzie skuteczniejszy.

0: Powiem ci, że te wafelki są bardzo dobre.
1: I bo one są te rodzinne.
0: Najpierw miałem. Najpierw miałem tutaj tak wyrzuty sumienia trochę, że jednak na śniadanie jem wafelki. Aha. Ale potem pomyślałem, że to jednak ja się poświęcam dla słuchaczy. No bo to one są do zdobycia u nas. Tak. Vox FM robi lato. Jak się zgłosicie, macie szansę na wygranie 2000 zł na weekend, a także zapas wafelków do was wędruje. Także
1: może nawet 2000 wafelków, warto. Ja nie wiem. No to ile tego jest.
0: Wystarczy tylko napisać o swoich wpadkach wakacyjnych. I teraz właśnie czytam sobie o pewnej pani, która postanowiła polecieć sobie do Turcji na wakacje.
1: To nasza słuchaczka pewnie.
0: 22-latka z Lubelszczyzny.
1: Tak.
0: Chciała dostać się do Turcji, no ale zorientowała się tuż przed wylotem, że dowód jej się skończył. Zgadnij, co zrobiła.
1: No tak, no otworzyłem dowód.
0: Nie, postanowiła długopisem przerobić na dowodzie tam datę ważności dowodu.
1: A no tak.
0: No niestety się zorientowali.
1: Zorientowali się. Na dowodzie osobistym?
0: No właśnie tak, na tym plastikowym.
1: Przecież to jest plastik.
0: No, ja nie wiem, jak ona to próbowała zrobić.
1: To jest dobra.
0: 4000 zł kary dostała.
1: O, masz ci los, jeszcze ją ukarali za to. Zapraszamy do nas po wafelki.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Z Vox FM.pl, tam możecie się zgłaszać.
2: Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
8: Już jest! Nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzówka z Przaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
4: Reklama.
9: W lubuskich lasach sucho, a przed nami gorący weekend. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Jest drugi i trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a to oznacza wzmożoną ostrożność. Przebywając w lesie, nie rozpalajmy grillów, ognisk, nie palmy papierosów. Będzie żar lał się z nieba, przestrzega IMGW. Na zachodzie, dzisiaj od godziny 13, mamy mieć 31 stopni Celsjusza, a w sobotę jeszcze więcej, bo 35 kresek. Leśnicy są w pełnej gotowości, bo w takich warunkach łatwo zapuszyć ogień, mówi Paweł Wcisło z lubuskich lasów państwowych.
10: Ściółki leśne to są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
9: Jeżeli w lesie zauważymy ogień, trzeba niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112. W tropikalnych warunkach pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie. Sprzęt wojskowy, apel i grochówka. Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się w Żaganiu. Uroczystość w sobotę, atrakcje dla całych rodzin, start o godzinie 10.30. Wcześniej, dzisiaj, uroczystości odbędą się w Gorzowie. Zapraszają dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz prezydent Gorzowa. O godzinie 20, czyli wieczorową porą, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, apel pamięci, salwa honorowa, wojskowe pieśni. 15 sierpnia to rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To dzień, w którym wspominamy bohaterów walczących o wolność ojczyzny oraz oddajemy szacunek żołnierzom pilnującym granic. Na termometrach w Gorzowie mamy 19 stopni, a dzisiaj maks to, uwaga, 30 kresek, więc będzie bardzo gorąco. Przygotujcie się odpowiednio, kremy z filtrem jeszcze się przydadzą, nakrycia głowy, no i pijemy wodę przede wszystkim. Kierowcy rozważnie, ostrożnie z klimatyzacją, nie za nisko, bo się zamrozicie.
2: Vox FM Gorzów. Vox FM.
3: Vox FM.

0: co ty robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: Vox FM.
6: Gorzów.
7: Paraliż na torach w Toruniu to po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym. Wraca program CPN, obniżki cen paliw będą do końca sierpnia. O poczucie bezpieczeństwa po zmroku mieszkańców pytają władze Krakowa.
8: Jest godzina 10, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
7: Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. Dramat rozegrał się przy ulicy Kluczyki chwilę po godzinie 8. Na miejscu są utrudnienia w ruchu kolejowym, relacjonuje nasza reporterka Marta Łazarska.
9: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Głównym do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
7: Na miejscu pracują służby, które badają okoliczności tego zdarzenia. Są też duże utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. To po zderzeniu osobówki z ciężarówką w miejscowości Sobiejuchy, niedaleko Żnina. Obecnie droga w kierunku Poznania jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Od poniedziałku będzie tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, a do tego maksymalne stawki za litr. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
11: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedną z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
10: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
12: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
13: Obniżki zawsze się przydadzą.
10: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
7: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.

0: Przepiękne słońce, drodzy Państwo. 20 stopni na termometrach, jak jechałam, na tym takim wielkim termometrze zobaczyłam, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co faktycznie czuć, bo jest dużo, dużo cieplej. I takie ciepło z nami będzie, słuchajcie, przez cały weekend. Ponad 30 stopni nawet możemy zobaczyć na termometrach. Na jutro prognozują 34, na niedzielę nawet 35. Plan idealny na weekend. No, lepszego weekendu to my absolutnie nie mogliśmy sobie wymarzyć.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Tym bardziej, że to jest długi weekend, drodzy Państwo. 3 minuty po godzinie 10. Gosia Łukowska wraca z kolejną porcją newsów.
3: Wróci.
0: To czekamy wobec tego na Gosię. Charming Horses, Killing Me Softly na dobry początek tej godziny. Z Colin za moment również będzie Kiss Me Baby. A przy okazji przypominam, na Instagramie Vox FM możecie sprawdzić, jak wczoraj bawiliśmy się razem z Colinem podczas grilla w Łebie. Klaudia Wasilu, witam pięknie i zapraszam. Spędzamy długi weekend razem.

Zobaczcie, jak można się przenieść w czasie o kilkanaście lat. Sugababes w głośnikach, Push the Button i człowiek od razu jakiś taki młodszy. A tymczasem mamy 16 minut po godzinie 10, idealna pora na kawusie. W temacie kawy, słuchajcie, cieszmy się, póki jest jeszcze tania. Wychodzi na to i wygląda na to, że ceny kawy mogą wystrzelić. Może nie tak bardzo, ale mimo wszystko ceny kawy mogą pójść w górę, jak czytam. Sam minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapewnia, że są jeszcze takie zamienniki, na przykład kawa z żołędzi. Tak w razie czego oczywiście uspokaja, że raczej nie podrożeją, ale zamienniki są. Przy okazji zaglądam jeszcze w kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj mamy dzień energetyka, dlatego kto potrzebuje jakiegoś dopalenia, na przykład energetycznego, albo ewentualnie można po prostu zrobić głośniej. Dr. Alban, It's My Life. Taki ładunek energetyczny już teraz. Khaled, C'est La Vie za moment. Kumi i Op Op Na Na Na również będzie. Tu Vox FM. Na energię możecie liczyć. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Jak nasz weekend będzie tak piękny jak ten Blinding Lights od The Weeknd, to ja nie mam więcej pytań. Niech będzie i niech trwa, bo przypominam, rozpoczął się długi weekend i pozdrawiam serdecznie tych, którzy również, podobnie jak ja, woleli wybrać pracę, bo to wiadomo, to była nasza niczym absolutnie nieprzymuszona decyzja. Buziaki śle i piąteczki przybijam wam wszystkim, a jak jesteście na urlopie, no trudno, co robić? Żartuję, korzystajcie.
1: Reklama. Euro na wszystko cię stać, Eurorama.
2: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

humoru. W piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk. A na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik Chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już dziś o 19.55 w Polsacie. Festiwal weselnych przebojów prosto z Mrągowa. Na scenie Zenon Martyniuk, Boys, Kaja, Piaseczny, Piękni i Młodzi i wielkie weselne hity. Baw się razem z nami. Poleca Vox FM.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Taka akcja to świetny pomysł, uważa znany kucharz, ambasador nocnego szoku kulinarnego w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, to szczegóły. Grzegorz Łapanowski pod koniec sierpnia odwiedzi 10 lokali. Na trasie rekordowa liczba, bo 60 restauratorów, w tym 14 debiutantów. To już 6. edycja gorzowskiego szoku kulinarnego. Pomysł urzekł mistrza smaku.
11: Miasto znalazło figurę, w jaki sposób pomagać lokalnym restauracjom. I to mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że to jest taki ciekawy model, który mogłyby powtórzyć też inne miasta.
10: Korzyści jest sporo. Podkreśla Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.
12: Oprócz tej przygody dla mieszkańców, to jest też to, że poznają lokale, w których być może do tej pory nie mieli okazji być. Jest to też promocja dla tych, którzy są spoza Gorzowa.
10: 28-29 sierpnia rządzić będzie Marchewka. Lokal, który przygotuje zdaniem degustujących najlepszy specjał, zdobędzie tytuł króla lub królowej gorzowskiej gastronomii oraz nagrody. Scena eksploduje, retro dźwięki w gorzowskiej wartowni. W sobotę zadebiutuje Steve Murano. Będzie także elektrojoga oraz stand-up Filipa Puzyra. Zabawa wystartuje o godzinie 20 przy wale okrężnym, wstęp wolny. To będzie prawdziwy retro wieczór. Steve Murano to berliński DJ znany z remiksów Passion, Insane, Satisfaction. Rezydent wielu eventów. Jego styl wyróżnia się selektywnym doborem winylowych nagrań i umiejętnością budowania flow przez godzinne sety. Tworzy taneczną dramaturgię. Impreza startuje w sobotę o 20. Mimo że wakacje, to nie wszyscy leniuchują. Praca w RE, zwłaszcza widać, jeżeli są jakieś remonty dróg, a w Gorzowie powstaje obwodnica północna i dzieje się. Wszystko jest oznakowane, kierowcy musicie być czujni i rozważni, bez pośpiechu. A pogoda w najbliższym czasie bardzo ciepła, gorąca, no bo będziemy mieli w sobotę 35 stopni.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98.

0: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
2: Rosjanin skazany za współpracę z polskim wywiadem ma trafić do kolonii karnej. 31-latek i jego syn odnalezieni. Informacje potwierdziła policja z Jastrzębia-Zdroju, a w Radomiu samolotowa akrobacja na święto Wojska Polskiego.
3: O tym wszystkim usłyszymy w wiadomościach Vox FM. Jest 11. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Robimy głośniej i słuchamy.
2: Na początek poważne utrudnienia w ruchu na A4. Ogromnych korków spodziewajcie się na trasie w kierunku Katowic. To po zderzeniu dwóch osobówek. Służby udrożniły już przejazd, ale wciąż jest tam spory zator. Kolejne utrudnienia są na wysokości Skawiny, gdzie osobówki zderzyły się na jezdni w kierunku Rzeszowa. Tutaj wciąż jeszcze mogą pracować służby. Trzeba też liczyć się ze wzmożonym ruchem. Ma trafić do kolonii karnej za współpracę z polskim wywiadem. Rosjanin Giegorij Pierogow został skazany na 23 lata pozbawienia wolności, donosi niezależny rosyjski portal Meduza. Taką decyzję miał podjąć moskiewski sąd, a poinformowało o tym FSB. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
4: Według rosyjskich służb Pierogow wyjechał do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Miał skontaktować się z polskim wywiadem. Jego zadaniem było zbieranie i przekazywanie tajnych informacji o systemach uzbrojenia używanych przez Rosję w czasie wojny. Pierogow miał pozyskiwać wiedzę od pracowników rosyjskiej zbrojeniówki. Poszukiwał też danych osób, które mógł potencjalnie zwerbować. Według rosyjskiego wywiadu dotował też z pomocą kryptowalut ukraińskie wojsko i miał organizować dostawy uzbrojenia z Polski do Ukrainy. Podkreślmy, że przekazywane przez FSB informacje są niemożliwe do zweryfikowania.
2: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Szczęśliwy finał całonocnych poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policja odnalazła 31-latka i jego 4-letniego syna. Obaj wczoraj około godziny 17 wyszli z mieszkania na podwórko i ślad po nich zaginął. Mieli być widziani późnym wieczorem w centrum miasta. Do akcji ruszyli zaalarmowani policjanci, przeszukiwali ulice i zamieścili na stronie komendy dane oraz zdjęcia poszukiwanych. Ojca i 4-latka odnaleziono dopiero rano. Obaj są cali i zdrowi. Wulkan Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Tysiące osób próbują wydostać się z wyspy albo dotrzeć na nią na urlop. Tymczasem władze do soboty do godziny 2 w nocy przedłużyły zakaz lotów na lotnisku w Katanii, największym na Sycylii. Wielu turystów próbuje z kolei dostać się jak najbliżej dymiącego krateru. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
5: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok. Jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie z Sycylii. Marek Balawajder.
2: Na co dzień są ozdobą radomskiego nieba. Jutro będzie można je zobaczyć podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. 4 radomskie orliki od kilku dni ćwiczą odpowiednią koordynację podczas lotu. Zespół akrobacyjny składa się z 7 maszyn. Jak mówi dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, pułkownik Michał Kras, obecnie jest on w fazie przebudowy.
6: Jesteśmy na etapie przebudowy zespołu, wymiany pokoleń, szkoleniu nowych przedstawicieli zespołu. Może w troszeczkę zmodyfikowanym wydaniu.
2: Orliki głównie po zmroku można zobaczyć na radomskim niebie. Obecnie szkolą się na nich podchorążowie z Dęblina.
3: Już jest dobrze. A będzie... O, widzę nawet, że bardzo sam Badeża
2: dzisiaj jest wiechowa. Dzień energetyka.
3: Tak, tak, to prawda. Ale energii też słońce nam bardzo dużo doda, bo dzisiaj w całym kraju bardzo słonecznie i bardzo ciepło. Już teraz w Zakopanem, słuchajcie, prawie 19 stopni i to jest najchłodniejsze miasto w Polsce. W Legnicy z kolei 25 i tam najcieplej, a w ciągu dnia temperatury wzrosną nawet do maksymalnie 30 stopni w cieniu dzisiaj w Zielonej Górze. 29 wskażą termometry w Szczecinie i w Gorzowie, najchłodniej 22 stopnie w Zakopcu. O, to już mamy 4,5 minuty po godzinie 11. Gosia przyjdzie?

0: zawsze idę nawet bez tej kurtki, którą mam teraz na sobie, bo jak słucham o tych wysokich temperaturach, też mi się ciepło zrobiło.
1: Aż trzeba zdjąć. A? Tym bardziej, że zobacz, jak tu ciepło nawet nam podkręciłam. Słoneczko odpaliłam.
0: Tak, w warszawskim studiu Voxa 24.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Pitbull, Neo, Afrojack, Give Me Everything. Ale dobrze, rozpoczniemy godzinę 11.05 po. Dzień dobry, Klaudia Wasiluk, witam ponownie. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

18 minut po godzinie 11, aktyw i widzę tu w Vox FM. To tu wam robimy lato i przy okazji przypominamy, że już jutro 15 sierpnia, a wiadomo, czerwona kartka w kalendarzu to jest Święto Wojska Polskiego i w związku z tym będziemy mogli bardzo dużo rzeczy zobaczyć na niebie. O, i to takich, że głowa mała. Słuchajcie, będzie defilada w stolicy, która będzie największą w historii, na warszawskiej Wisłostradzie, na Bałtyku, na niebie, w wojskowych strefach, generalnie w całym kraju, ponad 500 sztuk sprzętu i kilka tysięcy żołnierzy. Będzie można zobaczyć ultranowoczesne samoloty F-35, F-16, śmigłowce Black Hawk i Apache, korwety, fregaty, niszczyciele min i czołgi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko do zobaczenia już jutro. Będzie można podziwiać na niebie również. No, my czym się pochwalić, w związku z tym się chwalimy, oczywiście, że tak. Do tego jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której przy okazji wojska nie można wspomnieć. Jedna i równie smaczna. Oczywiście, grochówka. Tego też będzie można spróbować w Polsce. Smacznego życzę już teraz, 19 minut po godzinie 11, Mira Mniej Seksualna. Na grochówkę może jeszcze za wcześnie, ale na przykład na kawę mogę was zaprosić. DJ Ilham i Digi Digi prosto z Bestlisty za moment, a przy okazji przypominam, Bestlista już dzisiaj po 17.

0: jeden z nich.
1: Prosto z bestlisty. Zdobyć świata Szczyt Sienicki, Arek Braxton i Marek Kościkiewicz. To wszystko w Vox FM. 23 minuty nam zostały i będzie godzina 12. Ten świata Szczyt to może oznaczać na przykład dla wielu z nas miłość. Miłość to już niedaleko, później wesele, a jak już jesteśmy przy weselu, no to festiwal przebojów weselnych w Brągowie już dzisiaj się rozpoczyna. Na miejscu Arek Sikora i Magda Kopka. Możecie śledzić relacje w naszych social mediach. Polecamy!
2: Autopromocja.

0: Ponte. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneco.
4: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
3: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
4: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
3: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
4: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
3: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
3: Reklama.
14: Przed nami upałe i kolejne kolonijne wyjazdy. Trzeba się do nich odpowiednio przygotować. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Dzisiaj 30 stopni, a w sobotę 35 kresek. W Gorzowie, w województwie lubuskim. W autokarach dzieci spędzą po kilka godzin, jeżeli czekają ich dalsze wyjazdy. Organizatorzy muszą zadbać o kilka spraw, podkreśla Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski.
15: Należy zadbać o to, żeby zapas wody był większy niż zazwyczaj. Należy zweryfikować, czy jest klimatyzacja. To są takie drobne rzeczy, które zazwyczaj umykają naszej uwadze.
14: Autokar może sprawdzić policja lub inspekcja transportu drogowego. Rodzice muszą wyjazd zgłosić wcześniej, minimum dzień przed. Pod lupę pójdzie stan techniczny autokaru, ale także czy kierowca jest wypoczęty i trzeźwy. Szczegóły, numery telefonów znajdziecie na stronie lubuskiej policji. Pobiegnij, by wesprzeć gorzowskie hospicjum. Stowarzyszenie sportowe Agrawka Hartów organizuje charytatywny bieg Szlakiem Bielika. Zapisy trwają, wydarzenie 30 sierpnia. Bieg odbędzie się w Hartowie w gminie Słońsk. Organizatorzy spodziewają się około 400 zawodników. By pomóc hospicjum, nie trzeba jednak brać udziału w biegu. Można wybrać się na charytatywny festyn. Pojawią się domowe ciasta, smaczne pierogi, bigos czy ogórki. Datki będzie można wrzucać do puszek. Na Facebooku odbywać się będą licytacje ciekawych gadżetów. Cały dochód ma trafić do hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie na sprawy bieżące. Superkrytęci w Gorzowie idzie do góry. Już mamy 24 stopnie. Ciśnienie 1023 hektopaskali. Jest gorąco. Słońce daje czadu. Okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem przydadzą się. No i spędzajmy czas na świeżym powietrzu, na łonie natury. Tylko pamiętajmy o rozsądku. Nad jeziorami, w lesie, czy też kierowcy na drogach.
1: Vox FM. Gorzów.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Czyta lektor AI.

0: obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis.
1: Stokrotka.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram.

0: Nad naszym terytorium o celowe działanie Rosji mówią o tym władze Łotwy.
1: Na zegarze 12 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
0: Kierowcy będą zadowoleni. Od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał maksymalne ceny na stacjach w najbliższy poniedziałek. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, a litr oleju napędowego 7,37 zł. To efekt powrotu do pakietu CPN, o czym wczoraj poinformował premier. Czy ceny będą niższe około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy, mówi Michał Stajniak z działu analiz XTB.
2: Przez najbliższe dwa tygodnie tankowanie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
0: Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
3: Obniżki zawsze się przydadzą.
4: Ja się martwię o swoją kieszeń.
5: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
4: to już przerażenie.
6: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
0: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Pakiet CPN, który przywrócił rząd, oznacza niższy VAT na paliwo oraz maksymalne ceny na stacjach, które będzie regulował minister energii. Trzeba ewakuować nawet 4000 osób. Saperzy, policja i strażacy w akcji na Warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas pracy na skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 400 metrów od niewybuchu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb, a na czas jej trwania autobusy komunikacji miejskiej skierowano na objazdy. To najpewniej celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. W akcji brały udział włoskie myśliwce Eurofighter, które stacjonują w litewskich Szawlach. Łotewskie władze prowadzą teraz poszukiwania szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkody. Według doniesień bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń powietrzną. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości. W związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzecznik Sztabu Połączonego Łotewskich Sił Zbrojnych Iweta Beżina. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie, także Finlandia nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym. W tym samym czasie ukraińskie bezzałogowce zaatakowały m.in. Moskwę i obwód leningradzki. Rosyjskie władze poinformowały o zestrzelaniu kilkudziesięciu dronów oraz o uszkodzeniu i pożarze portu w Ustłudze. Działa w Krakowie od 2 lat, a na Starym Mieście nic się nie zmieniło. Tak pracę burmistrza nocnego komentuje Ryszard Rydygier ze Stowarzyszenia Zabytkowe Centrum. Uprawnienia burmistrza nocnego są żadne, dodaje Rydygier.
7: I doszło do tego momentu, w którym jest, kiedy Kraków jest tą spelunką Europy, gdzie można na tańsze i najbardziej podłe rozrywki zaspokajać.
0: Do dziś trwa też badanie Krakowa po zmroku. Każdy mieszkaniec może wziąć udział w ankiecie i ocenić działania urzędników. Chodzi m.in. o to, czy po zmroku czujemy się bezpiecznie w centrum.
8: Jak najszerzej staramy się, by uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób Kraków jest postrzegany, jak jest wykorzystywany w nocy, jakie rzeczy ewentualnie są do poprawy. Ta wiedza jest nam absolutnie konieczna do dalszego działania.
0: Mówi burmistrz nocny Jacek Jordan. Ankieta jest dostępna na stronie kraków.pl oraz w aplikacji mKraków w zakładce ankietę.
1: Tam na polu nocą nic się nie dzieje, dajcie spokój, prawda? Gosiu, powiedz mi tak, jakie miasto sobie życzysz?
0: Kraków.
1: Kraków, bardzo słusznie. W Krakowie dzisiaj 27 stopni nawet wskażą termometry w ciągu dnia. 26 stopni w Rzeszowie, 25 w Lublinie, 25 również w Białymstoku. Najcieplej dzisiaj 30 stopni wskażą termometry w Zielonej Górze, 29 w Szczecinie i w Gorzowie. Piękny piątek, piękny! Tym piękniejszy, kiedy właśnie się kończy pracę o godzinie 5 minut po godzinie 12, tak?
0: Przecudowny poranek. Bardzo dziękuję za dziś, za godzinę, Dawid Osyska.
1: Dziękujemy, Gosiu. Również czekamy wobec tego na Dawida. Venga Boys czekają razem z nami, Jorgus również, Remedy Morrissey, Close to You również będzie. To wszystko w Vox FM. 5 po 12.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Klaudia Wasiluk, raz jeszcze witam i zapraszam. Spędźmy ten piątek razem.

Patrzcie, jak to brzmi światowo. A to nasi East Clubbers, Polacy. My Love w Vox FM, 18 minut po godzinie 12. A propos tego love, a propos miłości, która nie jedno ma imię, ale jeżeli chcielibyście, żeby wszystko poszło tak, jak powinno, no to adres jest jeden, Paweł Pawelec. Dokładnie tak, Pawelczyk w programie Kochaj albo Rzucaj od poniedziałku do piątku o poranku, po dziewiątej, w pierwszej zmianie, łączy i naprawia to, co się popsuło, a nie powinno. Napiszcie do niego na vox.fm.pl w zakładce konkursy, opiszcie swoją historię, a potem bądźcie pod telefonami, bo może wystarczy tylko jeden telefon i wszystko się uda? 19 po 12.

0: Don't be shy. Tiesto i Karol G. To wszystko w Vox FM. 25 minut nam zostało do godziny 13. A tymczasem ruszamy na koncert z Skolima. Słuchajcie, dochodzą do nas głosy, że Skolim upadł ze sceny w Rewalu. Podczas koncertu doszło do niebezpiecznej sytuacji. Krążą już filmiki w sieci, ale także management wydał oświadczenie odnośnie zdrowia Skolima. Nie wiadomo do końca, co się wydarzyło, ale wszyscy oczywiście dziękują za troskę. Obecnie artysta poddawany jest pełnej diagnostyce. W późniejszym komunikacie poinformujemy o ich wynikach, ale wyobrażacie sobie, że Skolim upadł ze sceny, na chwileczkę koncert przerwano, a on po tym wszystkim na scenę wrócił, usiadł na krzesło i dokończył koncert. Skolim, szapoba.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Uwaga, uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już jest nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzówka z Przaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
0: Reklama. Młodzi ludzie z różnych zakątków świata szukają rodzin w Polsce, także w Lubuskiem. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. AFS Polska zachęca do udziału w programie wymiany międzykulturowej i szczególnie czeka na zgłoszenia z regionu lubuskiego, gdzie nie ma jeszcze żadnej rodziny goszczącej. Teraz swojej rodziny poszukuje m.in. Jackie z Hongkongu, mówi Maja Korba z AFS-u.
2: Jackie jest przede wszystkim wielkim pasjonatą gier komputerowych. Ma też na swoim koncie kilka wygranych konkursów właśnie z zakresu projektowania takich gier, więc myślę, że jeśli jest jakaś rodzina, która faktycznie interesuje się tym samym zakresem, to będzie świetne dobranie do Jackiego.
0: Rodziną goszczącą może zostać para, samotny rodzic, rodzina bezdzietna, nawet osoba samotna. Ucznia można przyjąć na 3 miesiące, semestr lub cały rok. Nowonarodzeni na dobry wieczór Gorzów. W sobotę będzie się działo. Zespół powstał w 2018 roku przy parafii tzw. Białego Kościółka w Gorzowie. Przyświeca im idea śpiewać i grać tak, by słuchacz poczuł, że Bóg naprawdę stał się człowiekiem. Bez lukru i bez estradowego dystansu. W składzie zespołu są zawodowi muzycy, na co dzień związani z Filharmonią Gorzowską, jak i utalentowani amatorzy. Zespół ma 3 sekcje, techniczną, instrumentalną i wokalną. Jak śpiewają, będziecie mogli zobaczyć w sobotę o godzinie 19 na scenie przy katedrze. Wstęp wolny. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie także przeczytać na voxfm.pl. Gorzów, słoneczny i bardzo ciepły, temperatura błyskawicznie rośnie. Dzisiaj maks 130 kresek, jutro uwaga 35. Naprawdę żar z nieba, przygotujcie się, ze słońcem nie ma żartów. Kierowcy także. Jeżeli jedziecie dalej bądź bliżej, auto musi być sprawne. A wy oczywiście trzeźwi, policjanci co rusz prowadzą kontrolę.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
1: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
5: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Przed nami weekend pełen muzyki i dobrego humoru. W piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk. A na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy GBS Gorzów, Ineco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
13: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
19: Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o nieprawidłowości w rozdzielaniu pieniędzy dla powodzian. YouTuber Stu trafił do polskiego aresztu, jest zamieszany w aferę Pandora

0: Ta piątka ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, 98, 7,20, a olej napędowy 7,37. To efekt powrotu do pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
1: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 miliarda złotych w te 2 tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
0: Cena maksymalna paliw jest ustalana według określonej formuły. Obejmuje średnią wartość hurtową powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową, a także podatek VAT. YouTuber o pseudonimie Stu po ekstradycji trafił już do polskiego aresztu, informują śledczy. W przyszłym tygodniu ma zostać przesłuchany przez prokuratora. Twórca internetowy z polskim i brytyjskim obywatelstwem jest według śledczych zamieszany w tzw. aferę Pandora Gate. Mężczyzna po jej wybuchu wyjechał na Wyspy Brytyjskie i tam został aresztowany. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Brytyjski sąd podtrzymał pod koniec lipca swoją wcześniejszą decyzję o ekstradycji Stewarta KB do Polski, od której 34-latek odwołał się w lutym. Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 laty inny youtuber, Sylwester Wardenga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także treści o charakterze lifestyle'owym i komediowym. Obserwowały go ponad 4 miliony internautów. Śledczy nie precyzują na razie konkretnego terminu jego przesłuchania. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
0: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Polacy ruszyli nad morze. Są ogromne korki na A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. To z powodu dużego natężenia ruchu. Zatory tworzą się między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Aktualnie korki na tych odcinkach autostrady sięgają blisko 11,7 km. 3 lata i ponad 28 milionów złotych. Kanał regatowy w Tauron Parku Śląskim ponownie otwarty po gruntownym remoncie. Nasza reporterka Agnieszka Kucjas sprawdziła, co o rewitalizacji myślą mieszkańcy.
3: Pięknie, piękne miejsce do spędzenia czasu z rodziną. Można wyjść, pójść na rowerze, pospacerować, pooglądać prawie czystą wodę. Jesteśmy zadowoleni z nowej infrastruktury, która powstała w naszym parku.
4: Bardzo ładne, naprawdę. Od wielu lat nie było tutaj tak otwartej przestrzeni, a przede wszystkim takiej czystej.
0: Zbiornik ma 0,5 kilometra długości. W najbliższej przyszłości pojawi się wypożyczalnia łódek, desek i rowerków wodnych.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: W piłkarskiej Ekstraklasie czas na 4. kolejkę. Zaczną ją derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś wieczorem. 2 mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcie między Wisłą Płock, Lechem oraz Jagiellonią a Pogonią.
6: Dużo słońca dzisiaj w całym kraju. Idealny, długi weekend. No, lepszego myślę, że nie mogliśmy sobie wymarzyć. Dzisiaj maksymalnie 30 stopni zobaczymy na termometrach, ale jeżeli chodzi o sobotę, już 35, to już się nawet momentami robi groźnie, także przypominamy, dużo wody pijemy i zasłaniamy głowy. Niedziela na ten moment, słuchajcie, 33 stopnie maksymalnie w Rzeszowie i w Katowicach. A jak będzie sytuacja wyglądała po weekendzie? Poniedziałek już chłodniejszy, 24 i tutaj dużo deszczu. Ale kto by myślał o poniedziałku, kiedy mamy piątek, 14 sierpnia w kalendarzu, 4,5 minuty po godzinie 13. Uśmiechy są, Dawid Osysko uradowany, rozpoczyna swój dyżur w radiu.
0: Tak jest i zapraszam już na godzinę 14.
6: My również zapraszamy. O tym, że będzie gorąco, mówiliśmy, ale gorąco będzie również w głośnikach, bo Ina i Hot na dobry początek tej godziny. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: I Bella Ciao tak nas rozgrzewa w Vox FM, 18 minut po godzinie 13. Muzyka tylko pomaga, bo za oknem pogoda, no wakacje, lato robi się samo, drodzy Państwo. Lepszego długiego weekendu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Jest ciepło, jest wspaniale, a my tylko będziemy podkręcać tę atmosferę. Tobi Romeo i Fly High to już za moment w Vox FM. Luis Fonsi i Daddy Yankee, Despacito. Żeby sobie po prostu z tego weekendu na spokojnie pokorzystać. 19 po 13.
1: Aye.

0: I rążą w głośnikach, i koszenie trawy, i robienie zakupów, i po prostu podróżowanie z punktu A do punktu B w samochodzie od razu staje się przyjemniejsze. David Guetta, Alok Stick Figure, to im trzeba za to podziękować. A jeżeli chodzi o Run Run River, to ten numer jest w bestliście, miejsce piąte, a już dziś, już niebawem, punktualnie o 17, a w zasadzie po 17 rozpoczynamy bestlistę Vox FM, najnowsze notowanie, już teraz zapraszam. Bądźcie koniecznie razem z Krzyśkiem Skrzypkowskim.
1: Reklama.
2: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba, ty masz, kupuj.
3: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: Kolego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: W upał zamknięty samochód zamienia się w piekarnik. Pozostawienie w nim dziecka lub psa może skończyć się tragedią. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Dzisiaj w Lubuskiem 30 stopni, a jutro 35. Policjanci apelują, żeby zwracać uwagę na parkingach, szczególnie przed centrami handlowymi. Jeżeli zauważymy dziecko lub psa w zamkniętym aucie, zgłośmy to na numer alarmowy 112. Nie bójmy się też działać, zachęca Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
7: To wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia.
6: Warto pamiętać, że pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie jest karane. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Za zwierzę do 3 lat więzienia. Uroczysta odprawa żołnierzy w Wędrzynie. 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana weźmie udział w 20. zmianie polskiego kontyngentu wojskowego Rumunia. Wydarzenie w poniedziałek o godzinie 10. Za kilka tygodni żołnierze rozpoczną półroczną służbę w Rumunii, gdzie będą realizować zadania o charakterze defensywnym i odstręczającym w ramach wysuniętej obecności NATO. I głównym celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa na południowo-wschodniej flance sojuszu. W Wędrzynie przewidziano m.in. uroczysty apel, przemówienia oraz symboliczne przekazanie komponentu w dyspozycję dowództwa operacyjnego. A żołnierze w sobotę będą obchodzić swoje święto, uroczystości główne w Żaganiu, natomiast miejskie w Gorzowie dzisiaj o 20. Wachlarze, wiatraki poszły w ruch, bo dzisiaj w Gorzowie upalnie. 27 stopni i jakość powietrza zła, informują synoptycy. Zatem jeżeli nie musimy wychodzić na dwór, nie wychodźmy. Jutro jeszcze goręcej, 35 kresek. Kierowcy rozważni na drogach, bo godziny szczytu już za pasem, a różnie bywa. W centrum Gorzowa już więcej aut.
0: Vox FM.
8: Vox FM. Robi lato.
0: Lato.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz mus tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: To niska cena.
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
12: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie 2. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Czeka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis, a Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: Vox FM.
6: Gorzów.
7: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołany, w tle afera z pieniędzmi dla Powodzian. Na razie zatrzymano dwie osoby, chodzi o atak na węgierskich kibiców w Zabrzu. Ewakuacja 4000 osób na warszawskiej Woli, powodem odnalezione niewybuchy.
8: Jest godzina 14, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
7: Na początek czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa dolnośląskiego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano także radę nadzorczą i powołano nową,
9: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
7: Mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnośląskiego.

0: Grupa zamaskowanych napastników zaatakowała kibiców Ferencvarosu Budapeszt, którzy przebywali w pizzerii przy ulicy Wolności w Zabrzu. Nie byli jej jedynymi gośćmi. Pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami, którzy przyjechali na mecz z Górnikiem Zabrze. Goście zabarykadowali się wewnątrz, napastnicy zdemolowali lokal, m.in. wybili szyby w oknach. Staperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli. Podczas robót drogowych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej.
1: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
0: Informuje Bartłomiej Śniadała ze Komendy Stołecznej Policji. Ewakuowano mieszkańców bloku przy ulicy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli. Na miejscu pracują staperzy. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Coraz trudniejsza sytuacja pożarowa w Chorwacji. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części kraju. W związku z pożarami ponad 1000 osób zostało ewakuowanych, 36 rannych. Osoby, które uciekły przed płomieniami, spędziły noc w hali sportowej w Omiszu. Chorwacja zmaga się z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Rekordową temperaturę odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, m.in. w Splicie. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Wszystko wskazuje na to, że lot do ciepłych krajów może rozpocząć się już niebawem.
2: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
0: Mówi Krzysztof Witbrod z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu Krutka.
2: Z Mazur kieruje się na południowy wschód przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
0: Cała trasa może wynieść nawet 10 tysięcy kilometrów.
3: No to nie mało, umówmy się. 10 tysięcy kilometrów nie byle co, ale ja tak sobie myślę, że jak już bociany opuszczą Polskę, to umówmy się. Czyli to już jest jednoznaczny fakt, że zbliża się jesień. Ale w pogodzie jesieni jeszcze nie ma, jest ciepło, przyjemniej. Z tej pogody trzeba korzystać. Naprawdę, naprawdę ładnie. Dużo słońca w całej Polsce, okolice 28 i 30 stopni. Tak naprawdę wszędzie, chociaż mam wrażenie, że na zachodzie te wartości mogą być nieco wyższe. 4 minuty po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach. Mamy piątek, czyli ulubiony dzień wszystkich pracujących, prawda? No ale jeżeli ktoś odpoczywa, to ci czasu i dni nie liczą. Niemniej Vox FM cały czas jest z wami, tu gramy w rytmie hitów, a ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka, i zapraszam.

Ewa Max w Vox FM. 18 minut po 14 na zegarach. Pozdrawiamy wszystkich energetyków, bo dzisiaj oni mają swój dzień, swoje święto. I tak zachodzę, czy Dzień Energetyka to jest blisko znaczny z Dniem Elektryka i to jest w ogóle blisko znaczny zawód? No bo wiemy, że elektryka prąd nie tyka. No a jak to się ma w przypadku energetyków? Może ktoś wie. Jeśli tak, to dajcie znać. 609-8-698-69. Może nas słuchają w tym momencie jacyś elektrycy bądź energetycy, więc śmiało. No albo po prostu ktoś ma wiedzę ogólną, bardzo szeroką, to tym bardziej można się pochwalić. 609-8-698-69. Niemniej pozdrawiamy jednych i drugich, żeby nie było i energetyków, i elektryków. I gramy oczywiście w rytmie hitów.

0: przyjemnie się tego słucha. A jeszcze w wakacje to już w ogóle. Elton John, Dua Lipa i Cold Heart w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut dzieli nas od 15. No ale tutaj czekam na wasze wiadomości, które napływają na 609-8-6-9-8-6-9 odnośnie dzisiejszego dnia, bo dzisiaj dzień energetyka. No i to jest pytanie do was, czy energetyk a elektryk to zawód blisko znaczny? I uwaga, ciekawy wierszyk. Elektryk kabel podłącza, energetyk prąd nadzoruje, jeden gniazdko ci naprawi, drugi całą sieć ustawi. Przyjemnie, no trochę się rozwiązało, chociaż tutaj też się pojawiają pytania, że to może chodzi o taki napój do picia, wiecie, ten popularny energetyk. No chyba nie do końca o to chodzi, chyba to jednak chodzi o takiego pana, co przychodzi i no i robi prąd w domu.
1: Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: Już dziś o 19.55 w Polsacie. Festiwal weselnych przebojów prosto z Mrągowa. Na scenie Zenon Martyniuk, Boys, Kaja, Piaseczny, Piękni i Młodzi i wielkie weselne hity. Baw się razem z nami. Poleca Vox FM.
17: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Castorama.
2: Teoria
16: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
16: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
20: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Stargorzów chce od magistratu 32,5 miliona złotych. Żużel znów budzi gorące emocje. Wniosek o zwiększenie środków na promocję miasta złożono we wtorek. Podpisało się pod nim 14 radnych różnych frakcji. Część mieszkańców chce konsultacji w tej sprawie. Więcej wie Wojciech Hańczuk.
21: Klub zawnioskował o 2,5 miliona złotych na promocję oraz o przyznanie corocznego dofinansowania 6 milionów przez 5 lat wraz z waloryzacją. Jak tłumaczą najwięksi prywatni udziałowcy, w 2024 roku ratowali klub przed upadkiem, ale teraz utrzymanie tak ważnej marki sportowej powinno być wspólną inicjatywą samorządu, środowiska gospodarczego i sponsorów, bo sami nie dadzą rady. Stal chciałaby, żeby sprawą zajęli się radni na sesji 25 sierpnia. Z kolei część mieszkańców zamierza wnioskować do prezydenta Gorzowa o przeprowadzenie konsultacji, czy przekazać tak duże pieniądze.
20: Przypomnijmy, gorzowski magistrat wsparł Stal w kryzysie, zakupił udziały za 2,5 miliona złotych. Poręczył także prawie 6 milionów złotych kredytu, wziętego na spłatę zobowiązań, głównie wobec zawodników. Pobudź hormony szczęścia i wybierz się na stand-up w gorzowskiej wartowni. W sobotę na scenie Filip Puzyr, komik i aktor, dostał przydomek pan judo, bo kiedyś był zawodnikiem judo i zdobył medal Mistrzostw Polski Seniorów. Znany z ogromnej energii, błyskotliwej improwizacji i świetnego kontaktu z publicznością. Łączy odważny humor z nieoczywistymi obserwacjami. Filip Puzyr rozbawi publiczność w sobotę o 20.30 w wartowni przy Wale Okrężnym. Wstęp wolny. A pogoda jaka jest, każdy widzi. Słońce grzeje, tak zwana patelnia. Prawie 30. Jutro będzie jeszcze więcej i goręcej, więc przygotujcie się, kremy z filtrem, nakrycia na głowę i cień przede wszystkim. To pozwoli uniknąć omdleń, a maluchy i seniorzy zostają w domu.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamienie Woiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Przed nami weekend pełen muzyki i dobrego humoru. W piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk. A na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik Chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kilograma, drugi gratis.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
18: Po gigantycznym wycieku danych, prokuratorskie śledztwo, sprawdzimy na jakim jest etapie. Trudna sytuacja pożarowa w środkowej Chorwacji, są ewakuowani i ranni. Nie chcą magazynu energii przy swoich domach, za chwilę o proteście sądeckiego Zabełcza.
19: Jest godzina 15, to wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
18: Rozpoczynamy od ruchu śledczych w sprawie ataku hakerskiego i wykradzenia wielkiej ilości danych medycznych. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli z niej informacje o ponad 19 milionach osób, w tym historię ich chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
20: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. zamówienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija trzecia doba od ich kradzieży.
18: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To w wyniku pożaru, który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omiż w środkowej Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Mieszkańcy okolic Omisza potwierdzają, że sytuacja jest trudna. Minęły 24 godziny, odkąd ogień ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki tym drzewom oliwy.

0: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
1: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
2: Urząd Miasta Nowego Sącza zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona. Inwestor musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Na ten temat ma się wypowiedzieć także Rada Miasta. W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina, m.in. Edin, 300 mil do nieba, Mój Nikifor, Jasminum, Dom zły i Wajzer.
3: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
4: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskalski, reżyser filmu Edin. No, Edin nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
2: Łódź upamiętniła wybitnego operatora w 10. rocznicę śmierci artysty.
5: Sprawdzamy zatem, gdzie teraz jest najcieplej, w którym rejonie Polski. I z tego, co widzę, co mówi moja mapa pogodowa, no to na zachodzie. Dokładnie to miejscowość Słubice. Tam 30 stopni możemy zobaczyć na naszych termometrach. Najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 22. Na północy kraju okolice 23-25 stopni. W centralna Polska 26 i wschód tutaj 24. Czyli jest ciepło, ciepło i przyjemnie. No i to na pewno powoduje, że uśmiechy pojawiają się na naszych twarzach. No w końcu jest lato, prawda? Więc musi być ciepło i przyjemnie. Trzeba też z tego lata korzystać. 4 minuty po godzinie 15 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam Ingrid na początek.

utwór taki idealny, żeby się pobujać, prawda, tak leciutko, dlaczego by nie, z nóżki na nóżkę, potuptać sobie. No piosenka idealna do tańca, a jeśli lubicie tańczyć, to przypominam, że dziś festiwal przebojów weselnych w Mrągowie. Kto się bawi razem z nami, to super, fajnie. Na miejscu nasza woksowa ekipa, a relacje z wydarzenia, pamiętajcie, można śledzić na naszych mediach społecznościowych, Facebook, Instagram, tam odsyłam.

0: Ja naprawdę nie wiem, co ten numer ma w sobie, czym ten utwór was porywa, ale coś ewidentnie musi w nim być, skoro głosujecie w naszej bestliście. I to pokazuje, że to jest numer jeden. A propos, dzisiaj bestlista po 17, więc warto wchodzić, warto głosować. Jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby zagłosować. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
4: Tak!
3: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Reklama.
11: Ile będą kosztować prace w zniszczonej pożarem hali trampolin na Gorzowskim Zawarciu? Rada Rozbiórki ich działa? GRH opracowuje plan działania. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Tym spółka zajmie się wraz z ekspertami. Ale można zakładać, że suma nie będzie mała. Rozbiórka przetargowej może ruszyć od 14 września. Do tego czasu odbywają się spotkania robocze, by ustalić poszczególne zadania. Najpierw wybór projektanta rozbiórki i zabezpieczenie dwóch ścian. Powstanie kosztorys finansowy, mówi Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego.
12: Musimy teraz podzielić te wszystkie etapy na kosztorys, zabezpieczyć środki finansowe, bo to, co chcemy zrobić, musi być w oparciu o to, co możemy zrobić, jakie są nasze możliwości.
11: Jak dodaje prezes, sporo prac wykonanych zostało tuż po pożarze. Hala była ubezpieczona na 6 milionów złotych. Przypomnijmy, po majowym pożarze obiekt ma uszkodzoną konstrukcję budynku oraz zdeformowany dach. Musi zostać rozebrany. To decyzja inspektor nadzoru budowlanego. Cygańskie jazzowe rytmy w centrum Gorzowa. W niedzielę na scenie Dobry Wieczór Gorzów będzie głośno. Cykl zbliża się do końca, koncerty są darmowe. Cygański Teatr Muzyczny Terno zachwyca żywiołową muzyką, tańcem i śpiewem od ponad 70 lat. Będą węgierskie czardasze, bałkańskie melodie, ogniste rytmy flamenko oraz wzruszające romanse ukraińskich Romów. Początek o godzinie 20.15. Wcześniej, bo o 19.00 rozgrzeje publikę Łukasz Nowak Trio. Będą pieśni drogi, piosenki kabaretowe oraz aranżacje najpiękniejszych polskich i zagranicznych utworów muzycznych. Pogoda w piątek w Gorzowie bardzo przyjemna, ciepła, słoneczna i tak będzie do końca dnia. Noc zapowiada się z temperaturą 15 kresek, ale jutro będzie żar. Trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. W niedzielę już troszkę odetchniemy. Więcej chmur i chłodniej, a w poniedziałek nawet pojawi się deszcz.
13: Vox FM.
14: Vox FM.
13: Gorzów.
14: Gorzów.
13: Vox FM.
14: Vox FM.
13: Robi lato.

0: wieczorem na imprezę, do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Mega,
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: sportowne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
0: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
0: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Reklama.
6: Vox FM.
1: Vox FM.
6: Gorzów.
7: 18-letni Bartosz G. oskarżony odpowie za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Saperzy zakończyli akcję w Warszawie. Przez kilka godzin pracowali na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Żelaznej. Zajrzymy w tych wiadomościach do Białegostoku. Jest tam miejsce, w którym można schować się przed upałem.
8: Godzina 16. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
7: Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławych. Koniec śledztwa płockiej prokuratury, jak do skażenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach Jakub Honhera.
9: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
10: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
9: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
7: Według ustaleń śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Po kilku dniach jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny podejrzanego. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski. Paliwo drogie, a ulga dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgać do kieszeni. Benzyna 95 kosztuje średnio 7,30 zł za litr. Diesel i benzyna 98 grubo ponad 8 zł. Na obniżki trzeba poczekać do poniedziałku. Najbardziej ma potanieć diesel nawet o mniej więcej złotówkę za litr, tyle że dla wielu kierowców to marne pocieszenie. Obniżka przydałaby się właśnie teraz, przed długim weekendem.
11: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
12: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
13: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
14: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezona, on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
13: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
14: No to tak, to prawda, jestem zdecydowanie za.
7: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Dariusz Brambosz. 95 ma kosztować w poniedziałek niewiele.

0: 4000 osób. Teraz w wiadomościach coś dla ochłody. W Białymstoku można wybrać się na lodowisko. Gdy na zewnątrz panują 30-stopniowe upały, Białystok otwiera ślizgawkę, na której warto mieć ciepłą bluzkę, czapkę i rękawiczki. Pomysł, jak słyszymy, to strzał w dziesiątkę.
1: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
2: No w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
3: Można pójść na lodowisko w Białymstoku. Kiedy jest gorąco na podwórku, to można pójść się schodzić na lodowisko.
4: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
0: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: O godzinie 20 Lech Poznań na wyjeździe zagra z Klaksvík. Spotkanie w eliminacjach Ligi Europy miało się odbyć wczoraj, ale zostało przełożone. Powodem były problemy mistrzów Polski z dotarciem na Wyspy Owcze. Wieczorem początek czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zaczną ją derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. Spotkanie rozpocznie się o 20.30. Dwa mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcie między Wisłą Płock, Galechem oraz Jagiellonią a Pogonią. Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału rzutoszczepem w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie udał się to Marii Andrejczyk. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po dwóch konkurencjach siedmioboju, a Filip Ostrowski odparł w eliminacjach biegu na 1500 metrów. Po zwycięstwie w turnieju WTA 1000 w Toronto Iga Świątek awansowała z 8 na 5 miejsce w światowym rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od prawie 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sawalenka.
6: Obiecałem, że będzie o weekendzie, jaka pogoda nas czeka i sobota będzie naprawdę, naprawdę ciepła, powiedziałbym gorąco, okolice 30 stopni to będzie taki standard w całej Polsce, no a będą rejony, gdzie zobaczymy nawet 33-34, więc trzeba się odpowiednio nawadniać, natomiast już niedziela taka wesoła nie będzie, to znaczy no będzie dalej ciepło, ale niestety w całym kraju mogą pojawić się deszcz i burze. No i tak to zwykle właśnie jest. Jak jest długi weekend, można sobie odpocząć. To co? To pogoda. No dobra, dzisiaj mamy kompromis, bo w sobotę, jutro będzie można sobie odpocząć. W niedzielę już nieco mniej. Chociaż jak ktoś nie jest z cukru, to i deszcz mu nie straszny, prawda? 5 minut po 16, Michał Trawka. Dzień dobry.

Sibu, DJ Is Your Second Name, Vox FM, 19 minut po 16, pisze do nas m.in. Jeremiasz, biwak to tylko z wami i waszymi setami, pozdrawiam. Jak możecie, to pozdrówcie Krzyśka, no to pozdrawiamy i ciebie, i Krzyśka. Miłego.

0: No i przy takich rytmach dzień staje się po prostu lepszy. Kajra i jej Sauer w Vox FM. A jeśli jesteśmy przy dobrym graniu, przy pozytywnych brzmieniach, to tutaj się na chwilę zatrzymajmy, bo jeszcze w tej godzinie JJ, Still Summer on My Mind, ale będzie też The Colors i Italo Disco. Trochę Italii w tej naszej słonecznej Polsce się pojawi. Vox
1: FM. Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak, w jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz co?
5: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: to
5: wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: W euro na wszystko cię stać. Eurorama.
7: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: Reklama.
11: Wojtek Krańczuk. Przestępstwa nie było. Dochodzenia w sprawie miejsca zamieszkania gorzowskich radnych nie będzie. Śledczy z Koszalina, bo tam trafiła sprawa, sprawdzali zgłoszenia dotyczące fikcyjnych meldunków niektórych radnych i przebywania poza miastem, a radny powinien funkcjonować w swojej gminie. Po analizie uznali, że zachowanie samorządowców nie nosi znamion czynu zabronionego. Sebastian Pieńkowski, radny, który także złożył zgłoszenie, zapowiedział w mediach, że złoży skargę w tej sprawie do prokuratora generalnego. Przypomnijmy, zastrzeżenia dotyczyły szóstki rajców, dyskusje w Gorzowie na temat działalności radnych trwają od kilkunastu tygodni. Sprawą zajmowała się m.in. specjalna komisja rady. Sprawdzano, gdzie przebywają radni, czy nie współpracują ze spółkami miejskimi, bo tego zabrania prawo. Jak na razie żadnych nieprawidłowości nie wykryto, za to z funkcji zrezygnowało dwóch radnych. Gorzowscy trzecioligowcy walczą o kolejne punkty. Łatwiejsze zadanie zdaje się czekać piłkarzy z Tilonu. Do Gorzowa przyjeżdża Polonia Nysa, zespół, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał. Ma jeden punkt za remisy z drugą drużyną Zagłębia Lubin. Niebiesko-biali dobrze zaczęli sezon, pokonali Ślęzę, a remisy w Katowicach stracili w ostatniej akcji meczu. A jak będzie w sobotę, mecz zaczyna się o godzinie 17:00 tradycyjnie na stadionie przy ulicy Olimpijskiej. Dużo trudniejsze zadanie ma Warta Gorzów. Barycz Sułów wydaje się nieco egzotycznym rywalem. Niewielki wiejski klub z przytupem wszedł do trzeciej ligi. Duma Doliny Baryczy wygrała oba spotkania i jest współliderem rozgrywek. Czy doświadczeni ligowcy z Warty zweryfikują ambitnego Beniaminka? Mecz w sobotę o 18:00. W okolicach 30 stopni dzisiaj jeszcze cieplej, choć czasami trudno w to uwierzyć w sobotę. Uważajcie, bo na termometrach ma być nawet 35-36 stopni. Trzeba o siebie zadbać. Pamiętajcie o nakryciach głowy, pamiętajcie o tym, aby się nawadniać. Dużo pijemy i tak naprawdę unikamy słońca i wysiłku. Odpoczywamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz

0: to promocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
13: Vox FM Gorzów.
14: Afera z pieniędzmi dla Powodzian nabiera rozpędu. Są kolejne dymisje na Dolnym Śląsku. Wśród ewakuowanych w Chorwacji są Polacy. Środkową część kraju trawią pożary. Najnowocześniejszy sprzęt na niebie, lądzie i wodzie. Jutro wojskowe defilady w Warszawie i Gdyni.
15: A na zegarach jest godzina 17. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
14: Na początek mamy ważną informację dla kierowców na obwodnicy Trójmiasta. Po zderzeniu 6 samochodów osobowych w Juszkowie są duże utrudnienia na jezdni w kierunku Łodzi. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa dolnośląskiego. Na szczegóły zna Błażej Stachewicz.
16: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową radę nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
17: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.
16: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
18: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery spraw kryminalnych.
16: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla Powodzian.
14: 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 136 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz. Wcześniej strawił Las Sosnowa, następnie szybko przeniósł się na domy w miejscowości Lokwa Rogoznica. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje nam pan Przemysław, który jest w drodze do Polski.
19: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze Staniczy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
14: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski. Kraj zmaga się obecnie z falą upałów. Temperatury przekraczają 40 stopni. Na niebie po raz pierwszy polskie F-35, na ziemi Abramsy, a na wodzie polskie i sojusznicze jednostki. To tylko część uzbrojenia, które będzie można już jutro zobaczyć w Warszawie na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. To wyraz wdzięczności polskiemu wojsku, ale i uszanowania dla podatników, dzięki którym możliwa jest największa w historii transformacja naszej armii. Mówi wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców.
14: W części lotniczej defilady zobaczymy polskie myśliwce F-35 czy F-16 oraz śmigłowce Black Hawk. Na ziemi pokażą się czołgi Abrams i pojazdy Rosomak. Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni. Teraz przenosimy się na południe do Zakopanego. Pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najsmaczniejszych imprez

0: 17 sierpnia.
1: Ale gorąco będzie, proszę Państwa, weekend naprawdę z temperaturami takimi, można powiedzieć, że ekstremalnymi. 32 stopnie na północy i południu, na zachodzie nawet 35. W centrum kraju około 30. Najchłodniej na północnym wschodzie, czyli Warmia, Mazury, Podlasie, tutaj takie 27-29 stopni. Wszędzie bardzo dużo słońca i deszczu nie będzie. To w sobotę, bo w niedzielę na pogoda już się zmieni. Temperatura zdecydowanie spadnie, szczególnie nad morzem, takie 24-22 stopnie. Ta południowa połowa Polski, no to tutaj uwaga, bo przyjdą burze, zrobi się niebezpiecznie, no i padać będzie prawie w całym kraju, z wyjątkiem południowego wschodu. 5 minut po godzinie 17. Dziękujemy, Dawidzie, za wiadomości.
0: Dziękuję, zapraszam za godzinę.
1: No i namówienie, fajnie. A ja zapraszam do godziny 19. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry. A że jest piątek, no to ważna sprawa jest do zrobienia. Ta ważna sprawa to oczywiście best lista. Dzisiaj notowanie oznaczone numerem 618. Odliczać zaczniemy za mniej więcej pół godziny, a przez te pół godziny w ramach rozgrzewki oczywiście przypomnimy sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia. Dowiemy się, jakie piosenki bestlisty opuszczają, no i także zapoznamy się z jedną z propozycji do bestlisty.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Best lista Vox FM.
2: 11 minut po godzinie 17 jest na zegarach Vox FM. Vox FM robi lata. W piątek to nawet i best listę, 618 notowanie za niecałe pół godziny. Oczywiście wystartujemy z odliczaniem, ale tradycja jest taka, że najpierw historycznie wspominamy sobie, co wydarzyło się tydzień temu. Tydzień temu notowanie 617. Kto nie był, kto przebak gapił, albo kto chce sobie przypomnieć, jak wyglądała pierwsza trójka. Proszę bardzo.
1: Best lista Vox FM.
2: A tydzień temu na miejscu trzecim Criss Cross, Amsterdam, Mayo Mai. Ubiegłotygodniowy numer 2. Dobry Romeo, Fly High. No i szczyt best listy w ubiegłym tygodniu. DJ Ilham, Digi Digi. Pierwsza trójka w ubiegłym tygodniu tak właśnie prezentowała się, ale dzisiaj mamy nowe 618 notowanie best listy. Jeżeli ktoś zada to pytanie, no dobrze, ale wygląda ta pierwsza trójka dzisiejsza i pozostałe piosenki jak się poukładały od 20 miejsca do pierwszego oczywiście włącznie, no to do 19. Wszystko się

0: No piękna to była wakacyjna historia od grupy Łzy. Agnieszko już dawno przed chwilą w Vox FM w rytmie hitów. Bestlista 618 notowanie, już za kilkanaście minut rozpoczniemy oczywiście odliczanie, no ale nim to, no to kilka spraw też jest do zrobienia, między innymi no zagranie piosenki, która być może w przyszłym tygodniu stanie się już nowością, ale na razie jest propozycją, aczkolwiek duet Kochany przed lat i to nawet bardzo, bardzo wracają i serwują te brzmienia, za które ich pokochaliśmy. O Morandi mowa. To jest piosenka zatytułowana Miss Khalif pod tytule Hallelujah. No i Morandi właśnie w propozycjach do Bestlisty. Proszę bardzo.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: No to czas w Bestliście Vox FM na kolejny element, który realizujemy przed ruszeniem z właściwym odliczeniem od 21 miejsca. A tym elementem jest dowiedzenie się, ile piosenek i jakie bestlista opuszczają. No to do roboty.
1: Bestlista Vox FM.
0: A dzisiaj z bestlistą żegnają się Ale Farben, Body Talk. I Playboy z Tajdyna. Policzone, skoro dwie piosenki bez listy opuszczają, to oznacza, że dzisiaj w 618 notowaniu mamy dwie nowości. Jakie są to piosenki i na których miejscach się znalazły? Proszę o odrobinę cierpliwości. Nasza skomputeryzowana maszyna odgrywająca dźwięki pokazuje mi, że o 17.35 i 59 sekund zabrzmi sygnał rozpoczynający bestlistę. A teraz mamy 27 minut po 17. To za ile bestlista? Proszę sobie policzyć.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, Rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Best lista. 17:36 na zegarach jest. To jest bardzo dobry moment, aby rozpocząć kolejne 618 notowanie Best Listy Vox FM. Jeżeli chodzi o statystykę dzisiejszego notowania, to trochę już wiemy, bo parę minut temu słuchaliśmy fragmentów tych piosenek, które Best Lista opuszczają. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że dwie piosenki Best Lista opuszczają, a to oznacza, że muszą być dwie nowości. Do tego mamy trzy nagrania, które utrzymują pozycję sprzed tygodnia, 7 piosenek spadających i 8 awansujących. Ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski, jeszcze raz dzień dobry, oczywiście zapraszam do godziny 19, bo do 19 to już się uporamy z dzisiejszym notowaniem i będzie wszystko jasne. Ale na razie rąbek tajemnicy lekko odsłoniemy, aby dowiedzieć się, kto na miejscu 20, a na miejscu 20 jedna z dwóch dzisiaj nowości. Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine PM. Witamy w Bestliście.
1: Bestlista Vox FM 20. Nowość. No.

0: To druga najwyższa nowość dzisiaj w 618 notowaniu Bestlisty. Sławomir Kajra-Sienicki, Una Momento. Witamy w Bestliście na miejscu 18. Wcześniej na 19 bez zmian. 6 tygodni w Bestliście Bauza Magnetic. No i jeszcze wcześniej na otwarcie Bestlisty na miejscu 21. Nowość Aloki, Jennifer Lopez, Everything's Fine w podtytule PM. Kolejna propozycja, proszę bardzo, od polskiego producenta Funky Beats, podejście numer 2 On My Mind. Podoba się na tyle, aby za tydzień ta piosenka była nowością? Polecam pod rozwagę.
1: Propozycja.

0: oj, groźnie się zrobiło. Alan Walker, Ava Max i Fate 500, przepraszam, 618 notowaniu Bestisty, ta piosenka jest na miejscu 16, spadek z 12, 5 tygodni w zestawieniu, a wcześniej drugi tydzień w Bestiście i z delikatnym spadkiem z 15 na 17 DJ Przemo i Pablo, Dream of You. 7 minut pozostało do godziny 18, przed godziną 18 jeszcze pojawi się nagranie, które w Bestiście jest najdłużej, ale to za chwilę, bo teraz czas na kolejną propozycję. Propozycja, czyli piosenka, która teraz właśnie pojawi się ze znaczkiem propozycji, ale ze sprawą waszych głosów za tydzień ten znaczek może zostać wymieniany na nowość. Co my tutaj mamy? A mamy, proszę państwa, AI-owego stworka. Zobaczymy, czy do gustu przypadnie. Piosenka jest zatytułowana Ona, Ona da, Exit, propozycja, gdyby z tym.
1: Propozycja.

0: spośród wszystkich piosenek, które są w Westliście, ta jest najdłużej, bo już 21 tygodni. No i w tym tygodniu z malutkim spadkiem z miejsca 14 na 15. Harris i Zakaria. No i oczywiście, jeżeli chodzi o miksy DJ-a Harrisa, to już za nieco ponad godzinę po Westliście. Po godzinie 19 oczywiście zatykami stanie. Do godziny 18 na razie mamy półtorej minuty. Punkt 18 u nas wiadomości, a po wiadomościach miejsce 14.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
8: Groźne pożary w Chorwacji. Wśród poszkodowanych są Polacy, informuje MSZ. Pijane kobiety miały zaatakować Ukraińców. Policja wyjaśnia incydent z centrum Poznania. Zaorał świeżo wyasfaltowaną drogę. Rolnik z Gliwic opuścił areszt.
0: 18 już minęła. Posłuchajmy wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
8: Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko dobę. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o stanie naszych rodaków?
9: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsula.
10: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
9: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu Omisz.
11: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
9: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
8: Michał Skolimowski, dziękuję. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście w Poznaniu. Nagranie z agresywnymi kobietami trafiło do internetu. Widać, jak najpierw obrażają, a potem atakują dwóch mężczyzn. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej.
12: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
8: Relacjonuje Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Jedna z poszukiwanych kobiet została już zatrzymana. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że tożsamość drugiej z kobiet również jest znana policji. Inwestowanie dla każdego. Takie jest założenie osobistych kont inwestycyjnych, które zaczną działać w przyszłym roku. Kluczowym elementem OKI jest ulga od podatku Belki, ale tylko poniżej 100 000 złotych. Zdaniem ekonomistów, choć to krok w dobrą stronę, to samo rozwiązanie jest skomplikowane.
4: W momencie, w którym ludzie będą musieli się zastanawiać, czy wolą inwestować w sposób zwykły i ponosić koszty związane z podatkiem Belki, czy właśnie korzystać z OKI, może to wprowadzić pewne zamieszanie i sprawić, że ludzie po prostu będą się gubić, jako że mechanizmy związane z OKI wcale nie są proste.
8: Ocenia Alessandro Petryszyn, analityk z Fundacji Warsaw Enterprise Institute. Osobiste konta inwestycyjne będą działać od 1 stycznia 2027 roku. Rolnik, który przed tygodniem zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach, może wyjść na wolność. Prokuratura uchyliła mu areszt. Śledczy ustalili, że wbrew wstępnym szacunkom szkody wyrządzone przez podejrzanego nie stanowiły mienia znacznej wartości. Oznacza to, że grozi mu łagodniejsza kara. Mężczyzna twierdził, że asfalt położono na jego ziemi i władze Gliwic przekonują, że działka należy do miasta. Żagle 2026 oficjalnie rozpoczęte. W Szczecinie, w rejonie Łasztowni i Wałów Chrobrego zacumowało 31 żaglowców. O wrażenie zapytaliśmy kapitana Daru Szczecina Wojciecha Malejkę.
13: No przede wszystkim jest dużo żagli i to mi się bardzo podoba. Coraz więcej żaglowców z roku na rok. Dużo się dzieje dookoła i mamy zamiar z tego wszystkiego korzystać.
8: Żagle 2026 to także koncerty. Impreza w Szczecinie potrwa do niedzieli.
0: Bardzo gorący weekend, szczególnie w sobotę.

0: Dobra, weekendowa melodia, proszę Państwa, to jest w 618 notowaniu bez listy na miejscu 12. Delikatny spadek z 11, trzeci tydzień w bestliście. Kumi, Medusa i Arsenium. Op, op, na, na, na. Miejsce 13 to natomiast awans z 16. Drugi tydzień w bestliście Elle Oaks, Lavinia Reasons. Również drugi tydzień Thomas Gray z piosenką Heaven awansuje z 18 na 14. A tym właśnie tę godzinę otworzyliśmy. Godzina, która no upływa, bo już mamy 12 minut po godzinie 18 i czas na kolejną propozycję. A tutaj mamy niemieckie rodzinne, bo to dwóch braci, duet muzyczny z Berlina, bo niemiecki. Na koncie mają współpracę między innymi z Topic, z Robinem Schulzem i z Tiesto, a teraz polecają się z piosenką Music Sound. Fast Boy w propozycjach do Bestlista.
1: Bestlista.
2: Vox FM.
1: Propozycja.

0: Best lista.
1: Skoro miejsce 11 za nami, a 10 przed nami, to oznacza, że w połowie na drogi na szczyt jesteśmy w 618 notowaniu Best listy Vox FM. Największy awans w tym tygodniu o 6 oczek z miejsca 17 na 11. I już imponujących 8 tygodni w zestawieniu Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. No a przed nami oczywiście 10 notowanych piosenek oraz dwie propozycje. No i to jest plan muzyczny do zrealizowania w ciągu najbliższych 41 minut, bo do 19 musimy się ze wszystkim uporać. Ja się nazywam Krzysiek Słupkowski, na ciąg dalszy bez listy zapraszam. Miejsce 10, tutaj nagranie, które nie zmienia pozycji sprzed tygodnia, to też była 10, 6 tygodni w bestliście Kaskada, Utopia.
0: Best lista Vox FM. 10.

0: a wystarczy lekko przymknąć oczy, aby sobie wyobrazić te dźwięki podczas wieczornych imprez, gdy poleci ta piosenka i to się będzie działo na parkiecie. Axwell, Whatever Turns You On w 618. Notowaniu bez listy Vox FM to nagranie z awansem z miejsca 3 na 9. 6 tygodni w zestawieniu. 6 tygodni w zestawieniu także Kaskada i Utopia, która na miejscu 10. Utrzymali oni pozycję jeszcze od tygodnia. 25 minut po godzinie 18. Kolejna propozycja, proszę bardzo. Legenda polskiej muzyki tanecznej z legendą Rocco Polo. Takie zestawienie mamy. Classic. I Sławomir, teraz w propozycjach do bezlisty z piosenką o tytule Zabiorę. Ważna informacja, spróżycie to nagranie przedpremierowo.
1: Propozycja.

0: 618. Notowanie bez listy w Vox FM. Przy miejscu 7 jesteśmy, a tutaj nagranie, które już imponujących 12 tygodni z nami jest. Remady i Maurice Close to You. I w tym tygodniu to jest awans z 8 na 7 właśnie. A wcześniej na miejscu 8 nagranie, które w tym tygodniu zanotowało największy spadek. No ale cały czas to 8 miejsce to też nie jest źle. Z 2 na 8. 5 tydzień w zestawieniu Toby Romeo i Fly High. 26 minut pozostało do godziny 19, to króciutka przerwa, a po przerwie miejsce 6. Na miejscu 6 awans z miejsca 9. 8 tygodni w zestawieniu, no pachnie wakacjami to nagranie niesamowicie. Wakacjami 2026 roku trzeba dodać. Topic Becky He, Sorry Puppy.
1: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mega,
3: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
8: Reklama.
9: Best lista. Best lista.
10: Best lista.
9: Best lista.
10: Best
9: lista. Best lista. Fox TV. 6.

0: Że tak sobie zażartuję, Mayo Mayo w 2026 roku brzmi właśnie tak. Criss Cross Amsterdam. Leyson z Willy William. Mayo Mayo w 618 notowaniu bez listy. To nagranie delikatnie spada z 3 na 5, 4 tydzień w zestawieniu. Wcześniej na 6, a właśnie z 9 Topic Becky G. Sorry Papi. 18 minut pozostało do godziny 19. Jeszcze jedna propozycja, proszę bardzo. I czas na nagranie legendy. Armin van Buuren z piosenką Everlasting. No na razie w propozycjach, ale kto wie, co się wydarzy za tydzień.
1: Propozycja.

0: gdzie.
1: Czwarte miejsce tydzień temu.
0: Zapamiętać swe.
1: Czwarte miejsce również dzisiaj, bez zmiany. 7 tygodni w bezliście. Sienicki, Braxton, Kościekiewicz, zdobyć świata szczyt. I 12 minut pozostało do godziny 19. Jeżeli chodzi o piosenki do zagrania w bezliście, to już niewiele nam pozostało. 3, 2, 1 dokładnie. No to zaczniemy oczywiście od miejsca trzeciego. Jeżeli chodzi o podium, tutaj mamy awans z 5, 9 tydzień w bestliście. David Guetta, Loki, Stick Figure. Run, run, river.

0: imponujących 12 tygodni w Westliście. No tak się przyzwyczailiśmy, że ta piosenka brzmiała przed całą godziną 19 z racji tego, że była na miejscu pierwszym, a tutaj coś się wydarzyło, bo mam spadek z pierwszego na drugie. DJ Ilham i Digi Digi w 618 notowaniu Westlisty.
1: To wasz numer jeden. Westliście Vox FM.
0: I tu się pojawia pytanie, kto śmiał zdetronizować Digi Digi Digi Digi? Ano tych trzech dżentelmenów z Colim, Zenek Martyn.

0: to jedna z najkrótszych dróg na szczyt w bestliście, w historii bestliste. Drugi tydzień w zestawieniu, szóste miejsce tydzień temu to była nowość, a dzisiaj już no, na samej górze. Skolim, Zenek Martyniuk, Ryder Love. Tak właśnie w całości prezentuje się 618 notowanie bestliste. No to mamy małą rewolucję, trzeba przyznać się, na zakończenie, prawie że na zakończenie wakacji. Ale kolejna bestlista przecież za tydzień po godzinie 17, 619 notowanie bestliste, a za kilka chwil, za dwie minutki dosłownie, na naszej stronie voxfm.pl w zakładce bestlista to dzisiejsze notowanie się pokaże. No i decydujecie wybierając tych 20 notowanych piosenek. Są także propozycje w ilości sztuk 6. Przy każdej piosence jest plus i minus. No i wy właśnie decydujecie, co z każdą z tych piosenek ma się wydarzyć. Proszę klikać, ja policzę. I za tydzień o godzinie 17, 619 notowanie bestlisty. O 19 na naszej antenie wiadomości, a potem DJ Haliz oczywiście. Udanego weekendu. Za dziś dziękuję, Krzysiek Skrzypkowski. Do usłyszenia.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: Reklama.
6: Paliwa nie zabraknie przed wznowieniem programu CPN, zapewnia minister energii. Przed nim kolejne zabiegi i długa rehabilitacja. Za chwilę ostanie 17-latka z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono. Najpopularniejsze lotnisko na wyspie zamknięte. Ludzie nie mogą wrócić do domów. Za chwilę relacja z Sycylii.
7: Na zegarach jest godzina 19. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
6: Na stacjach nie braknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN. Tak zapewnia minister energii. Taniej na stacjach benzynowych będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
8: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
9: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen. Hurtowych będziemy wyliczali cenę maksymalną.
8: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
9: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
8: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 0,5 miliarda złotych.
6: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejna, a potem długa rehabilitacja. 17-latkiem z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Wielkopolskiego Oddziału Leczenia Oparzeń u Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim. Chłopak jest przytomny. Do szpitala trafił 9 sierpnia.
10: W stanie średnim, rozległe oparzenie, propagujące głównie tylne partie ciała. Jest w tej chwili poddawany zabiegom. Dziś był pierwszy z planowanych zabiegów operacyjnych. Jest to początek dopiero leczenia, początek długiej drogi. Trudno przewidzieć w tej chwili dokładnie co do tego, jak to będzie przebiegało.
6: Mówi Adam Stangret, rzecznik szpitala w Ostrowie. W związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Najpopularniejsze lotnisko na Sycylii zamknięte. Tysiące ludzi nie mogą wrócić z wakacji czy dotrzeć na urlop. Wybuch wulkanu Etna paraliżuje sytuację na największej włoskiej wyspie. Lokalne władze zdecydowały, że ruch lotniczy na lotnisku w Katanii będzie zakazany co najmniej do 2 w nocy w sobotę. Sytuację na Sycylii śledzi nasz dziennikarz Marek Balwajder.
11: Patrząc tutaj na ulicę i życie w Katanii, trudno powiedzieć, że Sycylia jest sparaliżowana. Restauracje są pełne, hotele działają, a turyści normalnie zwiedzają miasto. Ale transport lotniczy przeżywa jeden z największych kryzysów tego lata. Setki rejsów zostały skasowane albo przeniesione, a lotnisko w Palermo i Comiso przejęły ogromną część ruchu z Katanii. To oznacza opóźnienia, pełne autobusy i brak samochodów z wypożyczalni i ludzi, którzy po kilka razy dziennie zmieniają trasę powrotu. Dlatego jeśli ktoś ma zaplanowany urlop na Sycylii, nie musi od razu go odwoływać. Trzeba jednak sprawdzić konkretny rejs tak, by mieć elastyczny nocleg i przygotowany plan awaryjny przez inne lotnisko albo nawet kontynent. Sycylii, Marek Balawajder.
6: Dziękuję za relację. Długi sierpniowy weekend ruszył pełną parą. Wielu turystów wybrało się w tym czasie na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Zanim jednak wyruszymy żaglówką w rejs, warto dokładnie sprawdzić, czy jednostka jest odpowiednio przygotowana, przypomina Jarosław Sroka z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
12: Sprawdźmy stan techniczny naszego jachtu, naszego houseboata. Czy będziemy mieli pod ręką taką ilość środków ratunkowych, jaka jest przypisana do jachtu, czy mamy koło ratunkowe, czy mamy apteczkę wyposażoną.
6: Pamiętajmy także, że szlak wodny to również droga, dlatego przed wypłynięciem warto zapoznać się z obowiązkami obowiązującymi przepisami. Wypływając z żaglówką w rejs, alkohol zostawmy w porcie.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Na początek Paryż i dobre starty Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Do wieczornych półfinałów, które już za kilkanaście minut awansowali Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, Justyna Kozon na 200 metrów stylem chmielnym oraz bracia bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 metrów stylem motylkowym. Jedyny medal dla Polski, brąz na 400 metrów stylem zmiennym, zdobyła urodzona w USA Justyna Kozon. Teraz piłkarska ekstraklasa. Kolejka będzie okrojona, ale emocji na pewno nie zabraknie. Na weekend zaplanowano 7 z 9 meczów, a na rozpoczęcie czwartej kolejki o 20.30 Legia Warszawa w derbach województwa mazowieckiego zmierzy się z Radomiakiem Radom. Polak na czele zespołu F1 Marcin Budkowski objął stanowisko szefa zespołu Cadillac. To wybitny polski inżynier i menadżer. Karierę Formuły 1 rozpoczął w nieistniejącym już zespole Prost w 2001 roku. Później dołączył do Ferrari, a następnie w 2007 roku przeszedł do McLarena.
7: Bardzo gorąca sobota przed nami, najchłodniej na północnym wschodzie. Warmia, Mazury, Podlasie.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: śniadanie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Reklama.
1: Trzy, dwa, jeden.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoje

0: konkursie zaprasza sponsor. Producent wafli familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
12: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kup.
1: Reklama.
14: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: teraz.
1: Już teraz.
0: Przed wami.
1: Przed wami. DJ Harry.
0: In the mix.
1: In the mix.
0: Jest weekend. Jest impreza.
1: Jest weekend. Jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: Lovers DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.
3: No ja też te uczucia.
2: Przepraszam. Nie chciałam, żeby tego wyszło.
1: Kochaj.

0: jestem jak Borek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak Borek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.